0: To jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Na stacjach Amic Energy paliwa taniej do minus 50 groszy na litrze. Aktywuj kupony w aplikacji amicenergy.pl i tankuj taniej dowolnego dnia. Rabaty obowiązują na wszystkie rodzaje paliwa do 3 maja.

0: KFC.
1: Uwaga, wrocławscy kierowcy. Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy. Wyjazd z Brochowa i Bieńkowic możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl. O reklamie.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Czy sztuczna inteligencja potrafi dobrze zaplanować nam urlop? I czy Dolny Śląsk, Wrocław i osoby odpowiadające za poszczególne atrakcje w regionie dobrze wykorzystują AI? Jest już pierwszy w kraju raport na ten temat i o tym teraz porozmawiamy.
6: Raport dotyczy widoczności polskiej branży turystycznej w narzędziach sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT. Wiśniewski Marcin zajmuje się mierzeniem, budowaniem widoczności w narzędziach sztucznej inteligencji w chatbotach. Jestem współtwórcą narzędzia PromptAI. Zbadaliśmy widoczność zarówno regionów, atrakcji turystycznych, hoteli, biur podróży, franczyzn, czyli w jaki sposób firmy mogą wejść i rozpocząć działalność w branży turystycznej, oraz usług, czyli ubezpieczeń czy wynajmu samochodów, które jest bezpośrednio powiązane z branżą turystyczną.
5: A jak to zostało zbadane?
6: Badanie widoczności w takich narzędziach, w takich chatbotach różni się diametralnie od widoczności w Google. W Google wszyscy widzimy mniej więcej jeden ten sam ranking, prawda?
5: Właśnie i też chyba jest ta łatwość, że sami przedstawiciele firm mogą sobie mniej więcej na jakimś może ogólnym poziomie, ale odkryć, jak bardzo są widoczni w wyszukiwaniu.
6: Tak, tam często wystarczy jedno zapytanie i widzimy, gdzie jesteśmy. Natomiast narzędzia sztucznej inteligencji działają zupełnie inaczej. One oparte są w dużym uproszczeniu o rachunek prawdopodobieństwa. Im więcej mają treści i materiałów na nasz temat, tym większe prawdopodobieństwo, że odpowiedź zakończy się jakby informacją o tym, że jest tam, występujemy albo nie. Więc żeby zbadać widoczność takich wyników, które będą różne w zależności od prawdopodobieństwa. Ja i ty teraz zadamy to samo pytanie w czacie i dostaniemy różne odpowiedzi. Co więcej, te wyniki różnią się w czasie, więc taką widoczność trzeba mierzyć poprzez wielokrotne zadawanie tego samego pytania i sprawdzanie, uśrednianie wyników. W tym pomaga nam po prostu statystyka.
5: To ciężkie zadanie dla dolnośląskich restauracji, hoteli i tak dalej, żeby się dobrze pozycjonować w tych...
6: I tu powiedziałaś super, bo pozycjonować, bo prawdę powiedziawszy, budowanie widoczności jest praktycznie tym samym, czym jest SEO, tam z drobnymi dosłownie niuansami. Natomiast samo budowanie widoczności składa się jakby z dwóch głównych obszarów. Zmierzenia tej widoczności, które jest proste, bo do tego są po prostu narzędzia, które to mierzą. A budowanie widoczności, no to wiele firm dotknęło już jakby SEO, czyli budowania tej widoczności. I tutaj niekoniecznie trzeba mieć ogromne nakłady, bo wiadomo, owszem, jeżeli chcesz walczyć z największymi, no to jasna sprawa, tak? Ale jeżeli podejdziemy do takich tematów z głową, czyli na przykład będziemy chcieli wejść w jakąś tam konkretną niszę, to bez problemu da się to zrobić, pisząc odpowiednią ilość artykułów, odpowiadając na pytania, zbierając opinie, przykładowo gości, którzy odwiedzają nasz obiekt. I takie sukcesywne działania bardzo dobrze przekładają się na wyniki. Natomiast kluczem dzisiaj jest to, że nie można się tym zająć za 2-3 lata, bo za 2-3 lata będzie za późno. Albo będziemy tej widoczności w narzędziach, albo nie będzie nas nigdzie. Ewentualnie będziemy na Bookingu i teraz albo ktoś będzie w tych rekomendacjach. Tam nie ma 10 stron rekomendacji, tak jak w Google, że sobie przełączymy. Zazwyczaj jest tak, że użytkownik zakończy na pierwszej stronie rekomendacji. Bo jeśli zapytam czata, wyjeżdżając z dziećmi przykładowo do Wrocławia, o to, gdzie pojechać, to dostanę gotową listę miejsc z opisem, ze zdjęciami, z planem całej wycieczki. No to po co ja mam robić coś więcej, jeśli to zostało załatwione, siedzę i cieszę się czasem z rodziną?
5: Jak Dolny Śląsk w ogóle i te dolnośląskie restauracje, hotele, atrakcje radzą sobie teraz?
6: Radzą sobie całkiem nieźle. Natomiast występują pewne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Przygotowaliśmy taką matrycę promptów, czyli tych zapytań do 7 różnych modeli. Hala stulecia ponad 50. Czyli pojawia się ponad co drugiej rekomendacji. Następnie Hydropolis, super, też 50, ale dla przykładu Afrykarium, ISO, około 25, trochę więcej niż 25 każdy z nich, ale o ile ja dobrze pamiętam, Afrykarium jest w ZOO, prawda? Więc okej, okay, jest jakiś problem. I teraz gdyby takie Afrykarium połączyć z ZOO, to byliby pierwsi, czyli już problem narracji, prawda?
5: Ale to ciekawe, bo w wynikach, jeśli chodzi o liczbę turystów odwiedzających poszczególne atrakcje, no to ZOO, Afrykarium są na podium.
6: Tak, ale tutaj czat, on je rozdziela. Natomiast pojawia się jeszcze pewna rzecz, czyli kolejkowo. W porównaniu do tych wszystkich atrakcji regionalnych, o których mówimy, za które odpowiada jakby region, prawda? A nie są to atrakcje komercyjne. Kolejkowo, które pojawia się w co czwartej odpowiedzi. Świeża, bardzo ciekawa, moja córka uwielbia tam chodzić, atrakcja, ale ona goni te duże podmioty. Często dlatego, że szczególnie przyroda czy te atrakcje rzadko kiedy mają duże budżety agencje, które za tym stoją. Nie mają takiego napędzania jak biznes do rośnięcia, prawda? I w tym momencie jedna z najciekawszych rzeczy, bo zapytałaś o Dolny Śląsk. Rzecz, która dla mnie jest największym zaskoczeniem z całego raportu, ilekroć z kimkolwiek dosłownie rozmawiam o tym raporcie, to pytam, jakby zapytaliśmy, dokąd pojechać w góry. I mamy Zakopane i Karpacz. No jak myślisz, co było wyżej? Jakby to, że już o tym wspominam, jakby trochę mówi, że Karpacz. I faktycznie Karpacz jest wyżej. I tutaj Karpacz, jakby prosty dość wniosek, że widoczność Karpacza zbudowały dzisiaj tego typu atrakcje. Bo Śnieżka, no nie, jako podmiot natury, no nie tworzy treści. Tak samo wodospad Kamieńczyk, 5,5% widoczności. Czyli pojawia się, kurczę, w co piątej, szóstej odpowiedzi na 100. A Karkonoskie Tajemnice, czyli biznes, który tam jest, 40%. W czterech odpowiedziach na 10. To on zbudował widoczność Karpacza. Byłem ostatnio z żoną na weekend w Karpaczu. Tam jakby do często jeździmy i wchodząc na deptak patrzę, że kurczę, czuję się jak na Krupówkach. Tyle ludzi tam przyjeżdża. I faktycznie jest tak, że biznes jest w stanie pomóc regionowi zbudować widoczność, nie? Dlatego w żadnym stopniu nie można go demonizować, ale jak w turystyce występuje pewien ogromnej wartości łańcuch zależności. Mamy atrakcje turystyczne, które przez lata przyciągały turystów. Te atrakcje powodują, że turyści zostawiają pieniądze w biznesie. Biznes może rosnąć. Biznes jest w stanie budować, na przykładzie tych przykładowo Karkonoskich Tajemnic czy Green Mountain hotelów w Karpaczu, który ma 33% widoczności, są w stanie budować widoczność tego miejsca. Ale jeśli organizacje turystyczne, regiony nie wezmą na siebie odpowiedzialności za promowanie, przygotowywanie treści, materiałów dotyczących tych atrakcji regionalnych, to za 3 lata kto pójdzie na Kamieńczyk czy na Śnieżkę? Po co tam iść, skoro to się trzeba zmęczyć? A wszyscy piszą i wszyscy rekomendują, żeby iść do Karkonoskich Tajemnic. W jaki sposób dzieci nauczymy szacunku i rozumienia przyrody, otoczenia, w którym żyją, czy dziedzictwa, które mamy jako cywilizacja, to w ciągu kilku lat będzie w stanie zniknąć. To jest jakby moja główna obserwacja na podstawie raportu, że tym się trzeba dzisiaj zaopiekować.
5: Jak AI wybiera nam hotele, atrakcje i biura podróży? O raporcie na ten temat rozmawiamy w kontekście Wrocławia i Dolnego Śląska.
0: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
5: Czy to jest już tak, że generalnie internet jest głównym źródłem podpowiadającym nam nasze wybory właśnie na wakacje czy na krótsze wyjazdy? Czy można w tej sytuacji już stwierdzić, że on się wysunął na pierwsze miejsce przed poleceniami znajomych, rodziny czy jakąś zewnętrzną reklamą?
0: Właśnie chciałem zwrócić uwagę na to najważniejsze moim zdaniem źródło i wiele badań na to wskazuje, że jednak najważniejsze są relacje międzyludzkie i najważniejsze są polecenia znajomych, ale internet jest na pewno pierwszym źródłem jakichś szczegółowych informacji, bo najpierw musi potencjalny turysta czymś się zainteresować i to jest właśnie najczęściej jakaś rodzina lub znajomi, ale już informacji konkretnie szczegółowych szukamy w internecie. No i my jako Dolnośląska Organizacja Turystyczna zaobserwowaliśmy w zeszłym roku taki dość znaczący spadek, bo około 15% liczby użytkowników naszego głównego turystycznego portalu Dolny Śląsk Travel. Po prostu pomimo tego, że nawet prowadziliśmy większą reklamę tego portalu, mniej ludzi na niego wchodziło, mniej klikało. Zaczęliśmy drążyć temat i wspólnie z tym partnerem technologicznym, z firmą PromptAI, zaczęliśmy analizować powody tego. Nie było trudno znaleźć przyczynę tego spadku, to po prostu fakt, że informacje właśnie z naszej strony są podawane przez LLM-y, takie właśnie jak ChatGPT, czy Gemini, czy Copilot, są podawane jako gotowe odpowiedzi i ten internauta nie klika w nas. Dlatego chociaż informacje z naszej strony są podawane, nasza strona nie jest odwiedzana. I zaczęliśmy drążyć ten temat, co z tym zrobić i jak tą zmianę, która zaszła, wykorzystać na naszą korzyść. Jak wykorzystać ją na to, żeby informacje o atrakcjach turystycznych, o regionach, o hotelach i wszelkiej branży turystycznej były podawane tak, jak tego dzisiejszy internauta poszukuje.
5: Rozumiem, że odpowiedź się znalazła.
0: Nie, tak naprawdę jeszcze się nie znalazła. Jesteśmy w trakcie tej wielkiej zmiany. Tutaj mamy pewne obserwacje, wiemy, co robić, żeby dla LLM-ów nasza strona była wiarygodna i podawała dobre przykłady, ale naprawdę cały czas widzimy, że zadając jakieś pytania, wpisując prompty do różnych narzędzi AI, często na przykład ten symboliczny jakiś portal typu wałbrzyszek24.com jest częściej cytowany niż wałbrzych.pl. Na przykład. No i teraz co zrobić? Staramy się dowiedzieć się tego, co zrobić, żeby to właśnie nasze takie wiarygodne strony, które są powiedzmy oficjalnymi portalami regionalnymi, portalami obszarów turystycznych, były źródłem informacji dla LLM-ów, a tym samym dla internautów.
5: No właśnie, bo mamy taką sytuację, że w opinii wielu te jeszcze niedoskonałe narzędzia AI też bardzo szybko się zmieniają i w kontekście tego raportu, konfrontując Pana wiedzę o tym, jak działa marketing branży turystycznej, jak w ogóle działa branża turystyczna na Dolnym Śląsku, czy te statystyki z wynikami raportu, co Pana najbardziej zaskoczyło?
0: I wiele rzeczy tam zaskakuje. Na pewno pozytywnie zaskoczyło mnie to, że na przykład w wynikach wyszukiwania w czacie GPT na wiele fraz typu gdzie w góry, co najatrakcyjniejsze kurorty górskie, Karpacz wyskakuje wyżej niż Zakopane. I to nas bardzo cieszy. I zaskakuje mnie, jak łatwo, znając pewne mechanizmy, które właśnie staramy się tutaj ujawniać wspólnie z firmami technologicznymi, jak łatwo znając to, może mała atrakcja turystyczna wypłynąć. To jest ten czas, kiedy nastąpi duże przetasowanie na rynku, bo ten, kto pozna jako pierwszy i wdroży zasady przyjazne wyszukiwarkom, tym modelom językowym, ten będzie częściej polecany i to będzie jego 5 minut. I właśnie to jest takie zaskakujące. Ta zmiana, jak ona potrafi pozytywnie wpłynąć na wiele biznesów turystycznych.
5: Przed Dolnym Śląskiem duża praca jeszcze w tym zakresie?
0: My już bardzo dużą pracę wykonaliśmy, bo naprawdę portal Dolny Śląsk Travel jest w tym momencie dostępny w 5 językach, a na koniec tego roku będzie w 7, łącznie z językiem arabskim. Myślimy też o języku koreańskim, bo połączenie lotnicze Wrocław-Seul czasami przylatuje samolot do nas w 100% wypełniony, a obłożenie średnie jest bardzo, bardzo dobre. To pokazuje, że jest potencjał też na tych rynkach i tą pracę wykonujemy, żeby przyciągnąć turystów z dalekich stron. Natomiast wykonaliśmy dużą część pracy, ale ona się nigdy nie kończy. Przed nami teraz dostosowanie właśnie naszego portalu pod kątem algorytmów tych modeli językowych. Wiemy, że cały czas musimy obserwować trendy. Choćby to, że maleje znaczenie wycieczek szkolnych, młodzieżowych, oferty tej takiej dla dzieci, która na Dolnym Śląsku jest i jeszcze długo będzie silna, ale widzimy wyraźny wzrost zainteresowania wśród seniorów. Ten silver tourism ludzi aktywnych po 50 naprawdę rośnie i wskakuje w to miejsce. Coraz jakby z przyczyn demograficznych mniej licznej turystyki szkolnej. I to są te trendy, które powodują, że nasza praca nigdy się nie kończy. Musimy dostosować teraz komunikację do tych zmian.
5: Tymczasem nowy sezon turystyczny właśnie się zaczyna. W ubiegłym roku Wrocław przyciągnął 7 milionów gości, a Dolny Śląsk 20 milionów.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
8: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Joanna Strutyńska przy mikrofonie i zapraszam do słuchania, bo będzie o tym, co tym razem filmowo, ale też muzycznie zaoferuje nam Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.
10: Będzie klub festiwalowy w Arsenale, będziemy mieli koncert muzyki filmowej z Twin Peaks.
5: Więcej o tegorocznym festiwalu Nowe Horyzonty zaraz po tym, jak wyjaśnimy, o co chodzi w akcji Rowerowy Maj.
11: 10. edycja kampanii Rowerowy Maj, czyli w tym roku mamy jubileusz kampanii. Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od 2016 roku Wrocław bierze udział w tej ogólnopolskiej akcji. Polega ona na tym, że przez cały maj dzieciaki ze szkół podstawowych oraz przedszkoli, dojeżdżając do swoich placówek na rowerach, na hulajnogach, na deskorolkach, na rolkach, na wrotkach, czyli aktywnie, zdobywają naklejki na plakat szkolny oraz do swoich dzienniczków rowerowych. No i pod koniec maja przeliczamy te wszystkie zdobyte naklejki i klasa, która zdobyła ich najwięcej, wygrywa. I wygrywają te klasy i te grupy przedszkolne wyjścia do kina, wyjścia do teatru, wyjścia do różnych atrakcji, które tutaj zasponsorowały te nagrody dla naszych najmłodszych, aktywnych wrocławian.
5: Najwięcej, to znaczy ile kilometrów te dzieciaki kręcą?
11: Przejazdów jest bardzo dużo. Najważniejsza jest liczba zgłoszonych placówek, bo w tym roku mamy kolejny rekord w liczbie tych zgłoszonych miejsc, w których dzieciaki dojeżdżają za naklejki. W tym roku jest ich 201 placówek. W zeszłym roku, który również był rekordowy, mieliśmy tych placówek 178, więc wtedy w kampanii wzięło udział ponad 30 tysięcy dzieciaków. No w tym roku liczymy, że będzie więcej aktywnie dojeżdżających dzieci. My zaczęliśmy tę akcję już w kwietniu, taką rowerową mobilizacją. Wówczas zorganizowano 3 przejazdy właśnie dla uczestników kampanii Rowerowy Maj. W każdym z nich wzięło udział kilkaset osób, dzieciaków oraz ich rodziców. To były fajne przejazdy, one ruszały na zachodzie, na południu oraz w centrum. No już wtedy było widać, że to jest fajne przeżycie dla dzieciaków, dla rodziców również, więc mamy nadzieję, że to też zachęci dodatkowo do tego, żeby aktywnie dojeżdżać. Może kilka takich rzeczy praktycznych i takich związanych z przepisami. Dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia i poruszają się na własnym rowerze, są traktowani jak piesi, więc mogą spokojnie jeździć chodnikiem. Oczywiście uważamy na przechodniów, uważamy na siebie. Już po 10 roku życia, żeby dziecko mogło zgodnie z prawem poruszać się drogami publicznymi, czyli również po drogach dla rowerów. Takie dziecko potrzebuje mieć już kartę rowerową. Te karty rowerowe, egzaminy i przygotowania, one trwają we wrocławskich szkołach, także jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego kolejne dzieciaki zdobędą swoje uprawnienia do jazdy rowerem po mieście. Jeśli chodzi o hulajnogi, jeśli chodzi o oczywiście te takie napędzane siłą mięśni, jeśli chodzi o deskorolki, rolki, no to jest są wszystko urządzenia wspomagające ruch i tutaj możemy sobie z nich korzystać i możemy z nimi poruszać się po chodniku i po drodze dla rowerów. Uważajmy na siebie. Ja tutaj apeluję głównie również do kierowców, którzy są przyzwyczajeni do odwożenia swoich dzieci pod szkoły albo przyjeżdżania w pobliżu placówek. W maju szczególnie zachęcam Państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na to, że będzie bardzo dużo dzieciaków pod placówkami, które będą się poruszać w aktywny sposób, będą jeździć rowerami, hulajnogami, także pod szkołami. Zwracajmy szczególną w tym czasie uwagę na dzieci. najlepiej dołączyć do akcji i również w tym czasie przesiąść się na rower. Jeśli nie mamy takiej możliwości, no to tak jak mówię, uważajmy pod szkołami, zwłaszcza będzie bardzo, bardzo rowerowo.
5: No właśnie, to jest tak, że dzieciaki najczęściej dojeżdżają na rowerach, a nie właśnie na rolkach czy hulajnogach?
11: To nie ma zasady. My też zauważyliśmy, że bardzo, bardzo dużo jest hulajnóg pod szkołami. To jest też sprzęt, na którym dzieciaki dojeżdżają, dlatego też szkoły inwestują również w stojaki i takie parkingi specjalnie dedykowane hulajnogom. Także myślę, że te hulajnogi są taką dużą konkurencją dla rowerów.
5: No właśnie, jak to jest z infrastrukturą? To znaczy z jednej strony z zapewnieniem pod szkołami miejsc do parkowania tych wszystkich pojazdów.
11: Szkoły oczywiście mogą wnioskować o parkingi rowerowe. Tutaj w takim naszym miejskim programie my zbieramy takie wnioski o parkingi. Szkoły oczywiście są o tym informowane, że takie wnioski mogą składać. Raz w roku są organizowane przetargi i następnie są one, te stojaki rowerowe są ustawiane przy szkołach. Szkoły są oczywiście brane w pierwszej kolejności pod uwagę, właśnie dlatego, że tutaj chcemy, żeby te młode osoby miały możliwość bezpiecznego zaparkowania roweru. Także szkoły również same inwestują w takie parkingi. Chociażby szkoła Przygórnickiego, oni co roku uzupełniają tę infrastrukturę, również za pieniądze, które wygrywają w kampanii Rowerowy Maj. Także szkoły mogą się oczywiście wnioskować o dostawienie nowych stojaków, ale również same to robią.
5: Jest też akcja zabezpieczania tych dojazdów rowerami czy hulajnogami do niektórych szkół we Wrocławiu.
11: Tak, Szkolna Ulica działa obecnie przy 3 szkołach we Wrocławiu i ona trwa przez cały rok, czyli na pół godziny przed pierwszą lekcją. W zależności od szkoły jest to albo 7:30, albo 8:00. Ta pierwsza lekcja się rozpoczyna, więc odpowiednio pół godziny wcześniej. Ulica bezpośredniej okolicy szkoły jest zamykana dla ruchu samochodowego. I w tym czasie mogą poruszać się tylko osoby na rowerach, na hulajnogach i oczywiście dochodzić pieszo. Także to już działa przy 3 placówkach. Zachęcamy oczywiście kolejne szkoły do zgłaszania się do Wydziału Mobilności Miejskiej. My te szkoły sprawdzamy pod kątem tego, czy jest możliwość taką szkolną ulicę wyznaczyć, bo trzeba pamiętać, że taka szkolna ulica nie może być wyznaczana w miejscu, gdzie kursuje komunikacja miejska. Więc zazwyczaj są to takie małe uliczki, które są bezpośrednio przy szkole i to jest takie ostatnie, powiedzmy, 200 metrów dla dzieciaka, żeby dojść do swojej placówki.
5: No właśnie, 3 placówki to dosyć mało. Czy kolejne się zgłaszają?
11: Zgłaszają się, analizujemy i sprawdzamy, jakie są możliwości. I tutaj też rozmawiamy nie tylko ze społecznością szkolną, ale również z radami osiedli, z mieszkańcami okolicznymi, także to jest taki dosyć, to jest długi proces, bo tutaj musimy wszystko sprawdzić, czy jakie są nastroje i to oczywiście zależy od mieszkańców, od szkół, czy taka szkolna ulica będzie wdrożona przy ich placówce.
5: I gdzie i ile takich postępowań się toczy?
11: To trudno powiedzieć obecnie.
5: Do tematu pewnie będziemy więc wracać, a teraz już obiecane wcześniej zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.
10: Festiwal jak zawsze na przełomie lipca i sierpnia we Wrocławiu, 23 lipca do 2 sierpnia, ale też do 9 sierpnia edycja online, powiedzmy 40% filmów trafi do sieci, a łącznie tych filmów będzie około 250. Staszek Abramik, Festiwal Nowe Horyzonty. No teraz czekamy z wypiekami na twarzy na festiwal w Cannes, bo to jest też to główne źródło, z którego czerpiemy te czerwono-dywanowe filmy, czyli te najgłośniejsze hity, które jako pierwsi w Polsce pokazujemy właśnie prosto po festiwalu w Cannes, a line-up jest tam niesamowity, w tym choćby Paweł Pawlikowski, na którego bardzo czekamy z jego najnowszym filmem. I tutaj zrobię uśmiech, którego w radiu pewnie nie widać, ale mogą go Państwo rozszyfrować, że oczywiście myślimy o tym, żeby też ten film ściągnąć do nas, do Polski. Trzymajcie kciuki, żeby się udało pokazać go. Oczywiście on będzie w Polsce, ale żebyśmy mogli pokazać go jako pierwsi. Na pewno festiwal też warto polować, na pewno na festiwal warto polować na takie drobniejsze tytuły. Tutaj choćby sekcja Lost jest tą, do której warto zajrzeć, gdzie można znaleźć takiego prawdziwego ducha Nowych Horyzontów, czyli filmy, które są jakieś, które nie są dodatkiem do popcornu, które nie są opowieścią, która jednym okiem wleci, a drugim wyleci. To są filmy, które pracują w nas, które zostają z nami na długo, które zadają pytania, czy my zadajemy sobie pytania po obejrzeniu tych filmów. I rzeczywiście to są filmy, które, nie bójmy się tego słowa, zmieniają życie. Sam mam kilka takich tytułów co najmniej, które na przestrzeni lat rzeczywiście to życie zmieniało. Ale z drugiej strony festiwal to też odpoczynek, to też relaks, to zabawa i właśnie ten relaks, odpoczynek i zabawa to będzie klub festiwalowy w Arsenale, czyli w Muzeum Miejskim w Arsenale, tuż obok kina Nowe Horyzonty, które zamienia się tylko na czas festiwalu właśnie w otwarty klub pod gołym niebem. Ja to nazywam Małą Wenecją, bo Muzeum Miejskie rzeczywiście wygląda jak taka mała ceglana Wenecja nad Odrą. No i tam choćby warto zwrócić uwagę na jedno wydarzenie, które teraz zupełnie przedpremierowo zdradzam, że będziemy mieli koncert muzyki filmowej z Twin Peaks, inspirowanej właśnie bezpośrednio tym, co Angela Badalamenti przygotował dla Davida Lyncha przy okazji serialu Twin Peaks. No i to jest pierwsza z kilku rzeczy, które będzie w arsenale koncertowych, bo w tym roku też warto zwrócić uwagę na to, że Arsenał wraca do takiej chwały, którą miał jakieś mniej więcej 10 lat temu, zanim pandemia nas zjadła, więc trochę wracamy nie tylko filmowo, bo tu już Nowe Horyzonty wróciły i są, trzymają się mocno, jeśli chodzi o program filmowy. Natomiast też warto podkreślić, że Nowe Horyzonty wracają muzycznie, więc będzie można polować wieczorem na koncerty arsenałowe.
5: Jeśli chodzi o filmy, to kilka miejsc projekcji.
10: Przede wszystkim kino Nowe Horyzonty, 9 wielkich sal, największe kino arthouse'owe w Polsce, jedno z największych w Europie, w całości poświęcone na czas festiwalu właśnie dla Nowych Horyzontów. Tutaj będzie można obejrzeć aż 5 filmów dziennie, zaczynając od mniej więcej 9 rano, ostatnie seanse o 22. Do tego nasze zaprzyjaźnione Dolnośląskie Centrum Filmowe też zamienia się w przestrzeń festiwalową i też przez te 11 festiwalowych dni będzie można tam oglądać filmy. No i powrót kina na rynku, gdzie blisko 1000 miejsc pod gołym niebem bezpłatnie będzie można oglądać filmy od klasyki legendarnych, kultowych filmów po takie świeżynki festiwalowe, które zdobywały nagrody na Berlinale, w Wenecji, w Cannes, zupełnie bezpłatnie. I do tego OPT Zamek, czyli Ośrodek Postaw Twórczych Zamek w Leśnicy. Przepiękny ogród i w tym ogrodzie będzie można na leżaczkach sobie usiąść albo na kocach i obejrzeć też filmy wieczorami. To w festiwalowe weekendy dziać się będzie. Kino na rynku przez cały czas trwania festiwalu, a OPT Zamek Leśnica właśnie weekendy festiwalowe, również bezpłatnie. Mhm.
5: Czy jeszcze retrospektywy, jakieś tytuły, nazwiska, coś jeszcze możemy powiedzieć?
10: Jedną z retrospektyw, która w tym roku się wydarzy, tutaj mówię nie zupełnie przedpremierowo, to jest retrospektywa Marty Mejsaros, czyli węgierskiej twórczyni. Węgry teraz są na językach wszystkich, a Marta Mejsaros to ma status co najmniej Andrzeja Wajdy, patrząc u nas. To jest legendarna twórczyni, wciąż żyje, już jest w podeszłym wieku, więc niestety do nas nie przyjedzie, ale przyjedzie jej kino. To jest wybitne kino węgierskie, które de facto łapało wszystkie przemiany węgierskie od mniej więcej lat 60., 50., nawet 60. do prawie współczesności, bo Marta Mejsaros była bardzo długo aktywną reżyserką. No i w zasadzie, jeśli ktoś chce zrozumieć, poznać Węgry lepiej, to kino Marta Mejsaros to jest pozycja obowiązkowa. My skupimy się w tym roku przede wszystkim na opowieściach o młodości, o tym, jak ta młodość doprowadzała do zmian, do rewolucji obyczajowych, kulturowych czy politycznych wewnątrz Węgier. No to jest temat bardzo na czasie i de facto nie wiedzieliśmy, co się będzie działo na Węgrzech w ostatnim czasie, ale trochę ustrzeliliśmy idealnie z tą retrospektywą, więc no to jest coś, co da i przyjemność, i z drugiej strony też wiedzę o tym, jak właśnie Węgry kształtowały się na przestrzeni ostatnich dekad.
5: A do kiedy tworzy się program Nowych Horyzontów? Bo już to się zaczęło pewnie miesiące temu, pewnie po końcu poprzedniej edycji, czy może nawet jeszcze szybciej?
10: Co prawda jestem humanistą, ale mogę mówić tutaj w liczbach konkretnie, bo do rozpoczęcia festiwalu w Cannes, czyli do połowy maja, mamy zamknięte 80% programu, a zaczynamy całą zabawę w zasadzie zaraz po zakończeniu ostatniej edycji, czyli już wczesną jesienią rozpoczynamy pracę, wyjeżdżają nasi programerzy, programerki na pierwsze festiwale filmowe. Jednym z takich pierwszych festiwali jest choćby festiwal w Rotterdamie w Holandii, gdzie polujemy na pierwsze te festiwalowe tytuły, które również do nas ściągniemy do Wrocławia. Do Cannes zamykamy około 80% programu, a w Cannes uzupełniamy te mniej więcej 20% programu właśnie filmami kanońskimi, które premierowo później prezentujemy w Polsce jako pierwsi na Nowych Horyzontach. No i cały program ogłaszamy 7 lipca. W samo południe, więc wtedy wszystkie karty zostaną odkryte, ale to nie znaczy, że już teraz tych kart powoli nie odkrywamy, bo w zasadzie co tydzień w naszych mediach nowohoryzontowych coś już można znaleźć, jakieś nowości programowe. Zresztą polecam po prostu wskoczyć na naszą stronę nowehoryzonty.pl albo obserwować nas w mediach społecznościowych i tam się na bieżąco chwalimy tym, co już nam się udało zaprogramować.
5: Warto przypominać takie daty, więc jeszcze przypominam, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty stacjonarnie we Wrocławiu od 23 lipca do 2 sierpnia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Joanna Struteńska przy mikrofonie. 796 osób wspólnie czytało książki na Placu Solnym w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. I tym samym Wrocław ustanowił rekord w liczbie osób czytających w tym samym czasie i miejscu. Zgromadzeni przyniesione ze sobą książki czytali przez mniej więcej kwadrans. Posłuchajcie, jak było.
13: Ja przyszłam jako ta osoba, która dopiero od kilku lat odkrywa, że książki można czytać dla przyjemności, nie tylko dla nauki, i odkrywam ten świat bardzo powoli, aczkolwiek nie ograniczam się ani do klasycznych książek, bo idę też w komiksy, też w artystyczne, w psychologiczne. Chciałam po prostu zobaczyć, jak ta społeczność tutaj się może połączyć i może ktoś mnie zainspiruje, znajdę jakąś kolejną książkę do przeczytania, a może w końcu znajdę tą książkę moją życiową, która mnie zainspiruje do końca moich dni.
5: Ale to czytanie takie średnio wygodne. Jest pani z pieskiem, z bagażami.
13: Tak, trochę średnio wygodne, ale przy okazji piesek się socjalizuje z dźwiękami, z ludźmi. Musimy być troszeczkę w takim kręgu spokojnym, żeby nie był dosłownie przy ludziach, ale on też może się czegoś dzisiaj tutaj nauczyć.
14: Lubię czytać.
5: A jaką książkę pan wziął ze sobą?
14: Koniec śmierci, Cixin Liu. To jest trzecia część trylogii.
5: Nieprzypadkowy wybór, rozumiem. Nie. Pan to ma akurat na tapecie, czy ulubiona jakaś?
14: Bardzo mi się podobały pierwsze dwie części, więc dzisiaj wybrałem trzecią.
5: A co pan sądzi w ogóle o takim przedsięwzięciu, takiej imprezie?
14: Bardzo fajny pomysł. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy jeszcze przy poprzednich latach działo. Po pierwszy raz tu jestem, ale no to popiera.
5: A jaka książka?
13: Dzisiaj przyszłam z książką, której jeszcze nie czytałam, ale czekała na mnie bardzo długo. Jest to Moja ukochana i ja, Renata Lis. Tak, jest to o queerowej miłości, o wolności i też o odkrywaniu po prostu swojej drogi. Ale jeśli mogę polecić właśnie ostatnio przyjemny komiks, jaki czytałam, głównie dla młodzieży, myślę, żeby się tutaj zdał. Dziewczyna z Głębi i jest to opowieść irlandzka o Selki. Fantastyczne stworzenia, pół foka, pół człowiek. O pierwszych miłościach, o poświęceniu, trochę o ekologii do sprawdzenia.
15: Nie bardzo dobrze rozmawiam po polsku, ale lubię czytać i wtedy chciała przyjść i spróbować.
5: Jaki numerek ma pani?
15: 211.
5: Okej, okay. A jakie książki pani wzięły ze sobą?
16: Ja mam Slovenkę Drakulicz bajki o komunizmie. Wydawnictwo KEF, nasze lokalne.
5: Dopiero pani zaczyna czytać, czy już
16: tak,
5: jest pani...
16: Właśnie, tak. Dopiero zaczynam. Specjalnie dla tej okazji wybrałam, tak, żeby zacząć.
5: Czemu państwo przyszli brać udział w tym przedsięwzięciu?
17: Polecanie książek i w ogóle spotkanie z książką, z literaturą jest bardzo ważne. Książka to jest takie coś, co rozwija myślenie, rozwija wyobraźnię, pokazuje świat z zupełnie innej perspektywy. A przy okazji mam książkę wrocławskiego autora, Markusa Ponikowskiego, Buffo, autor jednej książki. Też specyficzna sytuacja, bo książka, którą wymyślił jako student, a napisał dzięki temu, że była pandemia. Także
5: Bardzo dużo zakładek pan ma w tej książce,
17: tak,
5: już jest pan w trakcie
17: autor,
5: czytania.
17: Jestem w trakcie, ale autor książki jest autorem ilustracji, zrobił grafiki na podstawie zdjęć i wszystkie miejsca, gdzie są zakładki, to są ilustracje. I z racji tego, że jestem plastykiem, pozaznaczał mi wszystkie.
5: Aha, czyli zna pan autora.
17: Znam autora. Bardzo ciekawa postać, kompozytor też.

0: bardzo ciekawa pozycja, która w sposób taki ciekawy traktuje. To niby kryminał, więc niby przestępczość, ale również kulturę, sztukę.
1: Widzę, że byłeś jednym z pierwszych zarejestrowanych, numer 8.
2: No, w sumie tak.
1: Przyszedłeś wcześniej.
2: Tak, zdecydowanie.
1: Czemu w ogóle bierzesz w tym udział?
2: To bardzo ciekawa inicjatywa, poza tym to jest mój pierwszy rekord, więc zawsze coś nowego w życiu, odhaczone na liście.
1: Jak czytasz? Na stojąco?
2: Szczerze mówiąc, miałem miejsce zajęte siedzące, tylko poszedłem na bok i moje miejsce zostało zajęte, więc w tym momencie zostałem stojąco.
1: Wziąłeś ze sobą książkę.
2: Czytam Mika Chrona najnowszą powieść Clown Town, to jest powieść szpiegowska.
1: A jak ci się podoba w ogóle atmosfera tutaj, organizacja, jak tu jest? Jest słonecznie?
2: No jest całkiem dużo ludzi, jest lekki wiatr, ale wyszło słońce, więc na razie jest okej. Okay.
3: Maciek Wiśniewski, Wrocław czyta. Ustanawianie rekordu w liczbie osób czytających książki to pomysł, który narodził się podczas akcji Wrocław czyta, czyli akcji, w której zajmujemy się promocją czytelnictwa w naszym mieście. Oczywiście są instytucje, takie jak Wrocławski Dom Literatury, Klub Muzyki i Literatury i Biblioteka Miejska, które zajmują się tym na co dzień, które są niejako dedykowane do tego, abyśmy właśnie spotykali się z autorami, abyśmy rozszerzali swoje horyzonty. A Wrocław Czyta to jest projekt, w którym łączymy to wszystko i dołączamy jeszcze komponent wrocławskich księgarni i tych takich lokalnych działań. Zatem chcieliśmy pokazać, że dla wrocławianek i wrocławian to czytanie jest nadal ważne. My myśleliśmy, że to, że zbierzemy, że zgromadzimy bardzo wiele osób, 790 się zdecydowało poświęcić swój czas w ciągu dnia, ale jednocześnie w Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, aby pokazać, że tak, owszem, poświęcamy ten czas na czytanie i jest to dla nas bardzo ciekawa i dobra aktywność.
1: Czytają w centrum Wrocławia na Placu Solnym. Kto przyszedł? Bo widzę i dzieciaki, i starsze osoby.
3: Mamy tutaj uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Mamy tutaj kluby seniorów. Mamy tutaj również przedstawicieli różnych instytucji kultury, takich jak chociażby Opera Wrocławska, czy Wrocławski Dom Literatury. OKiS również. Są z nami różni urzędnicy. Są ludzie naprawdę, którzy po prostu przyszli z ulicy i którzy już od kilku dni interesowali się tą akcją dzięki temu, że za pośrednictwem mediów, również Państwa, mogliśmy do nich dotrzeć i ogłosić: słuchajcie, chodźmy, pokażmy, że Wrocław czyta. Zupełnie nie o rekord chodzi. Chodzi raczej o pokazanie, że wrocławianie i wrocławianki czytają, że ludzie czytają. Wszystkie statystyki, które prowadzimy także w Miejskiej Bibliotece, wskazują na to, że ludzie bardzo chętnie sięgają do książek. Ponad 1/5 mieszkańców naszego miasta ma czynną, aktywną i używaną regularnie kartę biblioteczną. W związku z czym to naprawdę jest nadal aktywność, którą ludzie często stosują. No i po co? Po to, żeby się trochę uspokoić, żeby trochę poszerzyć swoje horyzonty, żeby zobaczyć inny świat, ale też, żeby mieć jakąś swoją przestrzeń i w tej przestrzeni ułożyć sobie może swoją wyobraźnię, może się trochę pocieszyć. Więc ta akcja ma na celu pokazać, że ludzie nadal chętnie sięgają do książek i zadać kłam temu twierdzeniu, jakoby by już tak nie był. Jako koordynator tej akcji powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się aż takiego sukcesu. Numerki, które przygotowaliśmy takie do nalepiania na kurtki, na bluzy, skończyły nam się no dobre 25 minut przed rozpoczęciem akcji, nawet chyba wcześniej, więc w tej chwili doszliśmy do tych 790, które wypisywaliśmy na okazjonalnych zakładkach przygotowanych przez wrocławskich artystów. Bardzo mnie cieszy obecność w ogóle w tym miejscu przedstawicieli kultury i sztuki i różnych instytucji miejskich, którzy no, realnie się zaangażowali, no bo to jest jednak jakaś oznaka tego, że w tym mieście literatura jest ważna. Mamy również bardzo wielu autorów, artystów tutaj na Placu Solnym, czyli to czytanie naprawdę wpływa pozytywnie na naszą wyobraźnię, naprawdę wpływa pozytywnie na ten tak ważny

0: dzisiejszych czasach dobrostan. Ten rekord towarzyszy całorocznej akcji, która trwa, Wrocław czyta, w której staramy się połączyć różne działania promocyjne wielu instytucji, które we Wrocławiu, a przypomnijmy, jest to miasto, które dzierży tytuł Miasto Literatury UNESCO, więc w naszym mieście dzieje się naprawdę bardzo sporo. Także między innymi dzięki Klubowi Muzyki i Literatury, dzięki Wrocławskiemu Domowi Literatury, to tutaj wręczana jest Nagroda Angelus i Silesius, nagrody literackie. To tutaj mamy jedne z największych w Polsce targów książki. To tutaj odbywa się bardzo wiele spotkań autorskich w każdym tygodniu, zarówno w centrach aktywności lokalnej, jak i w księgarniach, jak i w bibliotekach. Zatem serdecznie zachęcamy wszystkich, nie tylko wrocławianki i wrocławian, aby sięgali po książki.
1: Był wrocławski rekord, pierwsza próba, czyli pobity.
2: Pierwsza próba, trochę byliśmy skazani na sukces. Rzeczywiście mamy ten pierwszy wrocławski rekord, czyli prawie 800 osób, które zebrało się w jednym miejscu i czyta swoje ulubione pozycje książkowe. Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia. Atmosfera jest fantastyczna, ludzie bardzo spontanicznie przyłączają się też do tej akcji, więc cieszymy się, no udało się.
1: Wrocław ma swój czytelniczy rekord. W Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich dokładnie 796 osób czytało przez mniej więcej kwadrans wspólnie na Placu Solnym. Każdy czytał po cichu, przyniesioną ze sobą książkę i teraz opowiadamy wam o tym, jak było.
3: Tak się złożyło, sobie przeglądałem jakieś newsy podczas wykładu to wydarzenie. To co, idziemy? No to sobie idziemy. Tak się złożyło, że akurat jestem w trakcie czytania trzeciego tomu Dune'y.
1: Jednego z wielu.
3: No, jednego z wielu. Wyszedł trailer trzeciej części filmów, to pomyślałem sobie, że muszę wrócić, więc wróciłem do tych książek. I no, jako że czytam, to przyszedłem z tą książką tutaj teraz.
1: A dlaczego was zainteresowało to wydarzenie?
4: Tak samo jak w sumie z biciem rekordu Guinnessa gitarowego. No jest jakiś rekord, coś się dzieje, coś jest ciekawego, no to warto przyjść zobaczyć, chociaż jak to wygląda, zobaczyć, czy to jest coś ciekawego. Nie zajmuje to dużo czasu, jak jesteśmy i tak we Wrocławiu, to się można przejść. Fajnie jest, fajne wydarzenie.
1: Czytacie na stojąco?
3: No nie masz gdzie usiąść specjalnie.
1: A wy w ogóle dużo czytacie?
4: Na tyle, ile na studia pozwalają, to tak. Więc to należy doskalować do tego, ile jest czasu wolnego. Do tego, ile jest czasu wolnego, to tak. Ogólnie można by było powiedzieć pewnie, że nie, ale studia nie rozpieszczają jakoś specjalnie, więc...
1: Czyli wśród was czytania, znaczy wam czytania nie trzeba promować, a jak jest w waszym otoczeniu? Czy ludzie czytają waszym zdaniem?
4: Tak sy.
3: Moja siostra dużo czyta. Tak, ma swoją półkę z książkami, to tak. U mnie w rodzinie dużo się czyta, wśród znajomych to już tak średnio.
4: No, jeżeli już, to mangi ludzie raczej czytają.
1: Dlaczego przyszłaś?
5: Bo lubię czytać i właśnie mam czas i lubię brać udział w wydarzeniach wrocławskich. Też obiecali, że dostanę pieczątkę do książki, więc dostałam, bardzo się cieszę. Nie wiedziałam, że można będzie opowiedzieć na scenie o ulubionej książce i skorzystałam z tego. Z tego też bardzo się cieszę, więc trening występu na publiczności i możliwość podzielić się z ludźmi czymś fajnym. Polecam.
1: Jak w ogóle ci się tu podoba to wydarzenie?
5: Bardzo fajnie, bo tak dużo ludzi interesuje się literaturą i są w różnych wiekach. I widzę małych dzieci, widzę starszych ludzi, dużo ludzi z dziedziny kultury, teatrów, opery, też bardzo fajnie. Można napić się wody, jest sklepik z książkami, gdzie też trochę tytułów sobie zapisałam. Więc polecam, jeżeli będzie w następnym roku takie wydarzenie, też się wybrać i zrobić nowy rekord.
2: Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia.
1: Będzie kolejna próba bicia rekordu?
2: Z całą pewnością. Akcja była w swoim zamiarze akcją, która ma się toczyć powsze czasy, więc w przyszłym roku spotykamy się ponownie tego 23 kwietnia, więc w Międzynarodowym Dniu Książki i Praw Autorskich, po to, żeby ten pierwszy rekord, który jak widać jest już dosyć ambitnym zadaniem, żeby go pobić.
1: Tymczasem w weekend po majówce, czyli między 8 a 9 maja, odbędzie się festiwal Wrocław Czyta. W programie znalazły się między innymi spotkania autorskie, ale też gry miejskie, spacery, kalambury czy warsztaty.
6: To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rock. Taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Później zmieniamy gatunek na elektronikę pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixi. Żeńska odmiana rapu. Wystąpi Sienia.
1: No hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska, a ze mną jest organizatorka Festiwalu Dolnośląskiej Muzyki w ROW Showcase, Ola Kubera. Być może już słyszeliście, a być może usłyszycie naszą rozmowę o line-upie tej imprezy. No ale jak może część z Was pamięta, w ROW to nie tylko koncerty, ale i różnego rodzaju aktywności, takie jak spotkania, warsztaty czy branżowe w cudzysłowie randki, a więc speed meetingi. Dzisiaj właśnie o tym, ale jeszcze dla formalności przypomnę Wam, że event promuje tych lokalnych artystów. Tych, których być może już za niedługo zobaczycie na nieco większych scenach. Okazuje się, że we Wrocławiu i w całym regionie takich muzycznych perełek jest mnóstwo. No i mnóstwo, tak jak wspomniałam, można też się dowiedzieć na WROW-ie. A czego tym razem? Posłuchajcie.
11: Dobra, kolejna rzecz to coś, co już zdradzę, że rozmawiałyśmy przed samym wywiadem, bo mnie to o tyle zaciekawiło, że też pokazuje, jak bardzo ten to środowisko jest może nie tyle co zgrane, nie tyle co, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że po znajomościach, ale pokazuje, że osoby, które do Was przychodzą, się rozwijają, bo myślę o tym, że będzie rozmowa z Piotrkiem. Piotrkiem, którego wydaje mi się, że moi słuchacze też poznali przy okazji pierwszego WROW-a dla tych młodych słuchaczy, a jeżeli nie poznali, no to właśnie. Kim jest Piotrek i dlaczego u Was wystąpi?
10: Dokładnie.
11: Może nie wystąpi, ale będzie z nim rozmowa.
10: Będzie jego wystąpienie, czyli się zgadza.
11: No w sumie tak. Zgadza się.
10: Mowa o Piotrku Paduszyńskim, czyli naszym, no chcę powiedzieć lokalnym pianistą, ale no już nie tak lokalnie działa.
11: Tak jak powiedziałam, rozwijają się uczestnicy.
10: Tak, i to jest jakby zaczynek do tej naszej rozmowy, no bo my Piotrka znamy od kilku lat, znamy go też z innych projektów i naprawdę podoba nam się to, jak prowadzi tą swoją ścieżkę kariery, jakby tak jako odbiorca ja czuję, że to jest w zgodzie z nim. To nie jest wcale takie łatwe, bo wiesz, zawsze się mówi o sukcesach, a nikt nie liczy tych godzin ciężkiej pracy, a wiemy też, że Piotrek wykonał po prostu te godziny, żeby potem móc ogłosić, że gra 5 koncertów na przykład pod rząd. Więc tak, Piotrek Paduszyński, pianista. Tutaj się będę posiłkować bio, żeby nic nie przekręcić. Niezależny pianista, kompozytor, który konsekwentnie buduje własny język muzyczny, tworzy utwory w filmowej, ilustracyjnej aranżacji, opiera je o akustyczne pianino oraz o pozytywkę. To też możliwe, że słyszeliście o tym, że jakiś
11: tą
10: chłopak z pozytywką...
11: Tak, to szczególnie myślę, że...
10: Grał właśnie na dużych koncertach podczas męskiego grania, grał też z Fukajem, z Zalią albo z zespołem Lore, więc...
11: Ja nie wiem, mogę palnąć głupotę, ale nawet nie wiem, czy nie było coś z PZ-em?
10: Właśnie też mi się wydaje, że jakoś...
11: Mam, świta mi coś w głowie.
10: Połączenie światów.
11: Tak,
10: muzycznych.
11: Ale te nazwiska, które pseudonimy, które podałaś, to już słuchaczom myślę, że są na pewno bliskie.
10: Tak, dokładnie. Więc no fajnie posłuchać, jakie on miał pomysły. Też mam wrażenie, że bardziej chodzi o nastawienie, nie? I o to, żeby zbudować sobie plan i wiedzieć, co jest dla ciebie ważne w tej drodze muzycznej. Bo nie łudźmy się, to nie będzie instruktaż, że zadzwoń tu, zrób to i uda ci się tak samo jak Piotrkowi. Ale myślę, że każda taka rozmowa pomaga, żeby samemu się nastawić, po prostu otworzyć może też na inne metody poszukiwania kontaktów w branży. No wiesz, po prostu przez doświadczenie innych możemy się trochę nauczyć.
11: Tak, bo czasami brakuje komuś takiego zapalnika do działania, bo są osoby, które są dobre po prostu i muzycznie naprawdę można obiektywnie, jakkolwiek w muzyce, jeśli mogę tak mówić, ale obiektywnie po prostu ich muzyka może trafić do jakiegoś grona odbiorców, ale nie potrafią tego zrobić i brakuje im kogoś, kto wskaże im drogę.
10: Tak, masz rację, ale też wydaje mi się, że może trochę tak powiem spaść maska u Piotrka, że może się komuś wydawać, że same sukcesy i tak dalej, a może powie coś takiego, że ej, słuchajcie, no ja też mam zły dzień, też jest tak, że wysyłam maile, nikt na nie nie odpisuje i no po prostu musicie trwać w swoich postanowieniach, tak, i robić, więc to tak jak mówisz, to może być taki bodziec, zapalnik, trochę taka otucha, no wiesz, to nie jest łatwa branża, więc fajnie po prostu zbierać różne metody, pomysły i próbować, ale tak jeszcze follow up do ciebie, no to wiesz, niby talent się obroni sam i wystarczy, no ale obie wiemy, że nie, dlatego nie ujmując oczywiście, bo Piotrek jest mega utalentowany, ale myślę, że gdyby nie jego ciężka praca, no to nie byłoby o nim artykułów.
11: Wiele czynników, żeby dojść na swój szczyt, albo żeby do niego dążyć i jakieś te małe sukcesy po kolei zdobywać. A co będzie jeszcze, co już wiemy, że będzie?
10: Trzecia z ogłoszonych już aktywności, to będzie warsztat, tak. Od uczestnika koncertu do fana, czyli jak zbudować fanbase na koncertach. O tym opowie nam Rafał Marczak, który przeprowadzi też tą rozmowę z Piotrkiem, o której było przed momentem. To jest taki warsztat, który odbył się na Zetce w tym roku, bo Rafał w bardzo taki obrazowy sposób pokazał, jakie mogą być modele promocji. Posiłkował się oczywiście zespołami, z którymi współpracuje, czyli na przykład Pola Hobot i Adam Baran, Jan, The Casino, ale znowu, to nie jest tak, że zróbcie dokładnie to samo i będzie to samo, tylko bardziej otwarcie w głowie skrytek, nie? Że ej, dobra, to my mamy fajne to. To może jakąś inną umiejętność kogoś z zespołu po prostu połączymy, nie? No i właśnie jak siedzieliśmy sobie na Zetce my jako organizatorzy, to pamiętam, Jędrzej do mnie podchodzi po tym warsztacie i mówi, to weź zróbmy, spytajmy go, czy na dużym festiwalu by mógł. No i podeszliśmy, zapytaliśmy, bo to nadal są rzeczy, które też trochę starszakom się przydadzą, nie? Mm-hmm. To nie o to chodzi, że on tłumaczył, co to jest promocja, tylko po prostu pokazywał różne pomysły, metody, trochę tak psychologicznie też w to wszedł, że po prostu no, musimy jakoś zaciekawić tego odbiorcę i przyciągnąć go do siebie jako artyści.
11: Ale chyba też właśnie w duchu idei festiwalu, czyli myślę o tym, że tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, niektóre osoby od razu chcą wejść na ten duży szczyt i chcą osiągnąć coś, do czego prawdopodobnie albo nigdy nie dojdą, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, albo dojdą w troszeczkę mniejszym wydaniu. Chodzi mi o to, że czasami trzeba wiedzieć, że zamkniemy się w jakiejś niszowej powiedzmy tej naszej publice.
10: Tak, ale to wcale nie musi być złe.
11: Nie, to totalnie nie jest złe.
10: Bo to jest zaufana publika, która wraca, z którą budujesz relacje i też jakby na to stawiał nacisk Rafał. No oczywiście nie chcę tu spoilerować, przyjdźcie i usłyszycie sami, ale no na pewno relacje ponad reklamy, o tak to zróbmy w slogan, nie? No wiesz, no każdy człowiek ma potrzeby, ta muzy jest tyle na świecie, że możesz włączyć cokolwiek, więc musisz trochę się postarać, żeby akurat odbiorca wybrał twoją muzykę, tak? I to nie chodzi o triki marketingowe, tylko bycie w kontakcie z tymi odbiorcami, ale bycie też w zgodzie z samym sobą, nie? Czyli no jak nie kręcicie robienie rolek, to ich nie rób tylko dlatego, że to jest trend, bo to i tak się nie sprawdzi, nie? Bo wyjdzie, że jest to nieautentyczne w twoim wydaniu.
11: Dokładnie.
10: Więc takie różne triki, które myślę, że po prostu otworzą głowę, nie?
11: To nie wszystko, a warto wspomnieć, że warto was śledzić, bo festiwal, jak już wspomniałyśmy, troszeczkę trwa, to nie jest jeden dzień i na pewno jeszcze coś się pojawi.
10: Tak, będzie 9 aktywności tych głównych, plus no już jakby, chciałam powiedzieć legendarne, tradycyjne speed meetingi, czyli networking party, tak to nazwijmy.
11: Na którym można zdziałać czasem więcej niż występując na scenie.
10: Tak, dokładnie. Plus jakby taki psychologiczny i społecznościowy booster, tak? Żeby, no, trzeba się pozbyć tremy, nieśmiałości, po prostu mówić o sobie i no zawsze kogoś się pozna, kto przyda się w przyszłości, nie? Ale oczywiście to jest skrót myślowy, gdzie, mhm. która relacja zaprocentuje.
11: Ale dzięki temu tak dodam tylko, że słuchacze akurat niektórych może nie poznali, mhm. o których dzisiaj wspomniałyśmy, ale poznali za to Angie, z którą miałam okazję rozmawiać na dużym WROF-ie rok temu, albo chociażby Villas, którą, mhm. Która co prawda no może nie była bezpośrednio na WROF-ie, ale też ma z wami coś tam wspólnego.
10: Tak, w ramach naszych aktywności, zresztą chyba 4 składy, które występowały podczas cyklu Włącz się na nowe, są teraz w line-upie WROF-owym, także też myślę, że fajnie, że to znaczy, że tworzą, rozwijają się i ten progres jest zauważalny, ale wracam do konferencji, mhm. bo znowu tutaj bajdurze. Speedy, one-on-one to też dobra formuła, żeby naprawdę skupić się na rozmowie i przedstawić swój projekt. Wróci też formuła dobrego wywiadu w praktyce. No to jest taka wprawka, żeby spoko się czuć przed mikrofonem. Poszłabym w to, jakbym była artystą, bo sama na sobie widzę, że
11: no tym bardziej artyści, jak tak. mają dużo kropek w głowie i próbują dokładnie. To połączyć w sprawne zdania, to na papierze oczywiście to wszystko jest łatwe i pisząc jakąś, załóżmy, piosenkę to jest łatwe, tak, ale tak. już wypowiedzieć się na ten temat i zrobić to w sposób klarowny mhm. dla odbiorcy, to nie jest do końca tak, nie przekłada
10: nie
11: się jedno na drugie.
10: Jasne. Mhm. I tak samo wiesz, jak piszesz post na Facebooku, to nikt nie wie, ile razy go edytowałaś, a tutaj można coś palnąć, albo właśnie loguje ci się coś w głowie i jest kiepsko. Ale też chodzi o takie zwykłe obycie, po prostu w tej sytuacji rozmowy, wywiadu, no zawsze trochę stresującej. No jakby ja sama widzę po sobie, nie? Że moje wywiady 3 lata temu, a teraz jest różnica po prostu. Więc to jest super okazja, no bo to będą... że tak powiem, prawdziwi dziennikarze, właśnie Kuba Antkowiak, Ewa Bujak, więc no wiedzą jak prawda przeprowadzać wywiady. Trzeciego rozmówcy jeszcze nie zdradzę, bo chcę tutaj zostawić znak zapytania, żeby śledzić właśnie nasze następne ogłoszenia. Więc może tak w telegraficznym skrócie, bo tak jak mówię, więcej szczegółów można znaleźć na naszych socialach. No to tak, oprócz tego, o czym mówiliśmy, chcemy jeszcze się skupić na zdrowiu psychicznym w branży muzycznej. Jak pewnie zauważyłaś, zawsze się staramy, żeby te psychologiczne tematy też jakoś pojawiały się.
11: Przeplatały.
10: Tak, mhm. w tych naszych konferencyjnych tematach. I właśnie o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej opowie nam Ewa Bujak, bo jest też współzałożycielką fundacji Brzmi Zdrowo. Oni tam robili takie duże ankietowe badanie, no i trochę chcemy posłuchać o tych wynikach, o tym, co wyszło jakby od aktywnie działających muzyków, jakie są ich największe bolączki w związku z pracą z muzyką, ale tu jakby ja trochę też jeszcze do końca nie wiem, bo tu Ewa będzie sterem, żeglarzem i okrętem, więc poczytacie, albo po prostu można przyjść w ciemno. Na koncerty też czasem warto iść w ciemno, albo na filmy bez oglądania trailerów, więc można po prostu wpaść. I drugim psychologicznym tematem będzie warsztat rozwiązywania konfliktów w zespole. No tu wiadomo, w nawiasie zespole muzycznym, no bo co?
11: Chociaż i można to przełożyć no, na każdy
10: dokładnie.
11: Inny.
10: Tak, tak. Myślę, że umiejętność szeroka. No wiadomo, życie, life is brutal, branża muzyczna jest brutal, więc po co sobie jeszcze komplikować we własnym zespole, a wiecie, wysokie emocje, duże oczekiwania.
11: Każdy często też wiadomo dorasta, nie chodzi mi o wiek, ale bardziej o swoje podejście chociażby do tworzenia tej muzy. No i czasami się ludzie rozjeżdżają w tym myśleniu.
10: Pewnie, żeby uczyć się i umieć rozmawiać. Wiesz, jak się tak o tym mówi na sucho, to proste rzeczy, nie? Że trzeba komunikować potrzeby i tak dalej, ale fajnie o tym usłyszeć od eksperta.
11: Wszędzie, do każdej relacji, myślę, tak, że tak. brzmi to generalnie bardzo fajnie i bardzo prosto w takiej teoretycznej realizacji, ale już w praktyce komunikować swoje potrzeby, no to trzeba się myślę, że tego troszeczkę nauczyć.
10: Dokładnie. To myślę, to jest taka kwestia w mojej głowie z kategorii, jak już to usłyszysz, to niby logiczne, ale musisz to usłyszeć.
11: Tak, nie? Dokładnie.
10: I ktoś cię musi przeprowadzić.
11: Tak, komunikowanie swoich potrzeb to myślę, że sztuka, której większość z nas będzie się uczyć przez całe życie. Tego też artyści i nie tylko mogą się nauczyć nieco szybciej na WROP Showcase, o którym dziś z jego organizatorką Olą Kuberą. Impreza, przypominam, startuje już pod koniec maja, a my może z tym tematem już co prawda wystartowaliśmy, ale jeszcze do niego wrócimy, wrócimy na tę muzyczną trasę, więc koniecznie słuchajcie Melo uważnie po kolejne zapowiedzi z harmonogramu WROP-a.
6: Reklam.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: 97 i 8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Po Dolnym Śląsku na rowerze. Przynajmniej dla niektórych może okazać się to świetnym planem na wiosnę czy lato. Porozmawiamy więc o rowerowych trasach w regionie, tworzeniu dolnośląskiej cyklostrady, ale też o dolnośląskich imprezach rowerowych. Zapraszam do słuchania nie tylko tych, którzy na swoich jednośladach wykręcili już mnóstwo kilometrów, ale też takich, którym na rower zdarza się wsiadać okazjonalnie.
4: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
3: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
4: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca. I stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, my mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzję PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków. Potrzeba trochę cierpliwości.
3: To już trochę trwa.
4: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzono zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
3: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
4: Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacensis, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesienki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście Państwo z Warszawy, czy te góry, tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami, Glacensis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia, takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, my jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, to jest festiwal rowerowy by Garda, festiwal dosyć słynny, tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach, także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak koleżowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi. W Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki teraz szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną, minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć. Bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś puszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko. Bardzo fajne miejsca, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
3: Mamy też na Dolnym Śląsku trochę miejsc, do których można z Wrocławia wyruszyć na rowerowe zawody.
5: Maciej Grabek, organizator Bike Marathon.
3: No właśnie, proszę opowiedzieć o tej imprezie, która już startuje.
5: Tak, tradycyjnie w Miękini. W tym roku cykl Bike Marathon to 8 edycji. To już nasz 26 rok. W tamtym roku obchodziliśmy 25-lecie cyklu. W tym roku wiele fajnych rzeczy, wiele nowości. Poza tym, że wracają długie dystanse, czyli gigamaraton, ultramaraton, to ta impreza jest przede wszystkim skierowana dla amatorów kolarstwa górskiego, dla dzieci jeżdżących na rowerach, dla całych rodzin, które chcą się pościgać po lesie, po fajnych trasach, które mamy do zaproponowania. 9 maja czesko-polska edycja Harachów-Jakuszyce. Tam połączyliśmy siły z podobnym cyklem organizowanym w Czechach, to jest cykl Prima Cup. I zapraszamy na start i Czechów, i Polaków. Spodziewamy się, że w tej kolaboracji wystartuje około 1500 zawodników z naszych obu krajów. Kolejna edycja cyklu Duszniki Zdrój Zieleniec, 23 maja. Po Dusznikach chwila przerwy, wracamy do Szklarskiej Poręby i tam się ścigamy w ramach bike maratonu po górach izerskich. No i dalej mamy jeszcze imprezy w Polanicy Zdroju, w Wałbrzychu i finał cyklu w Jeleniej Górze w połowie września. Poza cyklem Bike Marathon zapraszamy również na nasze inne imprezy, których jest sporo. W tym roku po raz pierwszy będą zorganizowane na nowej trasie MTB w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim pod patronatem Mai Włoszczowskiej. To dla kolarzy górskich w Polsce to najważniejsza impreza, a też inauguracja toru MTB Cross Country Polanica Zdrój. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, pokibicować, bo takiej trasy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Mamy również w planach wyścigi gravelowe, eliminacje do Mistrzostw Świata w Jakuszycach, etapowy wyścig Bike Adventure, wjazd na Śnieżkę, więc sporo się dzieje. Wielu uczestników z wielu krajów świata przyjeżdża do nas na Dolny Śląsk na te imprezy, więc tylko się z tego cieszymy.
3: Jeśli chodzi o bike maraton, jaka to jest idea, żeby wziąć udział w jak największej liczbie tych wyścigów? Czy można w jednym, czy im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o wynik?
5: Generalnie oczywiście wystarczy wystartować w jednej wybranej edycji, natomiast rzeczywiście jest tak, że wielu naszych uczestników, tych, którzy się ścigają od wielu lat w ramach cyklu bike maraton, dla nich najważniejsze jest klasyfikacja generalna. W tym roku w ramach cyklu składającego się z 8 edycji wystarczy mieć 5 edycji zaliczonych, żeby brać udział w tej klasyfikacji. To jest zawsze wielkie święto na finałowej edycji. Nagradzamy wtedy bardzo dużo startujących osób w tej klasyfikacji generalnej, więc często ta rywalizacja rzeczywiście z edycji na edycję odbywa się, walka o punkty, o przesunięcia w klasyfikacji. 25 lat temu, jak zaczynaliśmy cykl Bike Marathon, to mieliśmy zgłoszone 2 czy 3 drużyny. Teraz tych drużyn jest blisko 100. To też jest świetna zabawa, bo to są oczywiście takie drużyny gdzieś tam znajomi przy sklepie rowerowym albo koledzy z jednej kawiarni, albo naprawdę takie nieformalne często teamy, bo bike maraton to jest przede wszystkim impreza amatorska dla każdego, kto ma rower, kto ma kask i chce się świetnie bawić i pojeździć po lesie. To dla nich jest właśnie bike maraton.
3: Czyli można się zgłaszać na poszczególne wyścigi i nie trzeba na samym początku.
5: Tak, zdecydowanie tak. Miękinia to zawsze w cyklu najliczniejsza edycja. Głównie też ze względu na to, że blisko Wrocławia i jeszcze można powiedzieć dosyć łatwe i przyjemne trasy. po lasach, takie niewymagające. Potem już trochę więcej edycji bike maratonu jest w górach, ale zawsze mamy dystans fun, taki w okolicach kilkunastu, 20 kilometrów, który uważam jest naprawdę do przejechania dla każdego przeciętnie jeżdżącego rowerzysty MTB. Wiele też z edycji jest do pokonania na rowerze gravelowym, teraz modnym od kilku sezonów, więc myślę, czy Miękinia, czy Obiszów, który jest w sierpniu. To są takie miejsca i tereny, gdzie spokojnie można rowerem trekkingowym, crossowym, gravelowym, na trochę szerszej oponie sobie świetnie dać radę.
3: A zapraszał do tego organizator Bike Marathon Maciej Grabek.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Hej, z tej strony Julka Drobiszewska i tak jak mówiłam, seria o Festiwalu Dolnośląskiej Muzyki WROW Showcase trwa. Regularni słuchacze zapoznali się już z line-upem imprezy dla tych lokalnych artystów, przypominam, oraz z częścią konferencyjną, a więc różnego rodzaju warsztatami, na przykład takimi psychologicznymi, czy też spotkaniami z tymi, którym udało się znaleźć swoich odbiorców w tej niełatwej branży. Ci moi słuchacze, którzy nie słyszeli, to spokojnie jeszcze będziecie mieli okazję. Na razie wracamy do harmonogramu części wiedzowej, tak bym to nazwała. Co jeszcze na WROWie będzie się można w takim razie dowiedzieć o tej branży muzycznej? O tym organizatorka eventu Ola Kubera.
9: Dobra, później mamy kilka aktywności w nurcie DIY, bo jak żeby inaczej. Czyli planujemy też warsztat z oświetlenia na scenie, z tego, żebyście samodzielnie jako artyści lub duety mogli po prostu jakoś w fajny sposób oświetlić swój występ. Żeby było to po prostu sprawne, sprytne, szybko rozkładalne, szybko składalne. No więc takie techniczne tutaj skupienie się na temacie. Będzie też dyskusja o alternatywnych pomysłach na promocję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jak słychać z tytułu, jest to dyskusja, więc oczywiście możemy się domyślać, o czym będzie, ale bardzo podoba nam się ta wizja, że nie wiadomo, co powie publiczność, gdzie publicznością są jakby wszyscy, bo to robimy wtedy w takiej formule nie na scenie, tylko po prostu moderator jest też wśród uczestników. No i zależy nam po prostu. Byłaś u nas, wiesz, że zależy nam na tym, żeby nie było dystansu.
3: Tak.
9: Więc o ile pewne aktywności z przyczyn formalnych musi być tak, że ktoś stoi na scenie, a reszta słucha spod sceny, to właśnie w tej dyskusji bardzo nam zależy, żeby było... No wiesz, wszyscy
3: na tym samym poziomie.
9: Tak, wszyscy na tym samym poziomie. Fajnie to zadziałało w ostatnich latach, gdzie to chyba było z festiwalem Fama, taka dyskusja właśnie, jak to tam jest, łączone ogólnie o festiwalach i tak dalej, więc zobaczymy, co czas przyniesie i ta dyskusja. I co, jeszcze w DIY-owym nurcie będzie wykład o tym, że relacje zamiast reklam są lepsze, czyli jak alternatywne media budują fundament twojej kariery.
3: To troszeczkę wracamy do tego, co wcześniej powiedziałam, czyli do tej niszy, w której czasami muszą się artyści pozamykać.
9: Tak, dokładnie. No i o tym, żeby nie zapominać o tych lokalnych zajawkowiczach, pasjonatach, to będzie prowadził Mateusz Kredens, który prowadzi portal Misja Muzyka. W ramach tego swojego projektu wręcza co roku nagrody młodym wschodzącym muzykom, gwiazdom. No i on to robi z zajawki, nie? Jak tutaj napisał w swoim tutaj opisie, że to są pasjonaci, którzy tworzą po godzinach pomiędzy odkurzaniem a przygotowywaniem posiłków na jutro. Więc wiesz, podwójnie trzeba ich jakby cenić, no bo znaczy każdy poświęca swój wolny czas, jak słucha twojej muzy, ale no chodzi o to, żeby też ich doceniać, nie? Że tak naprawdę tymi mniejszymi kręgami ludzi można czasem dalej dojść, niż liczyć na to, że...
3: Uderzając do dużych ryb.
9: Dokładnie. Ja tutaj mam roboczo wpisane metaluszki. Chodzi nam o gatunek muzyki metalowej i to jakby z całą sympatią naszą do... Tutaj jest to zdrobnienie, bo to jest taka część branży, która trochę rządzi się swoimi prawami, ale znacząco widać to, że mają bardzo zaangażowaną publiczność, która kupuje merch, która przychodzi na koncerty, która chce bilety kolekcjonerskie. Jest naprawdę mocno zaangażowana i jakby w wkręcona w życie muzyków, których słucha. Trochę byśmy chcieli się dowiedzieć, jak to się robi,
10: jak to działa.
9: Tak, jak to się tworzy.
10: Albo jak przełożyć na inny gatunek.
9: Dokładnie, może po prostu się uda, nie? A może to dla każdego wynika trochę z innych powodów, nie? No bo no też są, tak jak popu różni ludzie słuchają, no to metalu też różni ludzie słuchają i czasem z końca ulicy widzisz, że ktoś słucha metalu, a czasem byś nie powiedziała, że metal to jest kogoś ulubiony gatunek, więc no tu chcemy tak trochę zgłębić, bo po prostu z szacunkiem patrzymy na tą, no powiedzmy niszę, chociaż to nie tak, że to jest nisza, nie? To, że to nie jest w mainstreamie, to nie znaczy, że oni są właśnie malutcy jako środowisko, więc jesteśmy ciekawi, co nam mogą powiedzieć, czegoś dowiemy. Tak by się chyba prezentowała konferencja na ten rok.
10: No, brzmi imponująco, mam nadzieję, że dla słuchaczy też. Jakbyśmy tak na podsumowanie miały zachęcać i wrocławian, mm-hmm. i te osoby, które już wspomniałam, że może przyjadą do naszego Wrocławia, bo przypominam ja, że spotykamy się, mam nadzieję, w czasoprzestrzeni u nas przy tramwajowej, ale dla tych osób, które czy to na koncerty, czy jakiś właśnie wykład, czy warsztat ich zaciekawił, to jakbyśmy miały zachęcać do tego dużego Wrofa. Szczególnie myślę o tych przyjezdnych, bo wrocławian, chociaż też wiadomo, jak to bywa, niektórych trzeba kopnąć, też trzeba tego bodźca, więc tak. Może dajmy jakiś taki wyjątkowy, co by ich zachęcił, żeby sobie zaplanować ten weekend.
9: No wiesz, zależy, czy chodzi o wiedzę, czy o muzykę, bo jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego, bo no myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze.
10: No nie wiemy, że mamy jakieś no perełki właśnie, w naszym dokładnie. Mieście, czy regionie.
9: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania, więc jeśli muzycznie, no to wbijajcie, bo warto zobaczyć, posłuchać, poznać nowy zespół. Może usłyszycie swój nowy, ulubiony zespół. Nie można wykluczyć, a na pewno poznacie fajnych ludzi. A jeśli wiedza, no to tutaj te dwie gwiazdki, czyli na konferencję obowiązują bilety. Jest już link w naszych social mediach. No jest to raczej taka symboliczna kwota cegiełka, która nam pozwala działać i po prostu opłacić działania organizacyjne. A tak jak słyszeliście, no 9, 12, no praktycznie 12 wydarzeń i jeszcze te towarzyszące, jeszcze oczywiście będzie wystawa, wernisaż, no po prostu fajnie
10: jest
9: z nami być.
10: Jest co robić.
9: Tak, tak, na pewno każdy znajdzie coś, co wciągnie go jakby w swoje, że to coś wciągnie w ten temat po prostu, nie? Mm-hmm. Bo w sumie w tych tematach, no to też nie wszystko dla każdego, ale myślę, że fajnie można tak od różnych stron trochę tą branżę muzyczną podgryźć trochę, że tutaj szukam naprawdę słuch.
10: No ja zdradzę, może ja zachęcając, to zdradzę, że na poprzednim dużym Wrofie, rozmawiając, wcześniej słuchając koncertów, ale rozmawiając, skończyłam Wrofa koło pierwszej, drugiej mniej więcej, o tej wracałam do domu, także myślę, że warto, bo każdy, jak wspominasz, znajdzie coś dla siebie, a zawsze może wyjść, wrócić do rynku, nie ma daleko, może dokładnie. Pojechać na rynek, wrócić na koncert, który go akurat interesuje, na speed meetingach poznać kogoś. Opcji jest wiele.
9: Dokładnie, wiele się może wydarzyć i tak jak tutaj wspomniałaś, wiele takich historii słyszałam, że ktoś się po prostu zagadał i już miał iść i ja tak widzę taką osobę, co już mówi, że wychodzi od 2 godzin, nie? Bo rozmawia właśnie i no naprawdę spotkacie zajawkowicz muzyków, ludzi z branży, no bo to też jest istotne, oczywiście będą delegaci, teraz trwa nabór, więc jeśli słucha nas jakiś przedstawiciel branży, promotor, booker, ktoś z wytwórni, jakiś menadżer, który jest otwarty na nowe współpracę, to też jak najbardziej do 17 maja jest nabór zgłoszeń dla delegatów, więc też zapraszamy, no bo zależy nam, żeby uczestnicy, muzycy, którzy wystąpią w tym roku, mieli po prostu one on one, że tak powiem, przez cały czas trwania festiwalu, nie?
10: Ja rok temu wróciłam z Wrofa o 2 w nocy, a ostatnio organizatorka tej imprezy, tego festiwalu dla lokalnych muzyków Ola Kubera, no zachęciła nas na wiele sposobów, by wziąć udział w tym wydarzeniu. Line-up eventu prezentuje się bowiem obiecująco, ponieważ usłyszycie, i to za darmo przypominam, i rap, i elektronikę, i rock, i wiele innych gatunków, no a przede wszystkim po prostu tych, z których Wrofa Wrocław i Dolny Śląsk może być dumny. Do tego weźmiecie udział w warsztatach czy spotkaniach, a wszystko do wyboru, do koloru, no bo wydarzenie potrwa 3 dni, a ruszy 29 maja. Macie czas, by się zastanowić, dlatego zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych w ROW Showcase. Zachęcę Was dziś jeszcze także do przestrzegania prawa. Wiosną, latem, no przecież lepiej kupić sobie nowy ciuch niż płacić mandaty. A w jakich teraz przypadkach szczególnie warto zwracać uwagę na to, co robimy, przypomni nam Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej.
11: Ale ja sobie tak pomyślałam o tych interwencjach na działkach. Czy one często zdarzają się w tym okresie właśnie zimowym, czy jednak tym cieplejszym?
12: No tutaj zawsze problem mamy na tym przednówku i jesienią, czyli tutaj chodzi o spalanie tych pozostałości roślinnych po przycięciu krzewów, drzew, to co jest wygrabione, suche liście. Pamiętajmy, że po prostu tego spalać nie można, jeżeli mamy szczątki organiczne na działce, kompostujmy je, natomiast niedopuszczalne jest spalanie. Jeszcze czasami widzimy, ale to już rzadkość, regulaminy ogrodów działkowych, w których wskazuje się, że spalać można, ale na przykład od do któregoś dnia marca, czy października, okay, listopada, nie możemy spalać żadnych odpadów. Jest to spore zadymienie. I też interwencje rzeczywiście nie w okresie zimowym. W okresie zimowym mieliśmy wiele interwencji
11: z bezdomnością.
12: Osoby w kryzysie bezdomności, ale też mieliśmy kilka interwencji, kiedy ktoś wskazywał, że na przykład są króliki na ogródku działkowym, że na przykład jest pies uwięziony, pozostawiany sam sobie. Jeżeli jest mróz, jeżeli jest temperatura ujemna, to nie zostaje dochowany ten obowiązek zapewnienia zwierzęciu stałego dostępu do wody. Nawet jeżeli zostawimy wodę w misce, ta woda po prostu zamarznie. I tego typu interwencje właśnie pojawiają się zimą w sytuacji, gdy ktoś zwierzę trzyma na ogrodzie działkowym. Choćby tam ta buda była dobrze ocieplona, izolująca to zwierzę od tych niekorzystnych warunków atmosferycznych, no to jednak musimy pamiętać, że zwierzę ma mieć stały dostęp do wody. To nie jest tak, że to my decydujemy, kiedy zwierzę pije. Nie. Zwierzę ma potrzebę picia, ma mieć wtedy wodę, by móc to pragnienie zaspokoić.
11: Nawiązując do tej ekologii, rozmawiałam ostatnio z ekosystemem i pomyślałam sobie o tej wiośnie i akurat o to nie zapytałam, a temat opon. One często też się pojawiają w różnych niedozwolonych miejscach.
12: Też mamy zgłoszenia, że na przykład ktoś przyjeżdża i pozostawia opony przy kontenerze albo wrzuca gdzieś do rowu. Pamiętam taką sprawę sprzed miesiąca bodajże. Też dziękuję mieszkańcowi za czujność, który po prostu z okna nagrał mężczyznę, który z bagażnika pojazdu, tu nasz też został przytomnie zarejestrowany numer rejestracyjny, wyciąga opony i wyrzuca gdzieś przy kontenerach. Jest to po prostu zaśmiecanie. Jest to mandat przewidziany taryfikatorem 500 zł. Czyli mandat niemały. No i w takiej sytuacji apelujemy o czujność do mieszkańców. My sami powinniśmy strzec naszego miasta i tego, żeby tu był porządek. Jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. Każdy z nas ma coraz wyższą świadomość tego, że za skutki wykroczeń tak naprawdę popełniamy my wszyscy. Jeżeli ktoś wjeżdża na roślinność i ją niszczy, no to kwestia odtworzenia, przywrócenia do stanu poprzedniego, to jest wydatek z podatków nas wszystkich. A zatem ważne jest, żebyśmy również reagowali, wysyłali informacje do Straży Miejskiej, czy nawet do policji. Na pewno funkcjonariusze poprowadzą czynności wyjaśniające, postarają się wykryć sprawcę, no i doprowadzić do jego ukarania.
11: Wiosna to będzie taki czas, kiedy Straż Miejska do tych mieszkańców młodszych, starszych pewnie się zwróci. To jakbyśmy mieli, nie opisywać, nie mówić, kiedy konkretne wydarzenia, ale bardziej jak to mniej więcej wygląda i gdzie, jeżeli już, to mieszkańcy mogą szukać informacji, że takie imprezy będą się pojawiały.
12: No najczęściej tego rodzaju festyny organizują Rady Osiedla, czy te jednostki pomocnicze, które działają w terenie. To też są festyny organizowane przez szkoły, przez przedszkola. Tego rodzaju wydarzenia są wcześniej na pewno i w mediach społecznościowych reklamowane. Są czasami też umieszczane ogłoszenia na tych jednostkach, czy to Rady Osiedla, czy szkoły informują o tego rodzaju festynach. No a najwięcej jest ich oczywiście tutaj w okolicy Dnia Dziecka, kiedy wtedy no, każdy stara się zorganizować coś atrakcyjnego dla lokalnej społeczności. Tego rodzaju festyny rzeczywiście są również obstawiane niejako przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy tam dbają o bezpieczeństwo, ale zarazem zapewniamy szereg atrakcji, czyli na przykład Fantom tego psa można sobie przeszkolić. Są też, jest też pokaz przeprowadzania sztucznego oddychania, masażu serca na fantomach. To jest też tak zwany program mini ratownik, czyli też fantomy małego dziecka. To jest bardzo dużym zainteresowaniem, cieszy się szczególnie rodziców, którzy właśnie mają małe dzieci, bądź spodziewają się, że będą je mieć. No i tak naprawdę uczymy się, wszyscy razem się uczymy.
11: Was dzisiaj liczę na to, że Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej też nieco dziś nauczył, czego wiosną nie robić, by nie dostać mandatu. I to nawet jeśli tylko te zaoszczędzone pieniądze będą waszą jedyną motywacją.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Liczba okazji do tańca ma się we Wrocławiu teraz znacznie powiększyć, a to dzięki Polskiej Platformie Tańca, która w tym roku gości właśnie w naszym mieście. Teraz u nas szczegóły.
14: Joanna Szmajda, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
3: Czym jest Polska Platforma Tańca i co robi we Wrocławiu?
14: Polska Platforma Tańca jest to wydarzenie, które organizujemy w takim cyklu 2-3-letnim, które służy wsparciu takiemu wsparciu promocyjnemu polskiego środowiska tańca współczesnego, po to, żeby mogło zaistnieć na międzynarodowej arenie, w międzynarodowym obiegu, gdzie tego typu wydarzenia są dosyć regularne i są taką naturalną procedurą, która ułatwia, czy wydarzeniem, która ułatwia po prostu nawiązanie kontaktów międzynarodowych. Tak więc zapraszamy na pokazy wybranych spektakli, takich, które uważamy za potencjalnie możliwe do właśnie jakby prezentowania szeroko za granicą. I zapraszamy na to wydarzenie kuratorów i dyrektorów festiwali i ośrodków tańca z Europy, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych. Także takie osoby, które potencjalnie mogły być zainteresowane później pokazaniem tych spektakli, zaproszeniem tych artystów do siebie.
3: To we wrześniu?
14: To będzie się działo wszystko we wrześniu, tym razem we Wrocławiu, ponieważ Platforma jest wydarzeniem wędrującym po całym kraju i które ma też na celu, poza właśnie takim międzynarodowym wzmocnieniem naszej pozycji, również wzmocnienie lokalnych środowisk związanych z tańcem, więc za każdym razem ta Platforma ma trochę taki indywidualny charakter związany z danym miejscem, z danym miastem. Na przykład było już w Poznaniu, w Łodzi, w Lublinie i tym razem Wrocław, który ma tę możliwość, żeby przy okazji właśnie tego wydarzenia też zaprezentować swoje środowisko taneczne lokalne.
3: Czyli coś dla tancerzy i coś dla wszystkich Wrocławian, tych, którzy może nie tańczą tak często czy profesjonalnie.
14: Tak, staramy się łączyć takie aspekty właśnie stricte profesjonalne, zawodowe, czyli skierowane do tego środowiska zawodowego z trochę szerszą popularyzacją i zachęceniem szerszej publiczności, przeciętnego przechodnia do tego, żeby się również tańcem zainteresował.
3: A czym się charakteryzuje, czy wyróżnia to wydarzenie we Wrocławiu właśnie?
14: Wrocław będzie miał właśnie bardzo bogaty program towarzyszący, który nie będzie skoncentrowany tylko na wrześniowych wydarzeniach, tak jak to zazwyczaj ma miejsce, że jednak jest to wydarzenie takie punktowe, bardzo intensywne, a we Wrocławiu związane z tym wydarzenia będą się odbywały prawie cały rok i będą po prostu podkreślały tę choreograficzną i taneczną naturę miasta.
3: Jakie to na przykład wydarzenia?
14: Warsztaty, otwarte lekcje, spektakle, performance, ale także to, co instytucje już mają w swoich programach związane właśnie z tańcem i chciałyby podpiąć jakby do tej akcji, mogą również to zrobić, więc będzie to wyróżnienie jakby tych wszystkich instytucji, tych wszystkich działań, które są związane z tańcem, a jest ich bardzo wiele.
15: Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia.
3: Wrocław Tańczy. Jaki jest pomysł na tę inicjatywę?
15: Wrocław Tańczy, rozumiem, jest programem towarzyszącym, programem, który ma być przed smakiem, przed tym, co czeka nas we wrześniu, a we wrześniu będziemy mieć przyjemność poznania wszystkiego tego, co najlepsze w polskim tańcu w ramach Ogólnopolskiej Platformy Tańca, czyli tego projektu, który realizujemy wspólnie z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. I wtedy rzeczywiście na wrocławskich scenach pojawią się najlepsze grupy taneczne z Polski, z najlepszymi programami, spektaklami. Natomiast już w zasadzie od teraz rozpoczynamy szereg takich działań towarzyszących, które będą mocno także obecne w przestrzeniach miejskich. Zresztą z tego Wrocław słynie. We Wrocławiu ten taniec jest obecny właśnie nie tylko na scenach, bo wiemy, że na scenach znakomici tancerze, czy w operze, czy w Teatrze Muzycznym Kapitol, czy w Instytucie Grotowskiego, czy w pantomimie, ale także właśnie w tych przestrzeniach miejskich, na ulicach, w parkach, w zaułkach różnych. Mamy te bardzo słynne wrocławskie potańcówki, w których bierze udział tysiące osób w różnym wieku. Takich przedsięwzięć będzie dużo więcej. Chcielibyśmy oczywiście, żeby to była także okazja do wypromowania jeszcze bardziej środowiska wrocławskiego, środowiska tanecznego, bo mamy wielu znakomitych artystów tańca,

0: do września, czyli do Platformy Tańca, czyli są otwarte, zapraszamy serdecznie.
1: Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego Polskiej Platformy Tańca oraz inicjator programu zapowiadającego od kwietnia do września.
2: Jak to ma się odbywać i co to znaczy, że tancerze mogą proponować swoje wydarzenia? Jak to później dalej ma się układać?
1: Ogłosimy w naszych social mediach i na stronach internetowych taki formularz, poprzez który będzie można zgłaszać swoje działania taneczne. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby one były otwarte, najchętniej bezpłatne, dostępne dla nowych osób. To znaczy, chcemy pokazać różne rodzaje tańca nowym osobom, osobom, które być może wcześniej się z tym nie zetknęły, więc zależy nam na tym, żeby jak najwięcej wydarzeń dostępnych, otwartych odbywało się we Wrocławiu w tym czasie właśnie od kwietnia do września, wydarzenia poprzedzające Polską Platformę Tańca, komunikacja tego festiwalu wielkiego Polskiej Platformy Tańca, razem z tymi wszystkimi zapowiadającymi wydarzenia po prostu pozwoli urosnąć, mamy nadzieję, osobom zainteresowanym tańcem, ale wcześniej nie widzącym tańca wcześniej, a teraz w tym roku jest szansa, że go zobaczą. I to jest, jeśli chodzi o publiczność, a jeśli chodzi o tancerzy i osoby, które tańczą i chciałyby coś zgłosić, no to właśnie chodzi o to, żeby to były wydarzenia, które pozwoliłyby nowym osobom się zaangażować. Na przykład dziejące się na takim parkiecie, który mamy nadzieję, że od czerwca do września będzie ogólnodostępny, otwarty w centrum Wrocławia, po prostu możliwy do wykorzystania w ten sposób. Czyli
2: na rynku?
1: Walczymy o rynek, ale nie mogę do końca jeszcze zdradzić dokładnie, gdzie to będzie, natomiast naprawdę mamy nadzieję na centrum miasta i będzie to po prostu miejsce, w którym właśnie różne środowiska będą mogły zaistnieć, pokazać się, przeprowadzić otwartą lekcję, pokaz tańca, zrobić nawet jakieś zawody, jeśli mogą być otwarte, próbować po prostu mieć zwykłą lekcję dla siebie, która jest otwarta i inne osoby po prostu przypadkowe nawet mogą to oglądać. Może się zainteresują, może same się zapiszą na takie lekcje. Więc chodzi o to, żeby wszyscy chętni działający w tańcu szeroko rozumianym mogli w tym roku we Wrocławiu być lepiej widoczni, mogli swoje pomysły, nowe pomysły realizować, mogli poszerzać swój krąg odbiorców.
2: Czyli to jest tak, że część programu zapowiadającego Polską Platformę Tańca jest jeszcze nie do końca znana, nie są znane szczegóły, a co już możemy powiedzieć o tych wydarzeniach zaplanowanych?
1: Dobrze, zaplanowane wydarzenia wydarzenia, które już mamy, to jest na przykład 21 maja pokaz reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław w Domu Opieki na Ciepłej. 28-29 maja warsztaty taneczne z Tomaszem Bazanem w Centrum na Przedmieściu. 31 maja Centrum Tańca i Edukacji w Centrum na Przedmieściu. Już mówię co dalej. W czerwcu Święto Wrocławia i w czerwcu Święto Wrocławia właśnie będziemy chcieli dodatkowe działania na tym parkiecie, ale nie tylko na tym parkiecie, włączyć w obchody po prostu tego święta. Cały miesiąc w zasadzie we Wrocławiu trwa program i w tym roku ten program będzie uzupełniony właśnie o wydarzenia taneczne. Wrocławskie potańcówki od maja do września, odbywające się w różnych miejscach Wrocławia, dostępne dla każdego, międzypokoleniowe. One nie wymagają żadnego stylu, żadnej techniki, i można tańczyć po prostu po to, żeby się ruszać, żeby wykonać coś innego niż 10 tysięcy kroków dziennie, żeby zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. 13-19 czerwca to dni premiery baletu Sen Nocy Letniej w Operze Wrocławskiej. 21 czerwca spotkania w ruchu w Centrum na Przedmieściu. 25-30 czerwca jubileuszowa 20. edycja Mandala Performance Festival. I tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy pewne, a tak jak powiedziałem, więcej jeszcze kolejne będą trafiały do tego programu. Więc naprawdę będziemy pokazywać, że we Wrocławiu w każdym miesiącu, czy w zasadzie nawet może w każdym tygodniu odbywały się wydarzenia taneczne. Będzie ich kilkadziesiąt w tym czasie i zapraszamy do udziału i aktywnego, czynnego zgłaszania propozycji i biernego po prostu oglądania tych wydarzeń.
2: Czyli przeróżne style tańca będziemy tańczyć we Wrocławiu?
1: Tak, wszystkie możliwe style tańca, te, które istnieją i te, które zostaną wymyślone na potrzeby wrocławskiego tańca.
2: Wrocław więc tańczy, ale też stara się o zostanie światową stolicą sztuk performatywnych UNESCO. Sprawdziłam, co może przynieść nam ten tytuł i jakie są szanse, że go zdobędziemy.
3: Starania, aby Wrocław został stolicą sztuk performatywnych UNESCO, my rozpoczęliśmy już

0: roku 19. W 2019 nawet otrzymaliśmy takie przyrzeczenie i w sumie w marcu 20 roku mogliśmy już to ogłaszać. Ale co się stało w marcu 20 roku, pamiętamy. Pandemia zamknęła nam teatry, właśnie zamknęła nam operę, zamknęła nam wszystkie instytucje teatralne i w ogóle nas pozamykała. Jarosław Fred, Instytut imienia Jerzego Grotowskiego. I jednym słowem musieliśmy cały ten tytuł, cały ten pilotażowy wtedy projekt ogłoszony przez UNESCO przełożyć i no tak się stało, że w tym momencie jest też wiele innych miast kandydackich, ale jesteśmy na, mówiąc teraz już wprost, na krótkiej liście. Ten rok będzie obchodzony od maja do maja, bo taka jest rezolucja UNESCO, dlatego że 21 maja UNESCO ogłasza Dzień Różnorodności Kulturowej. I chcemy, aby to w ten dzień rozpoczęły się obchody. Najprawdopodobniej w roku 2027 lub 2028 i trwały równo przez rok. Obejmą oczywiście wszystkie gatunkowo, jeśli musimy tak już mówić, bo jestem raczej przeciwko podziałom, tak? A więc będzie to i taniec, i muzyka, oczywiście i teatr, i performance, i happening. Wszystko to, co mówi o człowieku w działaniu wobec drugiego człowieka. No bo to jest, tym jest performance, tym jest po prostu wszelkie wykonanie i wyrażanie siebie w działaniu. To jest to, co stanowi sedno tego projektu.
1: Kiedy będziemy mieli decyzję, czy tak, czy nie?
0: Mam nadzieję, że dowiemy się jeszcze w tym roku w okolicach wakacji lub tuż po wakacjach. Czy mamy się szykować bardzo szybko, czy mamy jeszcze rok na oddech, ale mamy już no, kilka pomysłów, te, które zostały z tej pierwszej naszej aplikacji. No i mamy też zbudowaną dzięki doświadczeniu Europejskiej Stolicy Kultury i dzięki właśnie przygotowaniom, które już prowadzimy, mamy bardzo mocną sieć współpracy. Natomiast instytucje to jedno, ale oczywiście chcemy bardzo mocno przygotować się i otworzyć się na działania osób niezrzeszonych, na działania NGO-sów. Choć nie ukrywam, że właśnie w sztukach performatywnych, gdzie jest wspólnotowość, gremialność, no jest istotą wszelkiego współdziałania, to bez struktur to ciężko. Tak więc ja też bardzo szanuję i bardzo chętnie współpracuję z osobami, które potrafią się zorganizować i zorganizować pracę dla innych i tym się dzielić i to oddać. Czyli no właśnie, nie będzie to montaż ad hoc, tak? Nie będzie to jakaś improwizacja, tylko to rzeczywiście będą raczej bardzo poważne przedsięwzięcia, bo gdzie wchodzi w grę zbiorowość, tam trzeba po prostu dużo myśli i dużo wysiłku.
1: A jakie to są pomysły Wrocławia na ten rok?
0: Przede wszystkim naszym zadaniem będzie pokazanie dynamiki Wrocławia w zakresie sztuk performatywnych. No, takiej dynamiki, jaką jest. Czyli bardzo silnych instytucji, bardzo silnych marek. Stąd no, pewnie nieprzypadkowo osoba Jerzego Grotowskiego i fakt, że to w naszym mieście działał Teatr Laboratorium, waży i znaczy dla wyniku i w ogóle otrzymania tego tytułu. Oczywiście pantomima wokół Tomaszewskiego, ale też wspaniałe instytucje muzyczne. No, Narodowe Forum Muzyki nawet nie muszę wspominać. Nasza Akademia Teatralna, musimy sobie przypomnieć, uświadomić, że Wrocław jest miastem, którym jest Akademia Teatralna. Myślę, że przeciętny wrocławianin troszkę o tym zapomina. Mamy nadzieję na bardzo silną współpracę z Marina Abramowicz Instytut i potężną prezentację, nie tylko jej prac, ale prac no, światowej klasy performerów i jest prawie pewne, że jeśli otrzymamy ten tytuł, to także Europejska Nagroda Teatralna, którą realizowaliśmy w 2009 roku tutaj, czyli już no sporo lat temu, też zawita. To odpowiednik do takich Oscarów tylko w domenie teatru. To raczej na pewno. A co jeszcze? Zawalczmy, otrzymajmy ten tytuł, tak? I zbudujmy program. Mam nadzieję, że też na poziomie ministerialnym, czy też właśnie tak silnych instytucji jak Narodowy Instytut Muzyki i Tańca też otrzymamy wsparcie i zrozumienie.
1: Jeśli Wrocławiowi uda się zostać światową stolicą sztuk performatywnych UNESCO, wydarzenia z tym związane mają odbywać się w całym mieście, nie tylko we wnętrzach, ale również w plenerach.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: szkolenie nazywało się Roślinni Pupile i to było szkolenie skierowane właśnie do osób młodych, żeby nauczyć ich, w jaki sposób dbać o rośliny, w jaki sposób je pielęgnować, w jaki sposób w ogóle je wybierać, jak znaleźć miejsce.
7: Hej, hej, hej, z tej strony Julka Drobiszewska, a to był Filip Marek, pseudonim Pan Kwiaciarz, czyli dyrektor Branżowego Centrum Umiejętności z zakresu florystyki, którego ostatnio mieliście okazję u mnie poznać. Obiecałam Wam jednak przy okazji tamtego wywiadu relacje z takich właśnie szkoleń prowadzonych w BCU przy Szkockiej. Specjalnie dla Was wybrałam się na jedno z nich, a dotyczyło ono dość ciekawego tematu, a więc japońskiej ikebany.
8: Viola Sum, jestem nauczycielem zespołu szkół Rubel 3. Obecnie prowadzę taki kurs dla zawodowców z dziedziny florystyki o ikebanie.
9: Ikebana, ja myślę, że dla słuchaczy to brzmi niezbyt znajomo, ale rozumiem, że jesteśmy w klimacie japońskim.
8: Tak, jest to sztuka układania kwiatów w stylu japońskim. My się inspirujemy tą ikebaną, no bo sama ikebana to jest takiego wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii w tym wiązana. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów, inspirowane właśnie tym stylem japońskim. Mhm.
9: On się cieszy, rozumiem, że z zainteresowaniem, skoro go mamy we Wrocławiu.
8: No, cieszy się zainteresowanie, ponieważ to jest coś innego. Z kilku kwiatów, kilku gałęzi możemy zrobić przestrzenną kompozycję, która jest taka dosyć interesująca, nie jest taka oczywista. Eksponujemy piękno kwiatów różnych gatunków, gałęzi, także na pewno jest to coś takiego trochę innego niż europejskie podejście do budowania kompozycji kwiatów.
9: A jak mielibyśmy słuchaczom opisać te kwiaty, bo one rzeczywiście są wyjątkowe. Ja nie mówię o konkretnych nazwach, ale robią wrażenie i myślę, że nie każdy, no jakby ktoś tutaj był, wszedł, widział, to myślę, żeby zdecydowanie jego głównym zajęciem byłyby zdjęcia, bo jest bardzo kolorowo.
8: Pracujemy na kwiatach różnego gatunku, egzotyczne, ale również pospolite, także te, które u nas rosną w ogrodach.
7: Czyli
8: na przykład, nie wiem, czosnek ozdobny, chryzantema, ostróżka. Także to są dosyć pospolite w każdym ogrodzie. Może jeszcze nie teraz, ale na pewno w lecie się znajdują. I do tego dodajemy po prostu jakby taką umiejętność ułożenia tego tak właśnie w tym stylu japońskim. Mhm.
9: To ja jeszcze zapytam, skąd u Pani akurat ten styl japoński?
8: No ja od wielu lat się zainteresowałam w ogóle tym stylem, ponieważ lubię taki minimalizm. Jest u nas styl ten europejski, tak zwany formalno-linearny, wziął się właśnie z inspiracji tą sztuką japońską. No i ja jakoś tak najbardziej odczuwam tak ten styl, jeżeli chodzi o moje jakby gusta.
9: To ja jeszcze zapytam o te kompozycje. Gdzie one później są wykorzystywane?
8: One zdobią na pewno tutaj szkołę.
7: To na pewno.
8: Tak. My też jakby prezentujemy to uczniom, bo mamy też w klasach, mamy taki przedmiot florystyka w niektórych klasach. No i na pewno mogą zobaczyć te kompozycje, no i troszkę się zainspirować, ponieważ ja też z nimi prowadzę ten przedmiot i my co prawda nie robimy kompozycji w stylu japońskim, tylko robimy właśnie inspirowany, czyli ten formalno-linearny. Na pewno mogą podpatrzeć, jak to zrobią tacy osoby, które się już więcej i dłużej zajmują florystyką.
10: Ikebana Rika to najstarszy i najbardziej klasyczny styl japońskiej sztuki układania kwiatów. Jego propagatorem był Senkei Ikenobo, żyjący w XV wieku buddyjski kapłan. Stworzona przez niego szkoła Ikenobo Ryu od 45 pokoleń kształci kolejnych mistrzów w sztuce stojących kwiatów. Przekazuje im także filozofię ikebany, głęboką myśl, że najważniejszym celem układania kwiatów jest wyrażenie zrozumienia dla ulotnego życia rośliny i jej oczekiwania na swoją przyszłość. Tworzenie kompozycji jest rozumiane jako duchowa wymiana między człowiekiem a światem natury. Styl Rika od wieków był uprawiany w buddyjskich świątyniach.
8: Zobaczcie, jaka wysokość jest najwyższego punktu. Tu możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli czterokrotność na przykład wazonu, tak? Wysokości wazonu. I teraz, jak sobie...

0: Dobra. Tak? I teraz w poziomie, jak dochodzimy do tej strony trójkąta, tak, to wysuwamy na tą samą szerokość co pikę?
1: Tak, okay. Tak, mniej więcej tak samo, prawda?
0: Bo chodzi o ten kąt trójkąta, żeby go wiedzieć, w którym momencie go wykończyć.
2: Może troszkę krótszy wtedy, nie?
0: Ja go aż dotąd chyba wrzucę.
2: Tak, tutaj, bo wtedy będzie niżej i tak.
3: Wychodzi pionowo i się naturalnie wygina. No naturalnie albo przy pomocy tego drucika. No to już tak tutaj wtedy robi to ścięcie, tak? Czy tu musi być jakiś element. To nie wiem, czy tulipanem, czy czymś innym, pani.
4: Wiszącym.
3: No to właśnie.
5: Jestem artystką, która pracuje w dziale księgowości i skończyła jednocześnie szkołę florystyczną policjalną tutaj.
6: Czyli jest jakiś plan na dalszy rozwój?
5: Obrazy i po prostu dla mnie to te warsztaty są cenne pod kątem koloru i inspirują mnie w mojej sztuce, w moim malarstwie, inspirują mnie rośliny, chociaż nie bezpośrednio, bardziej przez formę i przez kolor.
6: Usłyszałam, że już nie korporacja, a florystyka. To dlaczego?
0: Już od 10 lat florystyka i pracuję w pracowni, to jest moja pracownia florystyczno-rękodzielnicza. Prowadzę też warsztaty, także tutaj się realizuję.
6: To czemu akurat ten styl?
0: Dlaczego ikabana? W codziennej pracy nie ma czasu na takie kontemplowanie nad sztuką układania kwiatów. Jednak te kompozycje wykonuje się dosyć szybko. Wykorzystuje się materiały, które teraz są potrzebne, czyli pracujemy na gąbce, tworzymy jakby bukiety wiązane do ręki. Natomiast zabawa z tradycyjną sztuką układania roślin, upinanie w kędzanie, upinanie gałęzi, na których opierają się rośliny, woda w ogóle jakby w naczyniu, z którego może się łatwo wylać. To są rzeczy, które są mało użytkowe, których nie zobaczymy na czymś weselu, bo to jest niebezpieczne, żeby zalać stół, tylko zobaczymy to właśnie jako taką sztukę po prostu układania kwiatów.
6: Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj akurat jesteśmy na Szkockiej i z pasji. Takie szkolenie z pasji, żeby się rozwijać.
0: Tak, dokładnie tak, bo na samym kursie florystycznym, który kończyłam, ikebana była jednym z elementów wielkiego podręcznika. Natomiast tutaj 3 dni, dzień teoretyczny, 2 dni ćwiczenia tylko i wyłącznie w różnych stylach ikebany, to jest coś, co zdarza się rzadko. No i jest bliżej niż do Japonii.
6: To fakt, chociaż do Japonii fajnie by było polecieć i na pewno bezpośrednio może się zainspirować, a jeszcze zapytam, skąd wiesz w ogóle o kursie?
0: Wyświetla mi się, jakby jak dowiedziałam się, że BCU w florystyce jest we Wrocławiu, to automatycznie polubiłam. Tym sposobem trafiłam, bo mi się komunikaty i powiadomienia pokazały, że jest ikebana.
6: No dobra, to ostatnie jeszcze pytanie, bo ułożyłaś swoją kompozycję, całkiem sprawnie poszło. To jakbyś opisała słuchaczom, no bo oni jednak nie widzą to, co tu mamy i jak się zainspirowałaś.
0: Tworzyłam teraz w stylu Ricca. Naczynie jest na postumencie dosyć jakby o szerokiej średnicy, natomiast dosyć niskim, nie nadającym też jakby zupełnie jakby stylu danej kompozycji, więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego, połączone z delikatnymi liśćmi paproci i mocniejszą zielenią. Jakby liści, które są o pokroju takim lekko płynącym.
7: No, mam nadzieję, że ten opis takiej kompozycji kwiatów od jednej z uczestniczek warsztatów z ikebany pozwolił wam odpłynąć w te japońskie klimaty. Mnie udało się to zrobić na żywo, bo no powiem wam, że naprawdę te wszystkie kwiaty różnego gatunku robiły wrażenie. Przypomnę też, że wszystko działo się w ramach szkoleń florystycznych w BCU, Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Szkockiej. No i jeśli słucha mnie ktoś na przykład związany z tematem, to koniecznie zachęcam do brania udziału w podobnych zajęciach, bo przypomnę, że są one za darmo prowadzone tylko do czerwca. Byliśmy dziś w Japonii, a od niedawna możecie też polecieć z naszego Wrocławia i wylądować na lotnisku Paryż-Orly. No i dlaczego to jest tak ważne? Ano dlatego, że jest to lotnisko położone zdecydowanie bliżej centrum niż te pozostałe, na które do tej pory trzeba było się decydować.
4: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław. To jest w ogóle połączenie, na które my czekaliśmy bardzo długo, tak samo jak długo czekali na nie nasi podróżni, bo co prawda jeden z przewoźników oferuje już od dłuższego czasu loty z Wrocławia na lotnisko Paryż-Beauvais, natomiast to Paryż-Beauvais to takie trochę z nazwy tylko i wyłącznie, bo z tego Beauvais to jeszcze prawie 100 km do stolicy Francji było. Natomiast od 16 kwietnia faktycznie dwa razy w tygodniu, dzięki nowemu przewoźnikowi, jest to linia Transavia, będzie można do Paryża się dostać w czwartki i niedzielę przez cały sezon letni. Jeżeli to połączenie będzie się cieszyło tak dużym zainteresowaniem przez cały okres sezonu letniego, tak jak cieszę się na samym jego początku, to jest wielce prawdopodobne, że zostanie z nami na dłużej. To jest kolejna próba tego przewoźnika do zaistnienia na polskim rynku. Natomiast mamy takie wewnętrzne przekonanie, że połączenie z Wrocławia bezpośrednio na lotnisko Paryż-Orly, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, to jest coś niezwykle istotnego i bardzo atrakcyjnego z punktu widzenia pasażera. Nie wszyscy muszą wiedzieć, gdzie leży lotnisko Paryż-Orly. No to jest mniej więcej taka odległość od centrum Paryża, jak lotnisko we Wrocławiu jest położone od centrum Wrocławia. A więc to naprawdę jest blisko. To już są granice miasta i tak na dobrą sprawę kilkudziesięciominutowa jazda środkami komunikacji publicznej dzieli nas od tego, żeby przechadzać się tymi urokliwymi uliczkami stolicy Francji, żebyśmy mogli czuć ten niepowtarzalny klimat, a i też ten czwartek, niedziela, czyli te dni, w które te loty są realizowane, no to jest idealny układ, żeby albo zaplanować tygodniowy wypad niedziela, albo jakiś city break, czy krótszy, czy dłuższy, w zależności od tego, jak sobie to poukładamy. No nie da się lepiej tego zaplanować i mamy takie też wewnętrzne przekonanie, że to może być jeden z hitów tego lata, tym bardziej, że Transavia może nie jest najbardziej rozpoznawalną linią lotniczą, natomiast warto powiedzieć, że jest to przewoźnik niskokosztowy. W związku z tym te ceny biletów są atrakcyjne. Oczywiście im więcej będzie ich sprzedanych, tym ta cena pewnie będzie lekko szła w górę, natomiast wciąż jest to bardzo atrakcyjne połączenie w porównaniu do alternatyw, które na ten moment mamy.
6: A ja jeszcze tak zapytam, może za kilka miesięcy ktoś będzie o to też pytał, czy planujecie jakieś porównanie tego, nie tyle co kierunku, ale porównanie właśnie tego, tej linii, która ruszyła i tego zainteresowania tutaj Dolnoślązaków czy Wrocławian i tego, co było do tej pory.
4: Ciężko porównywać tak na dobrą sprawę te dwie linie i te dwa połączenia z kilku powodów. Po pierwsze, jakby rozpoznawalność przewoźnika. W przypadku Paryż-Beauvais jest to linia Ryanair, a więc pierwszy krok większości podróżnych to strona internetowa tego przewoźnika.
6: Oczywiście, albo aplikacja.
4: Oczywiście i obecność Ryanaira też nas niezwykle cieszy. W tym układzie, jeżeli chodzi o rozwój siatki połączeń, to wciąż może to być inny pasażer, delikatnie ujmując, bo na lotnisko Paryż-Beauvais czy lotnisko Paryż-Beauvais możemy traktować na dwa sposoby. Albo jako po prostu sposób na dostanie się do Francji i później kontynuowanie podróży, albo faktycznie do tego Paryża lot. W przypadku Transavii będą to raczej loty bezpośrednio point to point, czyli ludzie z celowym zamiarem zwiedzania Paryża i jego okolic. Tak na ten moment by to wyglądało. Oczywiście z lotniska Paryż-Orly, które jest dużym lotniskiem, można kontynuować podróż za pośrednictwem innych linii lotniczych, czy też Transavii w inne kierunki francuskie na przykład. Natomiast to ciężko porównywać wciąż, no bo jednak rozpoznawalność Transavii będzie mniejsza niż rozpoznawalność Ryanaira. Aczkolwiek, tak jak mówię, mamy poczucie, patrząc po wypełnieniu tych pierwszych kilku lotów, że do tej świadomości podróżnych nowy przewoźnik dostał się w miarę szybko, no i będziemy się oczywiście temu połączeniu przyglądać, jak ono sobie radzi.
7: Ja wam za to radzę razem z rzecznikiem wrocławskiego lotniska Bartkiem Wiśniewskim, by korzystać z tego, no, co by nie mówić, korzystnego połączenia. Podróżujący już do Paryża lub ci, którzy latają na przykład do Londynu Stansted, no to myślę, że wiedzą, że do tej przyjemności trzeba doliczyć całkiem niemałe koszty dotarcia do centrum miasta, więc póki można zwiedzać Paryż i zaoszczędzić przy okazji na tym pieniądze, no to nic, tylko latać i korzystać.
8: Reklama.

0: Ryba bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Lisy nawet w centrum, na ulicy Kuźniczej, na Placu Uniwersyteckim, dziki na Nowym Dworze czy na Sołtysowicach, nie mówiąc już o kunach, o których coś więcej, zwłaszcza zimą, mogą powiedzieć wrocławianie, którzy mają samochody. Dzikie zwierzęta. Jak żyć z nimi we Wrocławiu i co robić, kiedy zauważymy, że jakieś jest chore albo ranne? Na te pytania poszukamy teraz odpowiedzi.
4: Paweł Sroka, kierownik sekcji ssaków drapieżnych we wrocławskim zoo.
3: Wrocław, duże miasto, przyciąga dzikie zwierzęta?
4: Zgadza się, mamy dużo parków, no i też przydomowych ogrodów, takich miejsc, które zachęcają dzikie zwierzęta, żeby tam się pojawiać.
3: Mhm. Ale to jest tak, że są na obrzeżach Wrocławia, czy... No bo w sumie były takie incydenty. Ja sama widziałam lisa na placu Kościuszki.
4: To prawda, ja też widziałem lisa nawet w centrum miasta. Mają tam co jeść.
3: Bo to jest w ogóle taki lis chyba słynny.
4: Możliwe. Są też i kuny domowe. I wiele innych gatunków dzikich zwierząt. Zwabia je przede wszystkim jedzenie i te w postaci naszych odpadków, które są często bardzo łatwo dostępne. No i też innych zwierząt, które żyją w mieście, jak na przykład gołębi, szczury. No, to jest pokarm.
3: No właśnie, o jakich zwierzętach we Wrocławiu dzikich mówimy? Właśnie kuny, lisy, co jeszcze? Dziki?
4: Tak, na obrzeżach również sarny i zające. Mamy też sporo ptaków, w tym też i sowy, puszczyki chętnie gniazdują we Wrocławiu, nawet bliżej centrum miasta się pojawiają. W parkach mamy liczne gatunki ptaków, dzięcioły, drozdy i różne mniejsze ptaki śpiewające. To jest dla nich bardzo atrakcyjny teren. A wraz z nimi pojawiają się i drapieżniki, jak na przykład krogulce czy kuny.
3: Jak powinniśmy się zachowywać z jednej strony, no właśnie, żeby nie przyciągać ich do siebie, czy to okej?
4: To zależy, bo jeżeli jest to park, który no w dużym stopniu przypomina naturalne siedlisko zwierząt i one sobie tam żyją po prostu będąc częścią tego łańcucha pokarmowego, to jest to okej. Ale jeżeli to są po prostu nasze resztki jedzenia zostawiane gdzieś przed domem czy wyrzucane do niezabezpieczonych śmietników, no to nie jest to już o tyle dobre, bo to też często szkodzi tym zwierzętom i dodatkowo przyzwyczaja je do naszego zapachu. No i one zatracają takie naturalne lęki przed człowiekiem, a takie zwierzęta, które nie boją się ludzi i pojawiają się nieraz już wtedy całkiem blisko, są wtedy podejrzewane, czy są chore, czy może ten lis jest na wściekliznę chory. No i postrzegane są wtedy jako już zagrożenie. Tutaj zwłaszcza mam na myśli lisy i dziki. No i wtedy też no, szuka się nawet takich drastycznych dróg jak odstrzał, no co nie kończy się dobrze dla tych zwierząt.
3: Jakie resztki jedzenia wyrzucane przez nas mogą zaszkodzić tym zwierzętom?
4: Właściwie prawie wszystko. No to może być zepsuty chleb, to może być stare już niedobre mięso, jogurty, kaszki. No, lisy nawet owoce i warzywa różne potrafią zjeść, no ale zwykle to, co wyrzucamy, no to albo już jest zepsute, albo się szybko zepsuje na zewnątrz. Te lisy też potem chorują, też są bardziej wrażliwe na różne choroby, też mają swoje dolegliwości. Często dokucza im świerzbowiec. No, nic dobrego dla nich z tego nie wynika.
3: Mhm. A jak to się zmienia na przestrzeni lat we Wrocławiu? Przybywa tych dzikich zwierząt?
4: Myślę, że tak. To też jest trudno stwierdzić, dlatego że sporo z nich jest aktywnych nocą, ale no też no, nikt nie prowadzi takiej ich celowej eliminacji, także no, myślę, że przybywa.
3: Mhm. Jak powinniśmy się z kolei zachować w takiej sytuacji, kiedy właśnie zobaczymy dzika, lisa?
4: nie podchodzić, no, żeby, sporo ludzi chce zrobić zdjęcie z bliska, żeby potem pokazać na social mediach czy rodzinie, no ale to zdjęcie można zrobić też z daleka, to nie musi być z bliska, czyli zachować dystans. No i zwłaszcza dziki, niektórzy ludzie najpierw próbują dokarmiać, a potem mają pretensje, że za blisko podchodzą, czyli po prostu nie dokarmiać.
3: Mówi się, że kiedy jest mama z małymi, to szczególnie trzeba uważać.
4: Tak, szczególnie trzeba uważać i tutaj taka rada, że jeżeli gdzieś w okolicy pojawiają się dziki, to lepiej psa trzymać na smyczy, nie puszczać go luzem, bo on z ciekawości na pewno chętnie podbiegnie do tych dzików, a taka locha, jak wyczuje zagrożenie, bardzo będzie chciała bronić młodych, no i może zaatakować nie tylko psa, ale i ludzi.
3: Jeśli zobaczymy na przykład, nie wiem, jakieś ranne zwierzę, albo wydaje nam się, że z nim coś jest nie tak, albo po prostu zaobserwujemy dziki, czy mamy gdzieś kogoś zawiadamiać i kogo?
4: Tak, mamy taki telefon alarmowy i to jest całodobowy numer interwencyjny z Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
3: Jest kampania Wrocławia odnośnie dzikich zwierząt, której bohaterem jest wilk, o którym jeszcze w ogóle nie mówiliśmy w trakcie naszej rozmowy. Wilki we Wrocławiu?
4: We Wrocławiu jeszcze nie, ale coraz częściej zdarza się to w innych miejscowościach w Polsce. No i to już nie tylko w górach czy na wschodzie Polski, tak jak kiedyś, ale obecnie wilki występują już na terenie całej Polski i także w tych mniejszych miejscowościach pod Wrocławiem zdarza się, że wilki pojawiają się na obrzeżach, czy też nawet wchodzą do centrum wioski. Jest kilka powodów, dlaczego tak się dzieje. Jednym z nich jest to, że ludzie też często wypuszczają psy luzem, które sobie samowolnie biegają po lesie, zostawiają swoje zapachy. Wilki to oczywiście wyczują, no traktują to jako konkurencję i one po tych zapachach psa przyjdą poszukać tego konkurenta. No i to się niestety dla piesków raczej źle kończy. No a jak już tam dojdą, no to widzą, że tam też jest inny pokarm. Drób, owce, bydło. No jeżeli jest niezabezpieczone, nie jest zamknięte czy ogrodzone pastuchem elektrycznym, no to mogą zaatakować. Czyli rodzi to takie już konfliktowe bardzo sytuacje. Ludzie się wtedy też natychmiast obawiają o swoje dzieci, a tu należy podkreślić, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat mieliśmy tylko dwa ataki wilka na człowieka, które zakończyły się śmiertelnie i kilka pojedynczych zakończonych ugryzieniem, a mamy aż kilkadziesiąt czy nawet kilkaset wypadków pogryzień przez psy. Także ten wilk nie stanowi dla nas realnego zagrożenia, ale no nie powodujmy tych sytuacji właśnie wypuszczania psów luzem do lasu, czy zostawiania niezabezpieczonych zwierząt na gospodarstwach, no żeby te konflikty się nie rodziły.
3: Pamiętam, że kilka lat temu specjaliści mówili, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy wilki pojawią się we Wrocławiu.
4: Tak, i na pewno mają rację, że takie sceny będą miały miejsce. No tym bardziej warto pamiętać o naszych czworonogach, żeby zawsze były pod opieką.
3: Ale jak w ogóle zauważymy takie zwierzę, to mamy informować właśnie pod ten numer, czy po prostu kiedy coś się dzieje takiego niepokojącego?
4: Myślę, że dopiero jak się coś stanie, no bo gdyby każdy dzwonił, kto zauważy wilka, że szedł przez pole blisko wioski, no to właściwie no to co?
3: Albo po Wrocławiu.
4: Tak, dokładnie, albo na obrzeżach Wrocławia, no to co? No po prostu przeszedł, a zwłaszcza młode wilki, kiedy szukają nowego terytorium i one są jeszcze takie niedoświadczone, nie wiedzą czego unikać, którędy chodzić, zwłaszcza je najczęściej można zobaczyć.
3: Dlaczego właśnie wilk jest bohaterem prowadzonej przez Wrocław kampanii Dzikie w Mieście? Prezes zarządu wrocławskiego ZOO Tomasz Jóźwik.
5: ZOO Wrocław po raz kolejny staje się partnerem akcji Dzikie w Mieście. Tegoroczną twarzą tej kampanii jest wilk Miłek, który trafił do naszego ogrodu w ubiegłym roku, a trafił przez źle rozumianą pomoc, gdyż jako szczenie był dokarmiany przez ludzi, spoufalił się za bardzo z człowiekiem, wchodził później w szkody w okolicznych gospodarstwach i dlatego też musiał zostać odłowiony przez ośrodek rehabilitacji, fundację pomagającą dzikim zwierzętom i po okresie takiej rehabilitacji trafił już do ogrodu zoologicznego z tego powodu, że nie mógł być wprowadzony z powrotem w środowisko naturalne, gdyż zbyt został oswojony przez człowieka. I celem właśnie tej kampanii jest uzmysłowienie społeczeństwu, że nie zawsze pomoc, którą nam się wydaje, że jest pomocą, takową jest. Nie dokarmiajmy zwierząt, nie wchodźmy z nimi w niepotrzebny kontakt, nie uzależniajmy ich od siebie. Spytajmy specjalistów, czy w danej sytuacji na pewno jest potrzebna nasza interwencja. Nie wyłapujmy młodych spotkanych, czy to w parku, czy w lesie. Nie wszystkie są nieporadne. Mogą to być podloty, które uczą się latać. Mogą to być na chwilę pozostawione przez matkę młode zwierzęta. My jako zoo oczywiście też będziemy prowadzić warsztaty dla zwiedzających, również w przestrzeni miejskiej będą organizowane spotkania i prelekcje o właśnie tej właściwej, dobrej pomocy i będziemy chcieli pokazać, czy zawsze jest potrzebna nasza interwencja. Pamiętajmy też, nie róbmy zdjęć na tle spotkanych dzikich zwierząt, nie zbliżajmy się do nich. Te zwierzęta będą tu z nami, obok, w parkach. Jak najbardziej żyją lisy, żyją dziki, żyją mniejsze ssaki, liczne ptaki. Też zachodzą do miast zwierzęta większe, chociażby łosie, zdarzają się na obrzeżach wilki. To nie jest przyczyna w tym, że jest ich coraz więcej, tylko to, że my coraz bardziej ingerujemy w ich przestrzeń, ograniczamy im możliwości migracji czy swobodnego życia, także musimy się też do nich dostosować i jak najlepiej z nimi współżyć.
3: Wrocław ma, jak już zostało powiedziane w naszym programie, teraz jeden numer interwencyjny dotyczący dzikich zwierząt.
6: Do tej pory było tak, że te zgłoszenia trafiały zarówno do Wydziału Środowiska, jak i do Straży Miejskiej, ale również do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nazywam się Małgorzata Damianowicz, jestem dyrektorem Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Skoncentrowaliśmy się na tym, aby mieszkańcy Wrocławia mieli możliwość zgłaszania interwencji na jeden dedykowany numer telefonu. To jest numer 71 770 22 22. Jest to numer telefonu do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgłaszamy tam interwencje związane ze spotkaniem na przykład rannego zwierzęcia albo z jakimś innym zdarzeniem, które nas niepokoi albo może powodować zagrożenie dla nas, również dla zwierzęcia.
7: I zgłaszamy i co dalej się dzieje? Kto się tym zajmuje?
6: Taka informacja przekazywana jest specjaliście, wykonawcy, z którym miasto ma podpisaną umowę i ten specjalista przyjeżdża na miejsce i w przypadku, gdy faktycznie doszło do jakiejś czy zranienia zwierzęcia, czy jakiejś innej trudnej sytuacji, ten specjalista w oparciu o swoją wiedzę zabezpiecza zwierzę lub udziela mu pomocy. W przypadku, gdy dochodzi do jakiejś większego zranienia, takie zwierzę zabierane jest do ośrodka rehabilitacji zwierząt.
7: Którego?
6: Ten ośrodek jest na terenie województwa dolnośląskiego w Tomaszowie Bolesławieckim.
7: Czy Państwo dużo mieli do tej pory takich właśnie zgłoszeń odnośnie dzikich zwierząt i jakiego rodzaju to były zgłoszenia?
6: Te zdarzenia, jest ich bardzo dużo. Myśmy obserwowali takie szczyty zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt na terenie miasta w 2022 roku. Wtedy ich było ponad 1800. W tych ostatnich trzech latach te zgłoszenia plasowały się na gdzieś tak 1500 rocznie. W 2025 roku było ich 1271 dokładnie i były to najczęściej zgłoszenia dotyczące zdarzeń z ptakami, bo ponad 500, lisy ponad 180, sarny ponad 180, no i dziki oczywiście. Pozostała grupa zwierząt to już nietoperze, jakieś mniejsze zwierzęta, bobry, ale największa ilość zgłoszeń dotyczy ptaków na terenie miasta.
3: W ramach kampanii Dzikie w Mieście będzie można wziąć udział w spotkaniach ze specjalistami z zoo, ale też na przykład w warsztatach zbudowania hoteli dla owadów. Będzie można również odebrać nasiona łąk kwietnych.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a dźwięki, które usłyszeliście przed chwilą, wskazują, że zabiorę Was do galerii Toy Piano w samym centrum Wrocławia, ale najpierw będzie o mało znanej historii naszego miasta.
0: Ciekawostki o Wrocławiu.
11: Ewa Pluta, Muzeum Miejskie Wrocławia.
7: Porozmawiamy o historii, która pewnie dla wielu Wrocławian jest tajemnicą i w ogóle nieodkrytą częścią historii Wrocławia. Dla Ciebie zupełnie nie. Ty prowadzisz takie oprowadzania. Co to jest za temat i dlaczego tak?
11: To jest temat, na którym mówimy queerstoria, czyli historia osób queerowych, osób trans, osób niebinarnych, osób homoseksualnych i miejsc związanych z tą społecznością w dziejach naszego miasta.
7: Ja tak sobie wyobrażam, że to nie jest łatwo odkrywać taką historię też.
11: Tak, jest bardzo trudno, dlatego że no nie wszystkie osoby, wiadomo, były wyautowane. W historii było tak, że ukrywano też tą swoją tożsamość psychoseksualną. Zresztą tak jak do dzisiaj. Na szczęście jesteśmy w takim momencie, kiedy coraz więcej osób, takich osób badawczych, naukowo do tego podchodzi.
7: I o przedwojenny Wrocław, jeżeli chodzi, czyli o tę starszą historię, czyli wydawałoby się trudniejszą do odgrzebania. Jeśli o to chodzi, jest o czym opowiadać?
11: Absolutnie. Jest masa ciekawych queerstorycznych opowieści. I to na przykład nas nie dziwi szczególnie. Po pierwsze dlatego, że Wrocław był dużym miastem. Teraz odniosę się do tego okresu międzywojennego. Jeśli chodzi o liczbę ludności, niewiele różnił się tak naprawdę od dzisiejszego Wrocławia. Podobnie wielkością. W tym 51 roku zaledwie kilka osiedli przyłączono do miasta, ale też trzeba mieć świadomość, że międzywojenne Niemcy do 1933 roku to był najbardziej tolerancyjny, najbardziej otwarty kraj w Europie, a zapewne też na świecie. Wobec tego obecność osób queerowych w przestrzeni publicznej, w restauracjach, w urzędach, w sektorze kultury nie była niczym nadzwyczajnym, wręcz przeciwnie, była w pewnym momencie zupełnie naturalna i nawet panowały takie mody na przykład bywanie w miejscach, gdzie spotykała się queerowa społeczność, chociażby Berlina, tutaj przytoczę słynny klub Eldorado. Ale Wrocław nie pozostawał wcale w tyle. Biorąc pod uwagę, że co trzecia restauracja, co trzecia kawiarnia w międzywojniu w Niemczech oficjalnie zapraszała osoby queerowe do siebie, no to Wrocław oczywiście nie mógł być wyjątkiem, więc chociażby prowadząc taki spacer po miejscach związanych ze społecznością LGBT+, wtedy oczywiście nie używano tego określenia, używamy go współcześnie, no to ja po samym centrum mogę przynajmniej kilka takich przystanków zrobić. To jest ulica Komandorska, dawna duża kawiarnia Tivoli, to jest ulica Świdnicka, kawiarnia Pedro Cola, to jest w końcu ulica Dworcowa, skrzyżowanie z Kniaziewicza, prawdopodobnie pierwsza kawiarnia przeznaczona głównie dla homoseksualnych mężczyzn. To jest Plac Uniwersytecki, to jest skrzyżowanie ulicy Kościół z ulicą Komuny Paryskiej. To jest Plac Kościuszki, więc nawet po samych miejscach związanych z takim życiem towarzyskim można już bardzo dużo powiedzieć. No i oczywiście miejsca spotkań, które, że się tak wyrażę, nie były pod dachem. Przed wojną homoseksualni mężczyźni we Wrocławiu spotykali się głównie pod pomnikiem Wilhelma I. Dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik Bolesława Chrobrego. I to było takie miejsce, które było rozpoznawalne w tej społeczności i rzeczywiście tam do tych spotkań dochodziło, ale też dworzec główny był takim miejscem. Też miejskie szalety, my po wojnie nazywamy je pikietami, gdzie homoseksualni mężczyźni po prostu umawiali się często na randki, ale też szukali kontaktu z innymi panami, więc naprawdę tych miejsc chociażby związanych z samymi lokalizacjami jest bardzo dużo i te historie są naprawdę i fajne, i ciekawe, no i jest ich sporo. Mhm.
7: A jeśli chodzi o postacie, czy mamy takie wyróżniające się?
11: Oj tak, tutaj ja myślę, że jeśli ktoś zajmuje się queerstorią, czy w ogóle historią medycyny, no to ja rzucę tylko nazwisko Magnus Hirschfeld i każdy już będzie wiedział. Magnus Hirschfeld studiował we Wrocławiu, studiował w drugiej połowie XIX wieku, co prawda tylko pół roku, czyli jeden semestr, urodził się w Kołobrzegu i przeszedł do historii jako założyciel pierwszych stowarzyszeń walczących o prawa osób homoseksualnych, założył je w Berlinie. Ale możemy przyjąć, że na pewno we Wrocławiu nawiązał jakieś cenne kontakty, ponieważ w tych dwóch berlińskich stowarzyszeniach pracowało z nim potem sporo osób z Wrocławia, chociażby Otto Julius Burger, który był psychologiem i który razem z Otto Levilensem uczestniczył w pierwszych operacjach korekty płci, które były przeprowadzane przez Hirschfelda, więc to jest zdecydowanie taka najbardziej ikoniczna postać związana z queerstorią Wrocławia, ale też słynna brazylijska hrabina de Paradeda, która była kobietą trans i która no niestety przez tragiczne wydarzenie poniekąd wpisała Wrocław na karty queerstorii, ponieważ ona na początku XX wieku popełniła we Wrocławiu samobójstwo.
7: Ale ona mieszkała we Wrocławiu?
11: Mieszkała przez chwilę we Wrocławiu, tak, przyjechała do Wrocławia ze swoim wrocławskim narzeczonym. No i kiedy narzeczony za sprawą wścibskich przyjaciół odkrył, że hrabina nie jest pod względem anatomicznym kobietą, w efekcie tego odkrycia, zdenuncjonowania ją na policję, a wtedy obowiązywał paragraf 175, który kryminalizował homoseksualnych mężczyzn. Ona we Wrocławiu popełniła samobójstwo i dzisiaj jest właściwie taką ikoną dla osób queerowych, szczególnie dla osób trans. Podobnie jak słynny tancerz voodoo Willy Pape, który przynajmniej wiemy to na 100%, dwukrotnie występował we Wrocławiu i wiemy, że zapełniał całe sale teatralne. Więc nie było nic naprawdę nadzwyczajnego, że osoby queerowe w naszym mieście bywały, mieszkały, tworzyły kulturę, bo zakładały pierwsze stowarzyszenia dla osób homoseksualnych, wydawały swoją gazetę.
3: Informacje o queerstorycznych spacerach po Wrocławiu Ewy Pluty szukajcie na Facebooku Muzeum Miejskiego Wrocławia. A teraz przenosimy się na neonowe podwórko przy ulicy Ruskiej, gdzie mieści się Galeria Toy Piano.
12: Paweł Romańczuk, Małe Instrumenty, Galeria Toy Piano.
7: Galeria Toy Piano, w której się znajdujemy, to dużo do opowiadania, dużo przedmiotów bardzo konkretnych. Co tu jest?
12: Galeria Toy Piano to oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, takie miejsce, gdzie można spotkać Toy Piano, czyli zabawkowe pianino, zabawkowy fortepian, który w Polsce może nie jest jakoś super znany, ale jednak na całym świecie ma poważną reprezentację i we Wrocławiu jako jedynym miejscu na świecie można doświadczać obecności ponad 300 tych małych pianin i fortepianów, które pochodzą z całego świata, z różnych okresów jego pojawiania się w przemyśle, bo są to też instrumenty z połowy XIX wieku i do współczesności na bieżąco oprowadzamy po tej ekspozycji. Można też na wybranych egzemplarzach zagrać. Natomiast poza stałą działalnością galerii mamy też tutaj wydarzenia organizowane cyklicznie i to są tymczasowe wystawy reprezentujące inne nietypowe instrumenty muzyczne, ale też właśnie koncerty, prezentacje, instalacje, które są skierowane w stronę sztuki dźwięku nietypowego, bo tym się zajmują małe instrumenty.
7: Jaki był zaczątek tej kolekcji i czy ona się jakoś zmienia? Wiem, że się zmienia, bo widziałam, że jakieś dary są przekazywane.
12: Początek jest taki, jak początek małych instrumentów, czyli w 2006 roku, kiedy założyłem taki zespół, który działa do dzisiaj, zacząłem szukać instrumentów, które mogłyby stać się narzędziami w cudzysłowie do wykonywania muzyki i oczywiście to i piano, jako jeden z tych instrumentów nietypowych, pojawił się już w 2006 roku, ale w 2010 roku nagraliśmy płytę z muzyką Fryderyka Chopina właśnie na takich małych pianinach i fortepianach i była to też okazja do tego, żeby opublikować książkę, którą właśnie napisałem o historii tego małego, nietypowego instrumentu. I od tamtego czasu ta kolekcja się rozwijała, no i siłą rzeczy, jak już była taka wyraźnie duża, to zaczęły się rozmowy z miastem Wrocław na temat tego, czy można by taką galerię w perspektywie lat otworzyć. I udało się to dopiero po 10 albo nawet 13 latach od tego pomysłu.
7: Dużo cierpliwości.
12: No ale ta działalność jest najwyraźniej taka konsekwentna, więc udało się i cieszmy się, że we Wrocławiu mamy jedyne takie mini muzeum właśnie tej piano. Natomiast czy ta kolekcja się zmienia? Oczywiście tak, bo te instrumenty, jeśli rozumiemy na przykład, że gitara to jest jeden rodzaj instrumentu i gitara w wielu wymiarach jest do siebie podobna, mam na myśli egzemplarze różnych gitar, to przy okazji to i piano nie można tak powiedzieć. Niby rozmawiamy o jednym rodzaju instrumentu muzycznego, ale większość się różni i wielkością, ilością klawiszy, konstrukcją, materiałami, pomysłami na to, jak taki instrument ma działać. O ile jest tych instrumentów tutaj ponad 300, to cały czas udaje mi się znaleźć taki egzemplarz, który wnosi coś nowego do kształtu, do formuły tego instrumentu. Także raz na jakiś czas pojawia się taki nowy egzemplarz, wtedy staramy się zrobić dla niego miejsce na tej ekspozycji, którą tutaj mamy. No a też w zależności od okoliczności trafiają takie instrumenty na specjalną ekspozycję.
7: Nie będziemy robić całego prowadzenia, zresztą podejrzewam, że to by zajęło bardzo dużo czasu. Zostawimy też słuchaczom możliwość odwiedzenia i przekonania się osobiście, jak to brzmi, jak to wygląda, ale chociaż trochę, chociaż jakieś wybrane egzemplarze jakbyśmy mogli przedstawić, bo faktycznie od takiego malutkiego...
12: No tak, to trudno jest tutaj przekonać się o jakości wszystkich tych instrumentów, bo jest ich za dużo, ale gdybyśmy mogli kilka dźwięków, nawet tych samych, wykonać po to, żeby zobaczyć, czy usłyszeć właściwie, że każdy z takich instrumentów potrafi brzmieć inaczej. I ta ilość jest również związana właśnie z tą jakością muzyczną. I na przykład mamy tutaj mały fortepian Grand Piano ze Stanów Zjednoczonych. Dźwięk jest taki dosyć ostry, ale cichy. Tutaj na przykład francuskie pianino z lat 60. firmy Michelson. Dźwięk bardzo delikatny, nie posiadający takiego mocnego ataku, no nie? To z tej samej firmy instrumenty już z dekady późniejszej. Dźwięki dużo bardziej ostre, mniej wybrzmiewające. No i jakbyśmy tak prześledzili, a może podejdźmy do tej polskiej precyzji. To jest to jedyne polskie to i piano. Czyli dźwięk bardzo skromny, bez dużych możliwości wykonawczych. Ale na przykład amerykański Shenhood.
7: Taki większy ze stołeczkiem nawet do siedzenia.
12: Tak, te stołki były produkowane dla większych instrumentów po to, żeby wykonawca mógł przy takim instrumencie w naturalny sposób usiąść. No nie?
7: Ale i kształt, i rodzaj materiału, z którego są wykonane, to jest też bardzo duża różnorodność. Z dzwonami, coś, co przypomina książkę. Tam jest coś a la... Czy to jest szubienica?
12: Nie, nie. Nie straszmy słuchaczy. Generalnie to piano od połowy XIX wieku przeszło wiele takich metamorfoz i źródła dźwięku się zmieniały. Najpierw były to szklane, później metalowe sztabki, potem metalowe pręty, takie, które przypominają brzmienie zegara. Zresztą możemy podejść do tego jednego z większych pianin, które się tu znajdują i posłuchać, czy właśnie te dźwięki nie przypominają dźwięków zegara bijącego.
7: Faktycznie.
12: Dlatego, że źródłem dźwięku w zegarach bijących są dokładnie takie pręty, które potem w XX wieku zaczęto wykorzystywać jako źródło dźwięku właśnie w tej piano. I do dzisiaj i pojawiają się te pręty i sztabki i nawet rurki metalowe i tak jak zauważyłaś dzwonki, to też takie kopułkowe, to też jest może nie częste, ale w ogóle obecne. Kiedyś jeszcze na przełomie XIX i XX wieku używano strun, czyli tak jak na podobieństwo normalnych pianin i fortepianów, ale to się specjalnie nie sprawdziło. Instrument strunowy jednak trzeba często stroić. Jeśli to jest zabawka dla dzieci, to można sobie wyobrazić, że jest to czynność dosyć uciążliwa. Dzieci same takiego fortepianu pewnie nie były w stanie łatwo sobie nastroić. Ale też różnice oczywiście występują nie tylko w źródle dźwięku, ale też w kształtach instrumentów, w materiałach. Kiedyś przecież nie było tworzyw sztucznych i wszystko robiono materiałami tak zwanymi szlachetnymi.
3: Jeśli jeszcze nie byliście, polecam. Galerię Toy Piano można oglądać za darmo. Jest otwarta przez 3 dni w tygodniu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Czy sztuczna inteligencja potrafi dobrze zaplanować nam urlop? I czy Dolny Śląsk, Wrocław i osoby odpowiadające za poszczególne atrakcje w regionie dobrze wykorzystują AI? Jest już pierwszy w kraju raport na ten temat i o tym teraz porozmawiamy.
14: Raport dotyczy widoczności polskiej branży turystycznej w narzędziach sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT. Wiśniewski Marcin zajmuje się mierzeniem, budowaniem widoczności w narzędziach sztucznej inteligencji w chatbotach. Jestem współtwórcą narzędzia PromptAI. Zbadaliśmy widoczność zarówno regionów, atrakcji turystycznych, hoteli, biur podróży, franczyzn, czyli w jaki sposób firmy mogą wejść i rozpocząć działalność w branży turystycznej, oraz usług, czyli ubezpieczeń czy wynajmu samochodów, które jest bezpośrednio powiązane z branżą turystyczną.
3: A jak to zostało zbadane?
14: Badanie widoczności w takich narzędziach, w takich chatbotach różni się diametralnie od widoczności w Google. W Google wszyscy widzimy mniej więcej jeden ten sam ranking, prawda?
3: Właśnie i też chyba jest ta łatwość, że sami przedstawiciele firm mogą sobie mniej więcej na jakimś może ogólnym poziomie, ale odkryć, jak bardzo są widoczni w wyszukiwaniu.
14: Tak, tam często wystarczy jedno zapytanie i widzimy, gdzie jesteśmy. Natomiast narzędzia sztucznej inteligencji działają zupełnie inaczej. One oparte są w dużym uproszczeniu o rachunek prawdopodobieństwa. Im więcej mają treści i materiałów na nasz temat, tym większe prawdopodobieństwo, że odpowiedź zakończy się jakby informacją o tym, że jest tam, występujemy albo nie. Więc żeby zbadać widoczność takich wyników, które będą różne w zależności od prawdopodobieństwa, ja i ty teraz zadamy to samo pytanie w czacie i dostaniemy różne odpowiedzi. Co więcej, te wyniki różnią się w czasie, więc taką widoczność trzeba mierzyć poprzez wielokrotne zadawanie tego samego pytania i sprawdzanie, uśrednianie wyników. Tym pomaga nam po prostu statystyka.
3: To ciężkie zadanie dla dolnośląskich restauracji, hoteli i tak dalej, żeby się dobrze pozycjonować w tych...
14: I tu powiedziałaś super, bo pozycjonować, bo prawdę powiedziawszy, budowanie widoczności jest praktycznie tym samym, czym jest SEO, tam z drobnymi dosłownie niuansami. Natomiast samo budowanie widoczności składa się jakby z dwóch głównych obszarów. Zmierzenia tej widoczności, które jest proste, bo do tego są po prostu narzędzia, które to mierzą. A budowanie widoczności, no to wiele firm dotknęło już jakby SEO, czyli budowania tej widoczności. I tutaj niekoniecznie trzeba mieć ogromne nakłady, bo wiadomo, owszem, jeżeli chcesz walczyć z największymi, no to jasna sprawa, tak? Ale jeżeli podejdziemy do takich tematów z głową, czyli na przykład będziemy chcieli wejść w jakąś tam konkretną niszę, to bez problemu da się to zrobić, pisząc odpowiednią ilość artykułów, odpowiadając na pytania, zbierając opinie, przykładowo gości, którzy odwiedzają nasz obiekt. I takie sukcesywne działania bardzo dobrze przekładają się na wyniki. Natomiast kluczem dzisiaj jest to, że nie można się tym zająć za 2-3 lata, bo za 2-3 lata będzie za późno. Albo będziemy tej widoczności w narzędziach, albo nie będzie nas nigdzie. Ewentualnie będziemy na Bookingu i teraz albo ktoś będzie w tych rekomendacjach. Tam nie ma 10 stron rekomendacji, tak jak w Google, że sobie przełączymy. Zazwyczaj jest tak, że użytkownik zakończy na pierwszej stronie rekomendacji. Bo jeśli zapytam czata, wyjeżdżając z dziećmi przykładowo do Wrocławia, o to, gdzie pojechać, to dostanę gotową listę miejsc z opisem, ze zdjęciami, z planem całej wycieczki. No to po co ja mam robić coś więcej, jeśli to zostało załatwione, siedzę i cieszę się czasem z rodziną?
3: Jak Dolny Śląsk w ogóle i te dolnośląskie restauracje, hotele, atrakcje radzą sobie teraz?
14: Radzą sobie całkiem nieźle, natomiast występują pewne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Przygotowaliśmy taką matrycę promptów, czyli tych zapytań do 7 różnych modeli. Hala Stulecia ponad 50, czyli pojawia się ponad co drugiej rekomendacji. Następnie Hydropolis, super, też 50, ale dla przykładu Afrykarium i Zoo, około 25, trochę więcej niż 25 każdy z nich, ale o ile ja dobrze pamiętam, Afrykarium jest w Zoo, prawda? Więc Okej, okay, jest jakiś problem. Teraz gdyby takie Afrykarium połączyć z zoo, to byliby pierwsi. Czyli już problem narracji, prawda?
7: Ale to ciekawe, bo w wynikach, jeśli chodzi o liczbę turystów odwiedzających poszczególne atrakcje, no to zoo, Afrykarium są na podium.
14: Tak, ale tutaj czat, on je rozdziela. Natomiast pojawia się jeszcze pewna rzecz, czyli kolejkowo. W porównaniu do tych wszystkich atrakcji regionalnych, o których mówimy, za które odpowiada jakby region, prawda? A nie są to atrakcje komercyjne. Kolejkowo, które pojawia się w co czwartej odpowiedzi. Świeża, bardzo ciekawa, moja córka uwielbia tam chodzić, atrakcja, ale ona goni te duże podmioty. Często dlatego, że szczególnie przyroda czy te atrakcje rzadko kiedy mają duże budżety agencje, które za tym stoją. Nie mają takiego napędzania jak biznes do rośnięcia, prawda? I w tym momencie jedna z najciekawszych rzeczy, bo zapytałaś o Dolny Śląsk. Rzecz, która dla mnie jest największym zaskoczeniem z całego raportu, ilekroć z kimkolwiek dosłownie rozmawiam o tym raporcie, to

0: jest wyżej. I tutaj karpacz, jakby prosty dość wniosek, że widoczność karpacza zbudowały dzisiaj tego typu atrakcje, bo Śnieżka, no nie, jako podmiot natury, no nie tworzy treści. Tak samo wodospad Kamieńczyk, 5,5% widoczności. Czyli pojawia się, kurczę, w co piątej, szóstej odpowiedzi na 100. A Karkonoskie Tajemnice, czyli biznes, który tam jest, 40%. W czterech odpowiedziach na 10. To on zbudował widoczność Karpacza. Byłem ostatnio z żoną na weekend w Karpaczu. Tam jakby to często jeździmy i wchodząc na deptak patrzę, że kurczę, czuję się jak na Krupówkach. Tyle ludzi tam przyjeżdża. I faktycznie jest tak, że biznes jest w stanie pomóc regionowi zbudować widoczność, nie? Dlatego w żadnym stopniu nie można go demonizować, ale jak w turystyce występuje pewien ogromnej wartości łańcuch zależności. Mamy atrakcje turystyczne, które przez lata przyciągały turystów. Te atrakcje powodują, że turyści zostawiają pieniądze w biznesie. Biznes może rosnąć. Biznes jest w stanie budować, na przykładzie tych przykładowo Karkonoskich Tajemnic czy Green Mountain hotelów w Karpaczu, który ma 33% widoczności, są w stanie budować widoczność tego miejsca. Ale jeśli organizacje turystyczne, regiony nie wezmą na siebie odpowiedzialności za promowanie, przygotowywanie treści, materiałów dotyczących tych atrakcji regionalnych, to za 3 lata kto pójdzie na Kamieńczyk czy na Śnieżkę? Po co tam iść, skoro to się trzeba zmęczyć? A wszyscy piszą i wszyscy rekomendują, żeby iść do Karkonoskich Tajemnic. W jaki sposób dzieci nauczymy szacunku i rozumienia przyrody, otoczenia, w którym żyją, czy dziedzictwa, które mamy jako cywilizacja, to w ciągu kilku lat będzie w stanie zniknąć. To jest jakby moja główna obserwacja na podstawie raportu, że tym się trzeba dzisiaj zaopiekować.
1: Jak AI wybiera nam hotele, atrakcje i biura podróży? O raporcie na ten temat rozmawiamy w kontekście Wrocławia i Dolnego Śląska.
2: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
1: Czy to jest już tak, że generalnie internet jest głównym źródłem podpowiadającym nam nasze wybory właśnie na wakacje czy na krótsze wyjazdy? Czy można w tej sytuacji już stwierdzić, że on się wysunął na pierwsze miejsce przed poleceniami znajomych, rodziny czy jakąś zewnętrzną reklamą?
2: Właśnie chciałem zwrócić uwagę na to najważniejsze moim zdaniem źródło i wiele badań na to wskazuje, że jednak najważniejsze są relacje międzyludzkie i najważniejsze są polecenia znajomych, ale internet jest na pewno pierwszym źródłem takich szczegółowych informacji, bo najpierw musi potencjalny turysta czymś się zainteresować i to jest właśnie najczęściej jakaś rodzina lub znajomi, ale już informacji konkretnie szczegółowych szukamy w internecie. No i my jako Dolnośląska Organizacja Turystyczna zaobserwowaliśmy w zeszłym roku taki dość znaczący spadek, bo około 15% liczby użytkowników naszego głównego turystycznego portalu Dolny Śląsk Travel. Po prostu pomimo tego, że nawet prowadziliśmy większą reklamę tego portalu, mniej ludzi na niego wchodziło, mniej klikało. Zaczęliśmy drążyć temat i wspólnie z tym partnerem technologicznym, z firmą Promptai, zaczęliśmy analizować powody tego. Nie było trudno znaleźć przyczynę tego spadku, to po prostu fakt, że informacje właśnie z naszej strony są podawane przez LLM-y, takie właśnie jak ChatGPT, czy Gemini, czy Copilot, są podawane jako gotowe odpowiedzi i ten internauta nie klika w nas. Dlatego chociaż informacje z naszej strony są podawane, nasza strona nie jest odwiedzana i zaczęliśmy drążyć ten temat, co z tym zrobić i jak tą zmianę, która zaszła, wykorzystać na naszą korzyść. Jak wykorzystać ją na to, żeby informacje o atrakcjach turystycznych, o regionach, o hotelach i wszelkiej branży turystycznej były podawane tak, jak tego dzisiejszy internauta poszukuje.
1: Rozumiem, że odpowiedź się znalazła.
2: Nie, tak naprawdę jeszcze się nie znalazła. Jesteśmy w trakcie tej wielkiej zmiany. Tutaj mamy pewne obserwacje, wiemy co robić, żeby dla LLM-ów nasza strona była wiarygodna i podawała dobre przykłady, ale naprawdę cały czas widzimy, że

0: zadając jakieś pytania, wpisując prompty do różnych narzędzi AI, często na przykład ten symboliczny jakiś portal typu wałbrzyszek24.com jest częściej cytowany niż wałbrzych.pl. Na przykład. No i teraz co zrobić? Staramy się dowiedzieć się tego, co zrobić, żeby to właśnie nasze takie wiarygodne strony, które są, powiedzmy, oficjalnymi portalami regionalnymi, portalami obszarów turystycznych, były źródłem informacji dla LLM-ów, a tym samym dla internautów.
1: No właśnie, bo mamy taką sytuację, że w opinii wielu te jeszcze niedoskonałe narzędzia AI też bardzo szybko się zmieniają i w kontekście tego raportu, konfrontując Pana wiedzę o tym, jak działa marketing branży turystycznej, jak w ogóle działa branża turystyczna na Dolnym Śląsku, czy te statystyki z wynikami raportu, co Pana najbardziej zaskoczyło?
0: Aj, wiele rzeczy tam zaskakuje. Na pewno pozytywnie zaskoczyło mnie to, że na przykład w wynikach wyszukiwania w czacie GPT na wiele fraz typu gdzie w góry, co najatrakcyjniejsze kurorty górskie, Karpacz wyskakuje wyżej niż Zakopane. I to nas bardzo cieszy. I zaskakuje mnie, jak łatwo, znając pewne mechanizmy, które właśnie staramy się tutaj ujawniać wspólnie z firmami technologicznymi, jak łatwo znając to, może mała atrakcja turystyczna wypłynąć. To jest ten czas, kiedy nastąpi duże przetasowanie na rynku, bo ten, kto pozna jako pierwszy i wdroży zasady przyjazne wyszukiwarkom, tym modelom językowym, ten będzie częściej polecany i to będzie jego 5 minut. I właśnie to jest takie zaskakujące. Ta zmiana, jak ona potrafi pozytywnie wpłynąć na wiele biznesów turystycznych.
1: Przed Dolnym Śląskiem duża praca jeszcze w tym zakresie?
0: My już bardzo dużą pracę wykonaliśmy, bo naprawdę portal Dolny Śląsk Travel jest w tym momencie dostępny w 5 językach, a na koniec tego roku będzie w 7, łącznie z językiem arabskim. Myślimy też o języku koreańskim, bo połączenie lotnicze Wrocław-Seul czasami przylatuje samolot do nas w 100% wypełniony, a obłożenie średnie jest bardzo, bardzo dobre. To pokazuje, że jest potencjał też na tych rynkach i tą pracę wykonujemy, żeby przyciągnąć turystów z dalekich stron. Natomiast wykonaliśmy dużą część pracy, ale ona się nigdy nie kończy. Przed nami teraz dostosowanie właśnie naszego portalu pod kątem algorytmów tych modeli językowych. Wiemy, że cały czas musimy obserwować trendy. Choćby to, że maleje znaczenie wycieczek szkolnych, młodzieżowych, oferty tej takiej dla dzieci, która na Dolnym Śląsku jest i jeszcze długo będzie silna, ale widzimy wyraźny wzrost zainteresowania wśród seniorów, ten silver tourism, ludzi aktywnych po 50 naprawdę rośnie i wskakuje w to miejsce. Coraz jakby z przyczyn demograficznych mniej licznej turystyki szkolnej. I to są te trendy, które powodują, że nasza praca nigdy się nie kończy. Musimy dostosować teraz komunikację do tych zmian.
1: Tymczasem nowy sezon turystyczny właśnie się zaczyna. W ubiegłym roku Wrocław przyciągnął 7 milionów gości, a Dolny Śląsk 20 milionów.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie i zapraszam do słuchania, bo będzie o tym, co tym razem filmowo, ale też muzycznie zaoferuje nam Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.
6: Będzie klub festiwalowy w Arsenale, będziemy mieli koncert muzyki filmowej z Twin Peaks.
1: Więcej o tegorocznym festiwalu Nowe Horyzonty zaraz po tym, jak wyjaśnimy, o co chodzi w akcji Rowerowy Maj.
7: 10. edycja kampanii Rowerowy Maj, czyli w tym roku mamy jubileusz kampanii. Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od 2016 roku Wrocław bierze udział w tej ogólnopolskiej akcji. Polega ona na tym, że przez cały maj dzieciaki ze szkół podstawowych oraz przedszkoli, dojeżdżając do swoich placówek na rowerach, na hulajnogach, na deskorolkach, na rolkach, na wrotkach, czyli aktywnie, zdobywają naklejki na plakat szkolny oraz do swoich dzienniczków rowerowych. No i pod koniec maja przeliczamy te wszystkie zdobyte naklejki i klasa, która zdobyła ich najwięcej, wygrywa. I wygrywają te klasy i te grupy przedszkolne wyjścia do kina, wyjścia do teatru, wyjścia do różnych atrakcji, które tutaj zasponsorowały te nagrody dla naszych najmłodszych, aktywnych wrocławian.
1: Najwięcej, to znaczy ile kilometrów te dzieciaki kręcą?
7: Przejazdów jest bardzo dużo. Najważniejsza jest liczba zgłoszonych placówek, bo w tym roku mamy kolejny rekord w liczbie tych zgłoszonych miejsc, w których dzieciaki dojeżdżają za naklejki. W tym roku jest ich 201 placówek. W zeszłym roku, który również był rekordowy, mieliśmy tych placówek 178, więc wtedy w kampanii wzięło udział ponad 30 tysięcy dzieciaków. No w tym roku liczymy, że będzie więcej aktywnie dojeżdżających dzieci. My zaczęliśmy tę akcję już w kwietniu taką rowerową mobilizacją. Wówczas zorganizowano 3 przejazdy właśnie dla uczestników kampanii Rowerowy Maj. W każdym z nich wzięło udział kilkaset osób, dzieciaków oraz ich rodziców. To były fajne przejazdy, one ruszały na zachodzie, na południu oraz w centrum. No już wtedy było widać, że to jest fajne przeżycie dla dzieciaków, dla rodziców również, więc mamy nadzieję, że to też zachęci dodatkowo do tego, żeby aktywnie dojeżdżać. Może kilka takich rzeczy praktycznych i takich związanych z przepisami. Dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia i poruszają się na własnym rowerze, są traktowani jak piesi, więc mogą spokojnie jeździć chodnikiem. Oczywiście uważamy na przechodniów, uważamy na siebie. Już po 10 roku życia, żeby dziecko mogło zgodnie z prawem poruszać się drogami publicznymi, czyli również po drogach dla rowerów. Takie dziecko potrzebuje mieć już kartę rowerową. Te karty rowerowe, egzaminy i przygotowania, one trwają we wrocławskich szkołach, także jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego kolejne dzieciaki zdobędą swoje uprawnienia do jazdy rowerem po mieście. Jeśli chodzi o hulajnogi, jeśli chodzi o oczywiście te takie napędzane siłą mięśni, jeśli chodzi o deskorolki, rolki, no to są wszystko urządzenia wspomagające ruch i tutaj możemy sobie z nich korzystać i możemy z nimi poruszać się po chodniku i po drodze dla rowerów. Uważajmy na siebie. Ja tutaj apeluję głównie również do kierowców, którzy są przyzwyczajeni do odwożenia swoich dzieci pod szkoły albo przyjeżdżania w pobliżu placówek. W maju szczególnie zachęcam Państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na to, że będzie bardzo dużo dzieciaków pod placówkami, które będą się poruszać w aktywny sposób, będą jeździć rowerami, hulajnogami, także pod szkołami zwracajmy szczególną w tym czasie uwagę na dzieci. Najlepiej dołączyć do akcji i również w tym czasie przesiąść się na rower. Jeśli nie mamy takiej możliwości, no to tak jak mówię, uważajmy pod szkołami, zwłaszcza będzie bardzo, bardzo rowerowo.
1: No właśnie, to jest tak, że dzieciaki najczęściej dojeżdżają na rowerach, a nie właśnie na rolkach czy hulajnogach?
7: To nie ma zasady. My też zauważyliśmy, że bardzo, bardzo dużo jest hulajnóg pod szkołami. To jest też sprzęt, na którym dzieciaki dojeżdżają, dlatego też szkoły inwestują również w stojaki i takie parkingi specjalnie dedykowane hulajnogom. Także myślę, że te hulajnogi są taką dużą konkurencją dla rowerów.
1: No właśnie, jak to jest z infrastrukturą? To znaczy z jednej strony z zapewnieniem pod szkołami miejsc do parkowania tych wszystkich pojazdów.
7: Szkoły oczywiście mogą wnioskować o parkingi rowerowe. Tutaj w takim naszym miejskim programie my zbieramy takie wnioski o parkingi. Szkoły oczywiście są o tym informowane, że takie wnioski mogą składać. Raz w roku są organizowane przetargi i następnie są one, te stojaki rowerowe są ustawiane przy szkołach. Szkoły są oczywiście brane w pierwszej kolejności pod uwagę, właśnie dlatego, że tutaj chcemy, żeby te młode osoby miały możliwość bezpiecznego zaparkowania roweru. Także szkoły również same inwestują w takie parkingi. Chociażby szkoła Przygórnickiego, oni co roku uzupełniają tę infrastrukturę, również za pieniądze, które wygrywają w kampanii Rowerowy Maj. Także szkoły mogą się oczywiście wnioskować o dostawienie nowych stojaków, ale również same to robią.
1: Jest też akcja zabezpieczania tych dojazdów rowerami czy hulajnogami do niektórych szkół we Wrocławiu.
7: Tak, Szkolna Ulica działa obecnie przy 3 szkołach we Wrocławiu i ona trwa przez cały rok, czyli na pół godziny przed pierwszą lekcją. W zależności od szkoły jest to albo 7:30, albo 8:00. Ta pierwsza lekcja się rozpoczyna, więc odpowiednio pół godziny wcześniej. Ulica bezpośredniej okolicy szkoły jest zamykana dla ruchu samochodowego. I w tym czasie mogą poruszać się tylko osoby na rowerach, na hulajnogach i oczywiście dochodzić pieszo. Także to już działa przy 3 placówkach. Zachęcamy oczywiście kolejne szkoły do zgłaszania się do Wydziału Mobilności Miejskiej. My te szkoły sprawdzamy pod kątem tego, czy jest możliwość taką szkolną ulicę wyznaczyć, bo trzeba pamiętać, że taka szkolna ulica nie może być wyznaczana w miejscu, gdzie kursuje komunikacja miejska. Więc zazwyczaj są to takie małe uliczki, które są bezpośrednio przy szkole i to jest takie ostatnie, powiedzmy, 200 metrów dla dzieciaka, żeby dojść do swojej placówki.
1: No właśnie, 3 placówki to dosyć mało. Czy kolejne się zgłaszają?
7: Zgłaszają się, analizujemy i sprawdzamy, jakie są możliwości. I tutaj też rozmawiamy nie tylko ze społecznością szkolną, ale również z radami osiedli, z mieszkańcami okolicznymi, także to jest taki dosyć, to jest długi proces, bo tutaj musimy wszystko sprawdzić, czy jakie są nastroje i to oczywiście zależy od mieszkańców, od szkół, czy taka szkolna ulica będzie wdrożona przy ich placówce.
1: Gdzie i ile takich postępowań się toczy?
7: To trudno powiedzieć obecnie.
1: Do tematu pewnie będziemy więc wracać, a teraz już obiecane wcześniej zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.
6: Festiwal jak zawsze na przełomie lipca i sierpnia we Wrocławiu, 23 lipca do 2 sierpnia, ale też do 9 sierpnia edycja online, powiedzmy 40% filmów trafi do sieci, a łącznie tych filmów będzie około 250. Staszek Abramik, Festiwal Nowe Horyzonty. No teraz czekamy z wypiekami na twarzy na festiwal w Cannes, bo to jest też to główne źródło, z którego czerpiemy te czerwono-dywanowe filmy, czyli te najgłośniejsze hity, które jako pierwsi w Polsce pokazujemy właśnie prosto po festiwalu w Cannes, a line-up jest tam niesamowity, w tym choćby Paweł Pawlikowski, na którego bardzo czekamy z jego najnowszym filmem. I tutaj zrobię uśmiech, którego w radiu pewnie nie widać, ale mogą go Państwo rozszyfrować, że oczywiście myślimy o tym, żeby też ten film ściągnąć do nas, do Polski. Trzymajcie kciuki, żeby się udało pokazać go. Oczywiście on będzie w Polsce, ale żebyśmy mogli pokazać go jako pierwsi. Na pewno festiwal też warto polować, na pewno na festiwal warto polować na takie drobniejsze tytuły. Tutaj choćby sekcja Lost jest tą, do której warto zajrzeć, gdzie można znaleźć takiego prawdziwego ducha Nowych Horyzontów, czyli filmy, które są jakieś, które nie są dodatkiem do popcornu, które nie są opowieścią, która jednym okiem wleci, a drugim wyleci. To są filmy, które pracują w nas, które zostają z nami na długo, które zadają pytania, czy my zadajemy sobie pytania po obejrzeniu tych filmów. I rzeczywiście to są filmy, które, nie bójmy się tego słowa, zmieniają życie. Sam mam kilka takich tytułów co najmniej, które na przestrzeni lat rzeczywiście to życie zmieniało. Ale z drugiej strony festiwal to też odpoczynek, to też relaks, to zabawa i właśnie ten relaks, odpoczynek i zabawa to będzie klub festiwalowy w Arsenale, czyli w Muzeum Miejskim w Arsenale, tuż obok kina Nowe Horyzonty, które zamienia się tylko na czas festiwalu właśnie w otwarty klub pod gołym niebem. Ja to nazywam Małą Wenecją, bo Muzeum Miejskie rzeczywiście wygląda jak taka mała ceglana Wenecja nad Odrą. No i tam choćby warto zwrócić uwagę na jedno wydarzenie, które teraz zupełnie przedpremierowo zdradzam, że będziemy mieli koncert muzyki filmowej z Twin Peaks, inspirowanej właśnie bezpośrednio tym, co Angela Badalamenti przygotował dla Davida Lynch'a przy okazji serialu Twin Peaks. No i to jest pierwsza z kilku rzeczy, która będzie w arsenale koncertowych, bo w tym roku też warto zwrócić uwagę na to, że arsenał wraca do takiej chwały, którą miał jakieś mniej więcej 10 lat temu, zanim pandemia nas zjadła, więc trochę wracamy nie tylko filmowo, bo tu już Nowe Horyzonty wróciły i są, trzymają się mocno, jeśli chodzi o program filmowy. Natomiast też warto podkreślić, że Nowe Horyzonty wracają muzycznie, więc będzie można polować wieczorem na koncerty arsenałowe.
1: Jeśli chodzi o filmy, to kilka miejsc projekcji.
6: Przede wszystkim kino Nowe Horyzonty, 9 wielkich sal, największe kino arthouse'owe w Polsce, jedno z największych w Europie, w całości poświęcone na czas festiwalu właśnie dla Nowych Horyzontów. Tutaj będzie można obejrzeć aż 5 filmów dziennie, zaczynając od mniej więcej 9 rano, ostatnie seanse o 22. Do tego nasze zaprzyjaźnione Dolnośląskie Centrum Filmowe też zamienia się w przestrzeń festiwalową i też przez te 11 festiwalowych dni będzie można tam oglądać filmy. No i powrót kina na rynku, gdzie blisko 1000 miejsc pod gołym niebem bezpłatnie będzie można oglądać filmy od klasyki legendarnych, kultowych filmów po takie świeżynki festiwalowe, które zdobywały nagrody na Berlinale, w Wenecji, w Cannes zupełnie bezpłatnie. I do tego OPT Zamek, czyli Ośrodek Postaw Twórczych Zamek w Leśnicy. Przepiękny ogród i w tym ogrodzie będzie można na leżaczkach sobie usiąść albo na kocach i obejrzeć też filmy wieczorami. To w festiwalowe weekendy dziać się będzie. Kino na rynku przez cały czas trwania festiwalu, a OPT Zamek Leśnica właśnie weekendy festiwalowe, również bezpłatnie. Mhm.
1: Czy jeszcze retrospektywy, jakieś tytuły, nazwiska, coś jeszcze możemy powiedzieć?
6: Jedną z retrospektyw, która w tym roku się wydarzy, tutaj mówię nie zupełnie przedpremierowo, to jest retrospektywa Marty Mejsaros, czyli węgierskiej twórczyni. Węgry teraz są na językach wszystkich, a Marta Mejsaros to ma status co najmniej Andrzeja Wajdy, patrząc u nas. To jest legendarna twórczyni, wciąż żyje, już jest w podeszłym wieku, więc niestety do nas nie przyjedzie, ale przyjedzie jej kino. To jest wybitne, wybitne kino węgierskie, które de facto łapało wszystkie przemiany węgierskie od mniej więcej lat 60., 50., nawet 60. do prawie współczesności, bo Marta Mejsaros była bardzo długo aktywną reżyserką. No i w zasadzie, jeśli ktoś chce zrozumieć, poznać Węgry lepiej, to kino Marta Mejsaros to jest pozycja obowiązkowa. My skupimy się w tym roku przede wszystkim na opowieściach o młodości, o tym, jak ta młodość doprowadzała do zmian, do rewolucji obyczajowych, kulturowych czy politycznych wewnątrz Węgier. No to jest temat bardzo na czasie i de facto nie wiedzieliśmy, co się będzie działo na Węgrzech w ostatnim czasie, ale trochę ustrzeliliśmy idealnie z tą retrospektywą, więc no to jest coś, co da i przyjemność, i z drugiej strony też wiedzę o tym, jak właśnie Węgry kształtowały się na przestrzeni ostatnich dekad. Mhm.
1: A do kiedy tworzy się program Nowych Horyzontów? Bo już to się zaczęło pewnie miesiące temu, pewnie po końcu poprzedniej edycji, czy może nawet jeszcze szybciej?
6: Co prawda jestem humanistą, ale mogę mówić tutaj w liczbach konkretnie, bo do rozpoczęcia festiwalu w Cannes, czyli do połowy maja, mamy zamknięte 80% programu, a zaczynamy całą zabawę w zasadzie zaraz po zakończeniu ostatniej edycji, czyli już wczesną jesienią rozpoczynamy pracę, wyjeżdżają nasi programerzy, programerki na pierwsze festiwale filmowe. Jednym z takich pierwszych festiwali jest choćby festiwal w Rotterdamie w Holandii, gdzie polujemy na pierwsze te festiwalowe tytuły, które również do nas ściągniemy do Wrocławia. Do Cannes zamykamy około 80% programu, a w Cannes uzupełniamy te mniej więcej 20% programu właśnie filmami kanońskimi, które premierowo później prezentujemy w Polsce jako pierwsi na Nowych Horyzontach. No i cały program ogłaszamy 7 lipca w samo południe, więc wtedy wszystkie karty zostaną odkryte, ale to nie znaczy, że już teraz tych kart powoli nie odkrywamy, bo w zasadzie co tydzień w naszych mediach nowohoryzontowych coś już można znaleźć, jakieś nowości programowe. Zresztą polecam po prostu wskoczyć na naszą stronę nowehoryzonty.pl albo obserwować nas w mediach społecznościowych i tam się na bieżąco chwalimy tym, co już nam się udało zaprogramować.
1: Warto przypominać takie daty, więc jeszcze przypominam. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty stacjonarnie we Wrocławiu od 23 lipca do 2 sierpnia.
2: Reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
11: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Po reklamie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Joanna Struteńska przy mikrofonie. 796 osób wspólnie czytało książki na Placu Solnym w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. I tym samym Wrocław ustanowił rekord w liczbie osób czytających w tym samym czasie i miejscu. Zgromadzeni przyniesione ze sobą książki czytali przez mniej więcej kwadrans. Posłuchajcie, jak było.
14: Ja przyszłam jako ta osoba, która dopiero od kilku lat odkrywa, że książki można czytać dla przyjemności, a nie tylko dla nauki, i odkrywam ten świat bardzo powoli, aczkolwiek nie ograniczam się ani do klasycznych książek, bo idę też w komiksy, też w artystyczne, w psychologiczne. Chciałam po prostu zobaczyć, jak ta społeczność tutaj się może połączyć i może ktoś mnie zainspiruje, znajdę jakąś kolejną książkę do przeczytania, a może w końcu znajdę tą książkę moją życiową, która mnie zainspiruje do końca moich dni.
15: Ale to czytanie takie średnio wygodne, jest pani z pieskiem, z bagażami.
14: Tak, trochę średnio wygodne, ale przy okazji piesek się socjalizuje z dźwiękami, z ludźmi. Musimy być troszeczkę w takim kręgu spokojnym, żeby nie był dosłownie przy ludziach, ale on też może się czegoś dzisiaj tutaj nauczyć.
16: Lubię czytać.
15: A jaką książkę pan wziął ze sobą?
16: Koniec śmierci, Sixteen Leaves. To jest trzecia część trylogii.
15: Nieprzypadkowy wybór, rozumiem. Nie. Pan to ma akurat na tapecie, czy ulubiona jakaś?
16: Bardzo mi się podobały pierwsze dwie części, więc dzisiaj wybrałem trzecią.
15: A co pan sądzi w ogóle o takim przedsięwzięciu, takiej imprezie?
16: Bardzo fajny pomysł. Nie mam pojęcia, czy jeszcze przy poprzednich latach działo, bo pierwszy raz tu jestem, ale no to popiera.
15: A jaka książka?
14: Dzisiaj przyszłam z książką, której jeszcze nie czytałam, ale czekała na mnie bardzo długo. Jest to Moja ukochana i ja, Renata Lis. Tak, jest to o queerowej miłości, o wolności i też o odkrywaniu po prostu swojej drogi. Ale jeśli mogę polecić właśnie ostatnio przyjemny komiks, jaki czytałam, głównie dla młodzieży, myślę, żeby się tutaj zdał. Dziewczyna z Głębi i jest to opowieść irlandzka o Selki. Fantastyczne stworzenia, pół foka, pół człowiek. O pierwszych miłościach, o poświęceniu, trochę o ekologii do sprawdzenia.
17: Nie bardzo dobrze rozmawiam po polsku, ale lubię czytać i wtedy chciała przyjść i spróbować.
15: Jaki numerek ma pani?
17: 211.
15: Okej, okay. A jakie książki pani wzięły ze sobą?
18: Ja mam Slovenkę Drakulić bajki o komunizmie. Wydawnictwo KEF, nasze lokalne.
15: Dopiero pani zaczyna czytać, czy już
18: tak,
15: jest pani...
18: Właśnie, tak. Tak, dopiero zaczynam. Specjalnie dla tej okazji wybrałam, tak, żeby zacząć.
15: Czemu państwo przyszli brać udział w tym przedsięwzięciu?
19: Polecanie książek i w ogóle spotkanie z książką, z literaturą jest bardzo ważne. Książka to jest takie coś, co rozwija myślenie, rozwija wyobraźnię, pokazuje świat z zupełnie innej perspektywy. A przy okazji mam książkę wrocławskiego autora, Markusa Ponikowskiego, Buffo. Autor jednej książki. Też specyficzna sytuacja, bo książka, którą wymyślił jako student, a napisał dzięki temu, że była pandemia. Także...
15: Bardzo dużo zakładek pan ma w tej książce, tak, już jest pan w trakcie
19: autor,
15: czytania.
19: Jestem w trakcie, ale autor książki jest autorem ilustracji. Zrobił grafiki na podstawie zdjęć i wszystkie miejsca, gdzie są zakładki, to są ilustracje. I z racji tego, że jestem plastykiem, pozaznaczał mi wszystkie.
15: Aha, czyli zna pan autora.
19: Znam autora. Bardzo ciekawa postać. Kompozytor też. Także ciekawe, czy... I taka też książka, którą bym powiedział, teoretycznie kryminał, ale tak naprawdę to jest taki klasyczny sposób inteligenckiej zabawy słowem i akcją. Także bardzo ciekawa pozycja, która w sposób taki ciekawy traktuje. To niby kryminał, więc niby przestępczość, ale również kulturę, sztukę.
1: Widzę, że byłeś jednym z pierwszych zarejestrowanych, numer 8.
20: No, w sumie tak.
1: Przyszedłeś wcześniej.
20: Tak, zdecydowanie.
1: Czemu w ogóle bierzesz w tym udział?
20: To bardzo ciekawa inicjatywa, poza tym to jest mój pierwszy rekord, więc zawsze coś nowego w życiu, odhaczone na liście.
1: Jak czytasz? Na stojąco?
20: Szczerze mówiąc, miałem miejsce zajęte siedzące, tylko poszedłem na bok i moje miejsce zostało zajęte, więc w tym momencie zostałem stojąco.
1: Wziąłeś ze sobą książkę.
20: Czytam Mika Chrona najnowszą powieść Clown Town, to jest powieść szpiegowska.
1: A jak ci się podoba w ogóle atmosfera tutaj, organizacja? Jak tu jest? Jest słonecznie?
20: No jest całkiem dużo ludzi, jest lekki wiatr, ale wyszło słońce, więc na razie jest okej. Okay.
21: Maciek Wiśniewski, Wrocław czyta. Ustanawianie rekordu w liczbie osób czytających książki to pomysł, który narodził się podczas akcji Wrocław czyta, czyli akcji, w której zajmujemy się promocją czytelnictwa w naszym mieście. Oczywiście są instytucje, takie jak Wrocławski Dom Literatury, Klub Muzyki i Literatury i Biblioteka Miejska, które zajmują się tym na co dzień, które są niejako dedykowane do tego, abyśmy właśnie spotykali się z autorami, abyśmy rozszerzali swoje horyzonty. A Wrocław Czyta to jest projekt, w którym łączymy to wszystko i dołączamy jeszcze komponent wrocławskich księgarni i tych takich lokalnych działań. Zatem chcieliśmy pokazać, że dla wrocławianek i wrocławian to czytanie jest nadal ważne. My myśleliśmy, że to, że zbierzemy, że zgromadzimy bardzo wiele osób, 790 się zdecydowało poświęcić swój czas w ciągu dnia, ale jednocześnie w Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, aby pokazać, że tak, owszem, poświęcamy ten czas na czytanie i jest to dla nas bardzo ciekawa i dobra aktywność.
1: Czytają w centrum Wrocławia na Placu Solnym. Kto przyszedł? Bo widzę i dzieciaki, i starsze osoby.
21: Mamy tutaj uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Mamy tutaj kluby seniorów. Mamy tutaj również przedstawicieli różnych instytucji kultury, takich jak chociażby Opera Wrocławska, czy Wrocławski Dom Literatury. OKiS również. Są z nami różni urzędnicy. Są ludzie naprawdę, którzy po prostu przyszli z ulicy i którzy już od kilku dni interesowali się tą akcją dzięki temu, że za pośrednictwem mediów również Państwa mogliśmy do nich dotrzeć i ogłosić, słuchajcie, chodźmy, pokażmy, że Wrocław czyta. Zupełnie nie o rekord chodzi. Chodzi raczej o pokazanie, że wrocławianie i wrocławianki czytają, że ludzie czytają. Wszystkie statystyki, które prowadzimy także w Miejskiej Bibliotece, wskazują na to, że ludzie bardzo chętnie sięgają do książek. Ponad 1/5 mieszkańców naszego miasta ma czynną, aktywną i używaną regularnie kartę biblioteczną. W związku z czym to naprawdę jest nadal aktywność, którą ludzie często stosują. No i po co? Po to, żeby się trochę uspokoić, żeby trochę poszerzyć swoje horyzonty, żeby zobaczyć inny świat, ale też, żeby mieć jakąś swoją przestrzeń i w tej przestrzeni ułożyć sobie może swoją wyobraźnię, może się trochę pocieszyć. Więc ta akcja ma na celu pokazać, że ludzie nadal chętnie sięgają do książek i zadać kłam temu twierdzeniu, jakoby by już tak nie był. Jako koordynator tej akcji powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się aż takiego sukcesu. Numerki, które przygotowaliśmy, takie do nalepiania na kurtki, na bluzy, skończyły nam się dobre 25 minut przed rozpoczęciem akcji, nawet chyba wcześniej, więc w tej chwili doszliśmy do tych 790, które wypisywaliśmy na okazjonalnych zakładkach przygotowanych przez wrocławskich artystów. Bardzo mnie cieszy obecność w ogóle w tym miejscu przedstawicieli kultury i sztuki i różnych instytucji miejskich, którzy realnie się zaangażowali, bo to jest jednak jakiś jakaś oznaka tego, że w tym mieście literatura jest ważna. Mamy również bardzo wielu autorów, artystów tutaj na Placu Solnym, czyli to czytanie naprawdę wpływa pozytywnie na naszą wyobraźnię, naprawdę wpływa pozytywnie na ten tak ważny w dzisiejszych czasach dobrostan. Ten rekord towarzyszy całorocznej akcji, która trwa, Wrocław czyta, w której staramy się połączyć różne działania promocyjne wielu instytucji, które we Wrocławiu, a przypomnijmy, jest to miasto, które dzierży tytuł Miasto Literatury UNESCO, więc w naszym mieście dzieje się naprawdę bardzo sporo, także między innymi dzięki Klubowi Muzyki i Literatury, dzięki Wrocławskiemu Domowi Literatury, to tutaj wręczana jest nagroda Angelus i Silesius, nagrody literackie, to tutaj mamy jedne z największych w Polsce targów książki, to tutaj odbywa się bardzo wiele spotkań autorskich w każdym tygodniu, zarówno w centrach aktywności lokalnej, jak i w księgarniach, jak i w bibliotekach. Zatem serdecznie zachęcamy wszystkich, nie tylko wrocławianki i wrocławian, aby sięgali po książki.
15: Był wrocławski rekord, pierwsza próba, czyli pobity.
0: Pierwsza próba, trochę byliśmy skazani na sukces. Rzeczywiście mamy ten pierwszy wrocławski rekord, czyli prawie 800 osób, które zebrało się w jednym miejscu i czyta swoje ulubione pozycje książkowe. Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia. Atmosfera jest fantastyczna, ludzie bardzo spontanicznie przyłączają się też do tej akcji, więc cieszymy się, no udało się.
15: Wrocław ma swój czytelniczy rekord. W Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich dokładnie 796 osób czytało przez mniej więcej kwadrans wspólnie na Placu Solnym. Każdy czytał po cichu przyniesioną ze sobą książkę i teraz opowiadamy wam o tym, jak było.
4: Tak się złożyło, co ja przeglądałem jakieś newsy podczas wykładu to wydarzenie. To co, idziemy? No to sobie idziemy. Tak się złożyło, że akurat jestem w trakcie czytania trzeciego tomu Duny.
15: Jednego z wielu.
4: Wyszedł trailer trzeciej części filmów, to pomyślałem sobie, że muszę wrócić, więc wróciłem do tych książek. I no, jako że czytam, to przyszedłem z tą książką tutaj teraz.
15: A dlaczego was zainteresowało to wydarzenie?
22: Tak samo jak w sumie z biciem rekordu Guinnessa gitarowego. No jest jakiś rekord, coś się dzieje, coś jest ciekawego, no to warto przyjść zobaczyć, chociaż jak to wygląda, zobaczyć, czy to jest coś ciekawego. Nie zajmuje to dużo czasu, jak jesteśmy i tak we Wrocławiu, to się można przejść. Fajnie jest, fajne wydarzenie.
15: Czytacie na stojąco?
4: No nie, nie masz gdzie usiąść specjalnie.
15: A wy w ogóle dużo czytacie?
22: Na tyle, ile na studia pozwalają, to tak. Więc to należy doskalować do tego, ile jest czasu wolnego. Do tego, ile jest czasu wolnego, to tak. Ogólnie można by było powiedzieć pewnie, że nie, ale studia nie rozpieszczają jakoś specjalnie, więc...
15: Czyli wśród was czytania, znaczy wam czytania nie trzeba promować, a jak jest w waszym otoczeniu? Czy ludzie czytają waszym zdaniem?
22: Tak sy.
4: Moja siostra dużo czyta. Tak, ma swoją półkę z książkami, to tak. U mnie w rodzinie dużo się czyta. Wśród znajomych to już tak średnio.
22: No jeżeli już, to mangi ludzie raczej czytają.
15: Dlaczego przyszłaś?
23: Bo lubię czytać i właśnie mam czas i lubię brać udział w wydarzeniach wrocławskich. Też obiecali, że dostanę pieczątkę do książki, więc dostałam. Bardzo się cieszę. Nie wiedziałam, że można będzie opowiedzieć na scenie o ulubionej książce i skorzystałam z tego. Z tego też bardzo się cieszę, więc trening występu na publiczności i możliwość podzielić się z ludźmi czymś fajnym. Polecam.
15: Jak w ogóle ci się tu podoba to wydarzenie?
23: Bardzo fajnie, bo tak dużo ludzi interesuje się literaturą i są w różnych wiekach. I widzę małych dzieci, widzę starszych ludzi, dużo ludzi z dziedziny kultury, teatrów, opery, też bardzo fajnie. Można napić się wody, jest sklepik z książkami, gdzie też trochę tytułów sobie zapisałam, więc polecam. Jeżeli będzie w następnym roku takie wydarzenie, też się wybrać i zrobić nowy rekord.
0: Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia.
15: Będzie kolejna próba bicia rekordu?
0: Z całą pewnością akcja była w swoim zamiarze akcją, która ma się toczyć powsze czasy, więc w przyszłym roku spotykamy się ponownie tego 23 kwietnia, więc w Międzynarodowym Dniu Książki i Praw Autorskich, po to, żeby ten pierwszy rekord, który jak widać jest już dosyć ambitnym zadaniem, żeby go pobić.
13: Tymczasem w weekend po majówce, czyli między 8 a 9 maja, odbędzie się festiwal Wrocław Czyta. W programie znalazły się między innymi spotkania autorskie, ale też gry miejskie, spacery, kalambury czy warsztaty.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
6: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rok. Taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Później zmieniamy gatunek na elektronikę pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixi. Żeńska odmiana rapu. Wystąpi Sienia.
13: No hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska, a ze mną jest organizatorka Festiwalu Dolnośląskiej Muzyki w ROW Showcase, Ola Kubera. Być może już słyszeliście, a być może usłyszycie naszą rozmowę o line-upie tej imprezy. No ale jak może część z Was pamięta, w ROW to nie tylko koncerty, ale i różnego rodzaju aktywności, takie jak spotkania, warsztaty czy branżowe w cudzysłowie randki, a więc speed meetingi. Dzisiaj właśnie o tym, ale jeszcze dla formalności przypomnę Wam, że event promuje tych lokalnych artystów, tych, których być może już za niedługo zobaczycie na nieco większych scenach. Okazuje się, że we Wrocławiu i w całym regionie takich muzycznych perełek jest mnóstwo. No i mnóstwo, tak jak wspomniałam, można też się dowiedzieć na WROW-ie. A czego tym razem? Posłuchajcie.
24: Dobra, kolejna rzecz to coś, co już zdradzę, że rozmawiałyśmy przed samym wywiadem, bo mnie to o tyle zaciekawiło, że też pokazuje, jak bardzo ten to środowisko jest może nie tyle co zgrane, nie tyle co, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że po znajomościach, ale pokazuje, że osoby, które do Was przychodzą, się rozwijają, bo myślę o tym, że będzie rozmowa z Piotrkiem. Piotrkiem, którego wydaje mi się, że moi słuchacze też poznali przy okazji pierwszego WROW-a dla tych młodych słuchaczy, a jeżeli nie poznali, no to właśnie. Kim jest Piotrek i dlaczego u Was wystąpi?
8: Dokładnie.
24: Może nie wystąpi, ale będzie z nim rozmowa.
8: Będzie jego wystąpienie, czyli
24: no,
8: się zgadza.
24: Zgadza się.
8: Mowa o Piotrku Paduszyńskim, czyli naszym, no chcę powiedzieć lokalnym pianistą, ale no już nie tak lokalnie działa.
24: Tak jak powiedziałam, rozwijają się uczestnicy.
8: Tak, i to jest jakby zaczynek do tej naszej rozmowy, no bo my Piotrka znamy od kilku lat, znamy go też z innych projektów i naprawdę podoba nam się to, jak prowadzi tą swoją ścieżkę kariery, jakby tak jako odbiorca ja czuję, że to jest w zgodzie z nim. To nie jest wcale takie łatwe, bo wiesz, zawsze się mówi o sukcesach, a nikt nie liczy tych godzin ciężkiej pracy, a wiemy też, że Piotrek wykonał po prostu te godziny, żeby potem móc ogłosić, że gra 5 koncertów na przykład pod rząd. Więc tak, Piotrek Paduszyński, pianista. Tutaj się będę posiłkować bio, żeby nic nie przekręcić. Niezależny pianista, kompozytor, który konsekwentnie buduje własny język muzyczny, tworzy utwory w filmowej, ilustracyjnej aranżacji, opiera je o akustyczne pianino oraz o pozytywkę. To też możliwe, że słyszeliście o tym, że jakiś chłopak z pozytywką.
24: Tak, to szczególnie myślę, że
8: grał właśnie na dużych koncertach podczas męskiego grania, grał też z Fukajem, z Zalią albo z zespołem Lore. Więc
24: ja nie wiem, mogę palnąć głupotę, ale nawet nie wiem, czy nie było coś z PZ-em?
8: Właśnie też mi się wydaje, że
24: mam, świta mi coś w głowie.
8: Połączenie światów.
24: Tak,
8: muzycznych.
24: Ale te nazwiska, które pseudonimy, które podałaś, to już słuchaczom myślę, że są na pewno bliskie.
8: Tak, dokładnie. Więc no fajnie posłuchać, jakie on miał pomysły. Też mam wrażenie, że bardziej chodzi o nastawienie, nie? I o to, żeby zbudować sobie plan i wiedzieć, co jest dla ciebie ważne w tej drodze muzycznej. Bo nie łudźmy się, to nie będzie instruktaż, że zadzwoń tu, zrób to i uda ci się tak samo jak Piotrkowi. Ale myślę, że każda taka rozmowa pomaga, żeby samemu się nastawić, po prostu otworzyć może też na inne metody poszukiwania kontaktów w branży. No wiesz, po prostu przez doświadczenie czasami, innych można
24: tak,
8: się trochę nauczyć.
24: Tak, bo czasami brakuje komuś takiego zapalnika do działania, bo są osoby, które są dobre po prostu i muzycznie naprawdę można obiektywnie jakkolwiek w muzyce, jeśli mogę tak mówić, ale obiektywnie po prostu ich muzyka może trafić do jakiegoś grona odbiorców, ale nie potrafią tego zrobić i brakuje im kogoś, kto wskaże im drogę.
8: Tak, masz rację, ale też wydaje mi się, że może trochę tak powiem spaść maska u Piotrka, że może się komuś wydawać, że same sukcesy i tak dalej, a może powie coś takiego, że ej, słuchajcie, no ja też mam zły dzień, też jest tak, że wysyłam maile, nikt na nie nie odpisuje i no po prostu musicie trwać w swoich postanowieniach, tak, i robić, więc to tak jak mówisz, to może być taki bodziec, zapalnik, trochę taka otucha, no wiesz, to nie jest łatwa branża, więc fajnie po prostu zbierać różne metody, pomysły i próbować, ale tak jeszcze follow up do ciebie, no to wiesz, niby talent się obroni sam i wystarczy, no ale obie wiemy, że nie. Dlatego nie ujmując oczywiście, bo Piotrek jest mega utalentowany, ale myślę, że gdyby nie jego ciężka praca, no to nie byłoby o nim artykułów.
24: Wiele czynników, żeby dojść na swój szczyt, albo żeby do niego dążyć i jakieś te małe sukcesy po kolei zdobywać. A co będzie jeszcze, co już wiemy, że będzie?
8: Trzecia z ogłoszonych już aktywności, to będzie warsztat, tak. Od uczestnika koncertu do fana, czyli jak zbudować fanbase na koncertach. O tym opowie nam Rafał Marczak, który przeprowadzi też tą rozmowę z Piotrkiem, o której było przed momentem. To jest taki warsztat, który odbył się na Zetce w tym roku, bo Rafał w bardzo taki obrazowy sposób pokazał, jakie mogą być modele promocji. Posiłkował się oczywiście zespołami, z którymi współpracuje, czyli na przykład Pola Hobot i Adam Baran, Jan, The Casino, ale znowu, to nie jest tak, że zróbcie dokładnie to samo i będzie to samo, tylko bardziej otwarcie w głowie skrytek, nie? Że ej, dobra, to my mamy fajne to. To może jakąś inną umiejętność kogoś z zespołu po prostu połączymy, nie? No i właśnie jak siedzieliśmy sobie na Zetce my jako organizatorzy, to pamiętam, Jędrzej do mnie podchodzi po tym warsztacie i mówi, to weź zróbmy, spytajmy go, czy na dużym festiwalu by mógł. No i podeszliśmy, zapytaliśmy, bo to nadal są rzeczy, które też trochę starszakom się przydadzą, nie? Mm-hmm. To nie o to chodzi, że on tłumaczył, co to jest promocja, tylko po prostu pokazywał różne pomysły, metody, trochę tak psychologicznie też w to wszedł, że po prostu no, musimy jakoś zaciekawić tego odbiorcę i przyciągnąć go do siebie jako artyści.
24: Ale chyba też właśnie w duchu idei festiwalu, czyli myślę o tym, że tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, niektóre osoby od razu chcą wejść na ten duży szczyt i chcą osiągnąć coś, do czego prawdopodobnie albo nigdy nie dojdą, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, albo dojdą w troszeczkę mniejszym wydaniu. Chodzi mi o to, że czasami trzeba wiedzieć, że zamkniemy się w jakiejś niszowej, powiedzmy, tej naszej publice.
8: Tak, ale to wcale nie musi być złe.
24: Nie, bo, to totalnie wiesz, nie jest tak, złe.
8: Bo to jest zaufana publika, która wraca, z którą budujesz relacje i też jakby na to stawiał nacisk Rafał. No oczywiście nie chcę tu spoilerować, przyjdźcie i usłyszycie sami, ale no na pewno relacje ponad reklamy, o tak to zróbmy w slogan, nie? No wiesz, no każdy człowiek ma potrzeby, ta muzy jest tyle na świecie, że możesz włączyć cokolwiek, więc musisz trochę się postarać, żeby akurat odbiorca wybrał twoją muzykę, tak? I to nie chodzi o triki marketingowe, tylko bycie w kontakcie z tymi odbiorcami, ale bycie też w zgodzie z samym sobą, nie? Czyli no jak nie kręcicie robienie rolek, to ich nie rób tylko dlatego, że to jest trend, bo to i tak się nie sprawdzi, nie? Bo wyjdzie, że jest to nieautentyczne w twoim wydaniu.
24: Dokładnie.
8: Więc takie różne triki, które myślę, że po prostu otworzą głowę, nie?
24: To nie wszystko, a warto wspomnieć, że warto was śledzić, bo festiwal, jak już wspomniałyśmy, troszeczkę trwa, to nie jest jeden dzień i na pewno jeszcze coś się pojawi.
8: Tak, będzie 9 aktywności tych głównych, plus no już jakby, chciałam powiedzieć legendarne, tradycyjne speed meetingi, czyli network King party, tak to nazwijmy.
24: Na którym można zdziałać czasem więcej niż występując na scenie.
8: Tak, dokładnie. Plus jakby taki psychologiczny i społecznościowy booster, tak? Żeby, no, trzeba się pozbyć tremy, nieśmiałości, po prostu mówić o sobie i no zawsze kogoś się pozna, kto przyda się w przyszłości, nie? Ale oczywiście to jest skrót myślowy, gdzie, mhm. która relacja zaprocentuje.
24: Ale dzięki temu tak dodam tylko, że słuchacze akurat niektórych może nie poznali, mhm. o których dzisiaj wspomniałyśmy, ale poznali za to Angie, z którą miałam okazję rozmawiać na dużym WROF-ie rok temu, albo chociażby Villas, która co prawda no może nie była bezpośrednio na WROF-ie, ale też ma z wami coś tam wspólnego.
8: Tak, w ramach naszych aktywności, zresztą chyba 4 składy, które występowały podczas cyklu Włącz się na nowe, są teraz w line-upie WROF-owym, także też myślę, że fajnie, że to znaczy, że tworzą, rozwijają się i ten progres jest zauważalny, ale wracam do konferencji, bo znowu tutaj bajdurze. Speedy, one-on-one to też dobra formuła, żeby naprawdę skupić się na rozmowie i przedstawić swój projekt. Wróci też formuła dobrego wywiadu w praktyce. No to jest taka wprawka, żeby spoko się czuć przed mikrofonem. Poszłabym w to, jakbym była artystą, bo sama na sobie widzę, że
24: no tym bardziej artyści, jak mają dużo kropek w głowie i próbują to połączyć w sprawne zdania, to na papierze oczywiście to wszystko jest łatwe i pisząc jakąś, załóżmy, piosenkę, to jest łatwe, tak, ale tak. Już wypowiedzieć się na ten temat i zrobić to w sposób klarowny dla odbiorcy, to nie jest do końca tak, nie przekłada
8: nie
24: się jedno na drugie.
8: Jasne. I tak samo wiesz, jak piszesz post na Facebooku, to nikt nie wie, ile razy go edytowałaś, a tutaj można coś palnąć, albo właśnie loguje ci coś w głowie i jest kiepsko. Ale też chodzi o takie zwykłe obycie, po prostu w tej sytuacji rozmowy, wywiadu, no zawsze trochę stresującej. No jakby ja sama widzę po sobie, nie, że moje wywiady 3 lata temu, a teraz jest różnica po prostu. Więc to jest super okazja, no bo to będą... że tak powiem, prawdziwi dziennikarze, właśnie Kuba Antkowiak, Ewa Bujak, więc no wiedzą, jak prawda, przeprowadzać wywiady. Trzeciego rozmówcy jeszcze nie zdradzę, bo chcę tutaj zostawić znak zapytania, żeby śledzić właśnie nasze następne ogłoszenia. Więc może tak w telegraficznym skrócie, bo tak jak mówię, więcej szczegółów można znaleźć na naszych socialach. No to tak, oprócz tego, o czym mówiliśmy, chcemy jeszcze się skupić na zdrowiu psychicznym w branży muzycznej. Jak pewnie zauważyłaś, zawsze się staramy, żeby te psychologiczne tematy też jakoś pojawiały się.
24: Przeplatały.
8: Tak, w tych naszych konferencyjnych tematach. I właśnie o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej opowie nam Ewa Bujak, bo jest też współzałożycielką fundacji Brzmi Zdrowo. Oni tam robili takie duże ankietowe badanie, no i trochę chcemy posłuchać o tych wynikach, o tym, co wyszło jakby od aktywnie działających muzyków, jakie są ich największe bolączki w związku z pracą z muzyką, ale tu jakby ja trochę też jeszcze do końca nie wiem, bo tu Ewa będzie sterem, żeglarzem i okrętem, więc poczytacie, albo po prostu można przyjść w ciemno. Na koncerty też czasem warto iść w ciemno, albo na filmy bez oglądania trailerów, więc można po prostu wpaść. I drugim psychologicznym tematem będzie warsztat rozwiązywania konfliktów w zespole. No tu wiadomo, w nawiasie zespole muzycznym, no bo co?
24: Chociaż i można to przełożyć na każdy
8: dokładnie.
24: Inny.
8: Tak. Myślę, że umiejętność szeroka. No wiadomo, życie, life is brutal, branża muzyczna jest brutal, więc po co sobie jeszcze komplikować we własnym zespole, a wiecie, wysokie emocje, duże oczekiwania.
24: Każdy często też, wiadomo, dorasta, nie chodzi mi o wiek, ale bardziej o swoje podejście chociażby do tworzenia tej muzy. No i czasami się ludzie rozjeżdżają w tym myśleniu.
8: Pewnie, żeby uczyć się i umieć rozmawiać. Wiesz, jak się tak o tym mówi na sucho, to proste rzeczy, nie? Że trzeba komunikować potrzeby i tak dalej, ale fajnie o tym usłyszeć od eksperta.
24: Wszędzie, do każdej relacji, myślę, tak, że tak. Brzmi to generalnie bardzo fajnie i bardzo prosto w takiej teoretycznej realizacji, ale już w praktyce komunikować swoje potrzeby, no to trzeba się, myślę, że tego troszeczkę nauczyć.
8: Dokładnie. To myślę, to jest taka kwestia w mojej głowie z kategorii, jak już to usłyszysz, to niby logiczne, ale, ale musisz to usłyszeć.
24: Tak, nie? Dokładnie.
8: I ktoś cię musi przeprowadzić.
24: Tak, komunikowanie swoich potrzeb to myślę, że sztuka, której większość z nas będzie się uczyć przez całe życie. Tego też artyści i nie tylko mogą się nauczyć nieco szybciej na WROW Showcase, o którym dziś z jego organizatorką Olą Kuberą. Impreza, przypominam, startuje już pod koniec maja, a my może z tym tematem już co prawda wystartowaliśmy, ale jeszcze do niego wrócimy, wrócimy na tę muzyczną trasę, więc koniecznie słuchajcie Melo uważnie po kolejne zapowiedzi z harmonogramu WROW-a.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Po Dolnym Śląsku na rowerze. Przynajmniej dla niektórych może okazać się to świetnym planem na wiosnę czy lato. Porozmawiamy więc o rowerowych trasach w regionie, tworzeniu dolnośląskiej cyklostrady, ale też o dolnośląskich imprezach rowerowych. Zapraszam do słuchania nie tylko tych, którzy na swoich jednośladach wykręcili już mnóstwo kilometrów, ale też takich, którym na rower zdarza się wsiadać okazjonalnie.
9: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
13: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
9: Pierwsze odcinki Dolnośląskiej cyklostrady w tym roku są, będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam powstaje, tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice Zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca i stamtąd od, z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, możemy będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, my mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwa rozpocząłem pracę przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra, to jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzję PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków. Potrzeba trochę cierpliwości.
15: To już trochę trwa.
9: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
15: A te inne trasy bardziej wymagają? Też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track.
9: Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacenzi, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne

0: ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite naleśniki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście Państwo z Warszawy, czy te góry, tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a singletrackami, Glacens jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, my jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, to jest festiwal rowerowy by Garda, festiwal dosyć słynny, jest tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach, także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak koleżowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność. Nie mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki tras szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie. Widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną, minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć. Jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko. Bardzo fajne miejsca, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
1: Mamy też na Dolnym Śląsku trochę miejsc, do których można z Wrocławia wyruszyć na rowerowe zawody.
2: Maciej Grabek, organizator Bike Marathon.
1: No właśnie, proszę opowiedzieć o tej imprezie, która już startuje.
2: Tak, tradycyjnie w Miękini. W tym roku cykl Bike Marathon to 8 edycji. To już nasz 26 rok. W tamtym roku obchodziliśmy 25-lecie cyklu. W tym roku wiele fajnych rzeczy, wiele nowości. Poza tym, że wracają długie dystanse, czyli gigamaraton, ultramaraton, to ta impreza jest przede wszystkim skierowana dla amatorów kolarstwa górskiego, dla dzieci jeżdżących na rowerach, dla całych rodzin, które chcą się pościgać po lesie, po fajnych trasach, które mamy do zaproponowania. 9 maja polsko-czeska, czesko-polska edycja Halachów Jakuszyce. Tam połączyliśmy siły z podobnym cyklem organizowanym w Czechach, to jest cykl Prima Cup. I zapraszamy na start i Czechów, i Polaków. Spodziewamy się, że w tej kolaboracji wystartuje około 1500 zawodników z naszych obu krajów.

0: Kolejna edycja cyklu Duszniki Zduj Zieleniec, 23 maja. Po dusznikach chwila przerwy, wracamy do Szklarskiej Poręby i tam się ścigamy w ramach bike maratonu po górach izerskich. No i dalej mamy jeszcze imprezy w Polanicy Zdroju, w Wałbrzychu i finał cyklu w Jeleniej Górze w połowie września. Poza cyklem Bike Marathon zapraszamy również na nasze inne imprezy, których jest sporo. W tym roku po raz pierwszy będą zorganizowane na nowej trasie MTB w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim pod patronatem Mai Włoszczowskiej. To dla kolarzy górskich w Polsce to najważniejsza impreza, a też inauguracja toru MTB Cross Country Polanica Zdrój. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, pokibicować, bo takiej trasy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Mamy również w planach wyścigi gravelowe, eliminacje do Mistrzostw Świata w Jakuszycach, etapowy wyścig Bike Adventure, wjazd na Śnieżkę, więc sporo się dzieje. Wielu uczestników z wielu krajów świata przyjeżdża do nas na Dolny Śląsk na te imprezy, więc tylko się z tego cieszymy.
1: Jeśli chodzi o bike maraton, jaka to jest idea, żeby wziąć udział w jak największej liczbie tych wyścigów? Czy można w jednym, czy im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o wynik?
0: Generalnie oczywiście wystarczy wystartować w jednej wybranej edycji, natomiast rzeczywiście jest tak, że wielu naszych uczestników, tych, którzy się ścigają od wielu lat w ramach cyklu bike maraton, dla nich najważniejsze jest klasyfikacja generalna. W tym roku w ramach cyklu składającego się z 8 edycji wystarczy mieć 5 edycji zaliczonych, żeby brać udział w tej klasyfikacji. To jest zawsze wielkie święto na finałowej edycji. Nagradzamy wtedy bardzo dużo startujących osób w tej klasyfikacji generalnej, więc często ta rywalizacja rzeczywiście z edycji na edycję odbywa się, walka o punkty, o przesunięcia w klasyfikacji. 25 lat temu, jak zaczynaliśmy cykl Bike Marathon, to mieliśmy zgłoszone 2 czy 3 drużyny. Teraz tych drużyn jest blisko 100. To też jest świetna zabawa, bo to są oczywiście takie drużyny gdzieś tam znajomi przy sklepie rowerowym albo koledzy z jednej kawiarni, albo naprawdę takie nieformalne często teamy. Bo bike maraton to jest przede wszystkim impreza amatorska dla każdego, kto ma rower, kto ma kask i chce się świetnie bawić i pojeździć po lesie. To dla nich jest właśnie bike maraton.
1: Mhm. Czyli można się zgłaszać na poszczególne wyścigi i nie trzeba na samym początku?
0: Tak, zdecydowanie tak. Miękinia to zawsze w cyklu najliczniejsza edycja. Głównie też ze względu na to, że blisko Wrocławia i jeszcze można powiedzieć dosyć łatwe i przyjemne trasy po lasach, takie niewymagające. Potem już trochę więcej edycji bike maratonu jest w górach, ale zawsze mamy dystans fun, taki w okolicach kilkunastu, 20 kilometrów, który uważam, że jest naprawdę do przejechania dla każdego przeciętnie jeżdżącego rowerzysty MTB. Wiele też z edycji jest do pokonania na rowerze gravelowym, teraz modnym od kilku sezonów, więc myślę, czy Miękinia, czy Obiszów, który jest w sierpniu. To są takie miejsca i tereny, gdzie spokojnie można rowerem trekkingowym, crossowym, gravelowym, na trochę szerszej oponie sobie świetnie dać radę.
1: A zapraszał do tego organizator Bike Marathon Maciej Grabek.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Hej, hej, z tej strony Julka Drobiszewska i tak jak mówiłam, seria o Festiwalu Dolnośląskiej Muzyki WROW Showcase trwa. Regularni słuchacze zapoznali się już z line-upem imprezy dla tych lokalnych artystów, przypominam, oraz z częścią konferencyjną, a więc różnego rodzaju warsztatami, na przykład takimi psychologicznymi, czy też spotkaniami z tymi, którym udało się znaleźć swoich odbiorców w tej niełatwej branży. Ci moi słuchacze, którzy nie słyszeli, to spokojnie jeszcze będziecie mieli okazję. Na razie wracamy do harmonogramu części wiedzowej, tak bym to nazwała. Co jeszcze na WROW-ie będzie się można w takim razie dowiedzieć o tej branży muzycznej? O tym organizatorka eventu Ola Kubera.
7: Dobra, później mamy kilka aktywności w nurcie DIY, bo jak żeby inaczej. Czyli planujemy też warsztat z oświetlenia na scenie, z tego, żebyście samodzielnie jako artyści lub duety mogli po prostu jakoś w fajny sposób oświetlić swój występ. żeby było to po prostu sprawne, sprytne, szybko rozkładalne, szybko składalne. No więc takie techniczne tutaj skupienie się na temacie. Będzie też dyskusja o alternatywnych pomysłach na promocję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jak słychać z tytułu, jest to dyskusja, więc oczywiście możemy się domyślać, o czym będzie, ale bardzo podoba nam się ta wizja, że nie wiadomo, co powie publiczność, gdzie publicznością są jakby wszyscy, bo to robimy wtedy w takiej formule nie na scenie, tylko po prostu moderator jest też wśród uczestników. No i no zależy nam po prostu, byłaś u nas, wiesz, że zależy nam na tym, żeby nie było dystansu.
6: Tak.
7: Więc o ile pewne aktywności z przyczyn formalnych musi być tak, że ktoś stoi na scenie, a reszta słucha spod sceny, to właśnie w tej dyskusji bardzo nam zależy, żeby było, no wiesz, wszyscy
6: na tym samym poziomie.
7: Wszyscy na tym samym poziomie. Fajnie to zadziałało w ostatnich latach, gdzie to chyba było z festiwalem Fama, taka dyskusja właśnie, jak to tam jest, łączona ogólnie o festiwalach i tak dalej, więc zobaczymy, co czas przyniesie i ta dyskusja. I co, jeszcze w DIY-owym nurcie będzie wykład o tym, że relacje zamiast reklam są lepsze, czyli jak alternatywne media budują fundament twojej kariery.
6: To troszeczkę wracamy do tego, co wcześniej powiedziałam, czyli do tej niszy, w której czasami muszą się ci artyści pozamykać.
7: Tak, dokładnie. No i o tym, żeby nie zapominać o tych lokalnych zajawkowiczach, pasjonatach, to będzie prowadził Mateusz Kredens, który prowadzi portal Misja Muzyka. W ramach tego swojego projektu wręcza co roku nagrody młodym wschodzącym muzykom, gwiazdom. No i on to robi z zajawki, nie? Jak tutaj napisał w swoim tutaj opisie, że to są pasjonaci, którzy tworzą po godzinach pomiędzy odkurzaniem a przygotowywaniem posiłków na jutro. Więc wiesz, podwójnie trzeba ich jakby cenić, no bo znaczy każdy poświęca swój wolny czas, jak słucha twojej muzy, ale no chodzi o to, żeby też ich doceniać, nie? Że tak naprawdę tymi mniejszymi kręgami ludzi można czasem dalej dojść, niż liczyć na to, że
6: uderzając do dużych ryb.
7: Dokładnie. Ja tutaj mam roboczo wpisane metaluszki. Chodzi nam o gatunek muzyki metalowej i to jakby z całą sympatią naszą do tutaj jest to zdrobnienie, bo to jest taka część branży, która trochę rządzi się swoimi prawami, ale znacząco widać to, że mają bardzo zaangażowaną publiczność, która kupuje merch, która przychodzi na koncerty, która chce bilety kolekcjonerskie. Jest naprawdę mocno zaangażowana i jakby wkręcona w życie muzyków, których słucha. Trochę byśmy chcieli się dowiedzieć, jak to się robi,
6: jak to działa.
7: Tak, jak to się tworzy.
6: Albo jak przełożyć na inny gatunek.
7: Dokładnie, może po prostu się uda, nie? A może to dla każdego wynika trochę z innych powodów, nie? No bo no też są tak jak popu, różni ludzie słuchają, no to metalu też różni ludzie słuchają i czasem z końca ulicy widzisz, że ktoś słucha metalu, a czasem byś nie powiedziała, że metal to jest kogoś ulubiony gatunek, więc no tu chcemy tak trochę zgłębić, bo po prostu z szacunkiem patrzymy na tą, no powiedzmy niszę, chociaż to nie tak, że to jest nisza, nie? To, że to nie jest w mainstreamie, to nie znaczy, że oni są właśnie malutcy jako środowisko, więc jesteśmy ciekawi, co nam mogą powiedzieć, czego się dowiemy. Tak by się chyba prezentowała konferencja na ten rok.
6: No, brzmi imponująco, mam nadzieję, że dla słuchaczy też. Jakbyśmy tak na podsumowanie miały zachęcać i wrocławian, i te osoby, które już wspomniałam, że może przyjadą do naszego Wrocławia, bo przypominam ja, że spotykamy się, mam nadzieję, w czasoprzestrzeni u nas przy tramwajowej, ale dla tych osób, które czy to na koncerty, czy jakiś właśnie wykład, czy warsztat ich zaciekawił, to jakbyśmy miały zachęcać do tego dużego Wrofa. Szczególnie myślę o tych przyjezdnych, bo wrocławian, chociaż też wiadomo, jak to bywa, niektórych trzeba kopnąć, też trzeba tego bodźca, więc tak. Może dajmy jakiś taki wyjątkowy, co by ich zachęcił, żeby sobie zaplanować ten weekend.
7: No wiesz, zależy, czy chodzi o wiedzę, czy o muzykę, bo jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego, bo no myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze.
6: No nie wiemy, że mamy jakieś no perełki właśnie, w naszym dokładnie. Mieście, czy regionie.
7: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania. Więc jeśli muzycznie, no to wbijajcie, bo warto zobaczyć, posłuchać, poznać nowy zespoł. szkoły, może usłyszycie swój nowy ulubiony zespół. Nie można wykluczyć, a na pewno poznacie fajnych ludzi. A jeśli wiedza, no to tutaj te dwie gwiazdki, czyli na konferencję obowiązują bilety. Jest już link w naszych social mediach. No jest to raczej taka symboliczna kwota cegiełka, która nam pozwala działać i po prostu opłacić działania organizacyjne. A tak jak słyszeliście, no 9, 12, no praktycznie 12 wydarzeń i jeszcze te towarzyszące, jeszcze oczywiście będzie wystawa, wernisaż, no po prostu fajnie
6: jest
7: z nami być.
6: Jest co robić.
7: Tak, tak, na pewno każdy znajdzie coś, co wciągnie go jakby w swoje, że to coś wciągnie w ten temat po prostu, nie? Mhm. Bo w sumie w tych tematach, no to też nie wszystko dla wszystkich, dla każdego, ale myślę, że fajnie można tak od różnych stron trochę tą branżę muzyczną podgryźć trochę. Już tutaj szukam naprawdę słów.
6: No ja zdradzę, może ja zachęcając, to zdradzę, że na poprzednim dużym WROF-ie, rozmawiając, wcześniej słuchając koncertów, ale rozmawiając, skończyłam WROF-a koło pierwszej, drugiej mniej więcej, o tej wracałam do domu. Także myślę, że warto, bo każdy, jak wspominasz, znajdzie coś dla siebie, a zawsze może wyjść, wrócić, do rynku nie ma daleko, może dokładnie pojechać na rynek, wrócić na koncert, który go akurat interesuje, na speed meetingach poznać kogoś, opcji jest wiele.
7: Dokładnie, wiele się może wydarzyć i tak jak tutaj wspomniałaś, wiele takich historii słyszałam, że ktoś się po prostu zagadał i już miał iść i ja tak widzę taką osobę, co już mówi, że wychodzi od 2 godzin, nie? Bo rozmawia właśnie i no naprawdę spotkacie zajawkowiczów, muzyków, ludzi z branży, no bo to też jest istotne, oczywiście będą delegaci i teraz trwa nabór, więc jeśli słucha nas jakiś przedstawiciel branży, promotor, booker, ktoś z wytwórni, jakiś menadżer, który jest otwarty na nowe współpracę, to też jak najbardziej do 17 maja jest nabór zgłoszeń dla delegatów, więc też zapraszamy, no bo zależy nam, żeby uczestnicy, muzycy, którzy wystąpią w tym roku, mieli po prostu one on one, że tak powiem, przez cały czas trwania festiwalu, nie?
6: Ja rok temu wróciłam z WROF-a o 2 w nocy, a ostatnio organizatorka tej imprezy, tego festiwalu dla lokalnych muzyków Ola Kubera, no zachęciła nas na wiele sposobów, by wziąć udział w tym wydarzeniu. Line-up eventu prezentuje się bowiem obiecująco, ponieważ usłyszycie, i to za darmo przypominam, i rap, i elektronikę, i rock, i wiele innych gatunków, no a przede wszystkim po prostu tych, z których Wrocław i Dolny Śląsk może być dumny. Do tego weźmiecie udział w warsztatach czy spotkaniach, a wszystko do wyboru, do koloru, no bo wydarzenie potrwa 3 dni, a ruszy 29 maja. Macie czas, by się zastanowić, dlatego zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych w WROF Showcase. Zachęcę Was dziś jeszcze także do przestrzegania prawa. Wiosną, latem, no przecież lepiej kupić sobie nowy ciuch, niż płacić mandaty. A w jakich teraz przypadkach szczególnie warto zwracać uwagę na to, co robimy, przypomni nam Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej.
8: Ale ja sobie tak pomyślałam o tych interwencjach na działkach. Czy one często zdarzają się w tym okresie właśnie zimowym, czy jednak tym cieplejszym?
9: No tutaj zawsze problem mamy na tym przednówku i jesienią. Czyli tutaj chodzi o spalanie tych pozostałości roślinnych po przycięciu krzewów, drzew. To, co jest wygrabione, suche liście. Pamiętajmy, że po prostu tego spalać nie można. Jeżeli mamy szczątki organiczne na działce, kompostujmy je. Natomiast niedopuszczalne jest spalanie. Jeszcze czasami widzimy, ale to już rzadkość, regulaminy ogrodów działkowych, w których wskazuje się, że spalać można, ale na przykład od do któregoś dnia marca czy października, listopada nie możemy spalać żadnych odpadów. Jest to spore zadymienie. I też interwencje rzeczywiście nie w okresie zimowym. W okresie zimowym mieliśmy wiele interwencji
8: z bezdomnością.
9: Osoby w kryzysie bezdomności, ale też mieliśmy kilka interwencji, kiedy ktoś wskazywał, że na przykład są króliki na ogródku działkowym, że na przykład jest pies uwięziony, pozostawiany sam sobie. Jeżeli jest mróz, jeżeli jest temperatura ujemna, to nie zostaje dochowany ten obowiązek zapewnienia zwierzęciu stałego dostępu do wody. Nawet jeżeli zostawimy wodę w misce, to woda po prostu prostu zamarznie. I tego typu interwencje właśnie pojawiają się zimą w sytuacji, gdy ktoś zwierzę trzyma na ogrodzie działkowym. Choćby tam ta buda była dobrze ocieplona, izolująca to zwierzę od tych niekorzystnych warunków atmosferycznych, no to jednak musimy pamiętać, że zwierzę ma mieć stały dostęp do wody. To nie jest tak, że to my decydujemy, kiedy zwierzę pije. Nie. Zwierzę ma potrzebę picia, ma mieć wtedy wodę, by móc to pragnienie zaspokoić.
8: Nawiązując do tej ekologii, rozmawiałam ostatnio z ekosystemem i pomyślałam sobie o tej wiośnie i akurat o to nie zapytałam, a temat opon. One często też się pojawiają w różnych niedozwolonych miejscach.
9: Też mamy zgłoszenia, że na przykład ktoś przyjeżdża i pozostawia opony przy kontenerze albo wrzuca gdzieś do rowu. Pamiętam taką sprawę sprzed miesiąca bodajże. Też dziękuję mieszkańcowi za czujność, który po prostu z okna nagrał mężczyznę, który z bagażnika pojazdu, tu nasz też został przytomnie zarejestrowany numer rejestracyjny, wyciąga opony i wyrzuca gdzieś przy kontenerach. Jest to po prostu zaśmiecanie, jest to mandat przewidziany taryfikatorem 500 zł. Czyli mandat niemały. No i w takiej sytuacji apelujemy o czujność do mieszkańców. My sami powinniśmy strzec naszego miasta i tego, żeby tu był porządek. Jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. Każdy z nas ma coraz wyższą świadomość tego, że za skutki wykroczeń tak naprawdę popełniamy my wszyscy. Jeżeli ktoś wjeżdża na roślinność i ją niszczy, no to kwestia odtworzenia, przywrócenia do stanu poprzedniego, to jest wydatek z podatków nas wszystkich. A zatem ważne jest, żebyśmy również reagowali, wysyłali informacje do Straży Miejskiej czy nawet do policji. Na pewno funkcjonariusze poprowadzą czynności wyjaśniające, postarają się wykryć sprawcę, no i doprowadzić do jego ukarania.
8: Wiosna to będzie taki czas, kiedy Straż Miejska do tych mieszkańców młodszych, starszych pewnie się zwróci. To jakbyśmy mieli nie opisywać, nie mówić kiedy konkretne wydarzenia, ale bardziej jak to mniej więcej wygląda i gdzie, jeżeli już, to mieszkańcy mogą szukać informacji, że takie imprezy będą się pojawiały.
9: No najczęściej tego rodzaju festyny organizują Rady Osiedla, czy te jednostki pomocnicze, które działają w terenie. To też są festyny organizowane przez szkoły, przez przedszkola. Tego rodzaju wydarzenia są wcześniej na pewno i w mediach społecznościowych reklamowane. Są czasami też umieszczane ogłoszenia na tych jednostkach, czy to Rady Osiedla, czy szkoły informują o tego rodzaju festynach. No a najwięcej jest ich oczywiście tutaj w okolicy Dnia Dziecka, kiedy każdy stara się zorganizować coś atrakcyjnego dla lokalnej społeczności. Tego rodzaju festyny rzeczywiście są również obstawiane niejako przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy tam dbają o bezpieczeństwo, ale zarazem zapewniamy szereg atrakcji, czyli na przykład Fantom tego psa można sobie przeszkolić. Są też, jest też pokaz przeprowadzania sztucznego oddychania, masażu serca na fantomach. To jest też tak zwany program mini ratownik, czyli też fantomy małego dziecka. To jest bardzo dużym zainteresowaniem, cieszy się szczególnie rodziców, którzy właśnie mają małe dzieci, bądź spodziewają się, że będą je mieć. No i tak naprawdę uczymy się, wszyscy razem się uczymy.
8: Was dzisiaj liczę na to, że Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej też nieco dziś nauczył, czego wiosną nie robić, by nie dostać mandatu. I to nawet jeśli tylko te zaoszczędzone pieniądze będą waszą jedyną motywacją.
2: Reklama.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
13: Dzień dobry, tak, można się przeciągać nieśmiało do 10:00. Nie trzeba było dzisiaj wstawać, wolne, sobota i to jeszcze majówka, która nam się pięknie rozkręca. Mam nadzieję, że w ciągu tego dnia wydarzy się coś pięknego. Opoka Siemano, Rumors i Thomas Gray to jest pierwszy numer ode mnie dzisiaj dla was.

Illenium Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Gorący numer, który serwujemy wam 2 maja, środek majówki. No właśnie, to trochę przykre, nie? Że ta majówka taka krótka w tym roku, ale dla chcącego nic trudnego, zawsze można pokombinować z urlopem, na przykład na żądanie, albo po prostu wycisnąć z tych 3 dni tyle, ile się da, więc zamiast dalej leżakować, może zróbcie coś konkretnego, porządnego, przygotujcie jakiegoś grilla, zaproście znajomych, zróbcie imprezę, niech będzie przyjemnie, sympatycznie, no i przede wszystkim przyjacielsko. My chętnie oczywiście zajmiemy się muzyką na tej imprezie, tam gdzie będziecie, więc nie martwcie się o to, skupcie się na marynowaniu karkówki. Black Beatles, Leo Walt już teraz przed wami, a potem Hey Son od Sama Felda.

0: Gibbs, Dope House i For Money z numerem zatytułowanym Win. To jest numer, który możecie znaleźć w 30. Meloradia. Wbijajcie na player meloradio.pl i głosujcie. Oni czekają na wasze wsparcie. Czeka też When Love Takes Over. David Guetta za chwilę.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Morliny są gorące.
14: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
15: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Ola lala majówka, ale jazda. Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na lamajówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Dmitri Vegas, Like Mike, Tiesto, WNW, co za plejada gwiazd w jednym utworze, thank you. To takie podziękowanie za to, że jesteście. Czytam tu i tam, że owoców ma być mniej, że mają być droższe, bo to wszystko przez te przymrozki, że to trzeci sezon z rzędu, który no niestety taki trudny dla tych wszystkich plantatorów ma być. Niezależnie od tego, ile kosztować będą owoce, nie zapominajcie, że te muzyczne truskawy, wisienki na torcie, to my dla was mamy codziennie. Jedna z nich teraz, Boy You Turn Me, Felix Jaen, proszę.

0: time. Ray Dalton, Do It Again. Zrobimy to ponownie o godzinie 11. Mam nadzieję, że nigdzie daleko nie uciekniecie, bo ja już przygotowałem kolejną porcję genialnych numerów na majówkę.
1: A już o 11 zagramy
0: Miles Away, Offenbach.

0: Reklama.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
5: Tanie tutaj jest stokrotka.
3: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
7: Kto zwalcza ból?
8: Wundary!
7: Kto?
8: Wundary! Wundary!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
11: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
12: Uwaga, wrocławscy kierowcy. Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
13: Olala, la majówka się rozkręca! Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
14: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
15: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
3: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
0: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
1: Opoka, siemano, jesteśmy razem do 15. Bardzo się cieszę, że tych kilka godzin soboty, tej majówki wspaniałej, niezwykłej, możemy spędzić razem. No właśnie, tylko chciałbym wiedzieć, gdzie jesteście, więc czekam na WhatsAppie, meldujcie się z waszych miejscówek i dajcie znać, co porabiacie. Offenbach, My Soway, to jest pierwszy numer ode mnie. Hej!

Save My Love, Kygo i Khalid w Melo Radio. No i wysyłają te zdjęcia z różnych miejsc, w których dzisiaj odpoczywają. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy na działkach, pozdrawiamy tych wszystkich, którzy na rowerach, na spacerach, nawet z żaglówek już dostaliśmy pierwsze zdjęcia. No tak, pytam jeszcze, jaka pogoda u was, bo dzisiaj te pogody, prognozy były rozbieżne. Podobno najgoręcej miało być na południu, jakieś prognozy mówiły, że nawet do 27 stopni. Zweryfikujmy, pokażmy termometry, dajcie znać, jak aura wygląda w waszym otoczeniu. Calvin Harris, Florence Welch z numerem Sweet Nothing teraz.

0: Vintage Culture Gaps z numerem Lost. Mam nadzieję, że nie zagubicie się podczas majówki. Chociaż z drugiej strony why not. Pozdrawiamy tych, którzy na żaglówkach odpoczywają. Marcin, Marek, Michalina. 3 zdjęcia pięknych jachtów dostałem. Nie wiem, czy wasze, czy wypożyczone, tak czy inaczej. Super wypoczynku życzymy wszystkim, którzy odpoczywają na majówce z Melo. Aziz Amie, Trzyran za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców. Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
15: Voltaren! Voltaren!
16: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
19: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
21: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo, tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
22: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dalmaje Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca.
0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
15: To co, Marian? Rowery?
23: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
15: A raty jakie mają?
23: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
15: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
23: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

70% taniej oraz wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

Tripsy, Robert Wiewióra z numerem krakowski Splin, a teraz okołobrzeskim hajpie, bo to właśnie nad polskim Bałtykiem. Już na przełomie lipca i sierpnia niezwykłe wydarzenie, które co roku przyciąga dziesiątki tysięcy fanów muzyki EDM do Polski, bo to nie tylko przecież Polacy bawią się podczas Sunrise Festival. W tym roku jesteśmy tam razem z wami i zapraszamy was bardzo gorąco do tego, żebyście już teraz planowali sobie ten czas, to lato, te wakacje właśnie tam w Kołobrzegu, bo to będzie niezwykła edycja. Wraca Before do amfiteatru, wraca After na kołobrzeską plażę. No, to co tam się będzie działo w tym roku na pewno przechodzi ludzkie pojęcie. O szczegółach czytać możecie w naszych social mediach albo Sunrise Festival. A teraz mała próbka tego, co będzie się tam działo, bo w

0: Armin van Buuren. Nie wiem, czy już dotarła do was ta informacja. Skytek razem z Arminem wydał numer. Tak, stało się. A u nas Come Around Again w Meloradiu. Tym numerem zamykamy 11.
1: A już o 12 zagramy
0: Walked Away, David Guetta.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego lody familijne Marletto 1 litr, jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus jedne gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
4: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy. Wyjazd z Brochowa i Bieńkowic możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
9: Hello, siemano, Opoka z tej strony i weekendowe melo majówkowe. Melo można by powiedzieć, tam gdzie jesteście docieramy z naszą muzyką. Walk the Way, David Guetta rozkręca was punktualnie w południe. Róbcie głośniej.

0: to mój numer Skizo od Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

Dive Into Me, Alok, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland 2026. To gość, który pojawi się aż dwukrotnie na scenach Tomorrowland w Belgii. 19 lipca w sobotę gra na Freedom, a tydzień później, niecały tydzień później, bo to będzie piątek, 24 lipca, pojawi się na Main Stage. Będzie grubo, będzie głośno i na pewno będzie tak, jak oczekujemy po Brazylijczyku, czyli bardzo imprezowo, gorąco i wakacyjnie. Mamy nadzieję, że będziecie tam razem z nami. Już teraz planujcie ten czas właśnie na potrzeby tego niezwykłego przeżycia, bo my tam jedziemy po to, żeby zbierać z wami wspomnienia i przepiękne chwile i mamy nadzieję, że tak jak w zeszłym roku, w tym roku też bardzo dużo tam się wydarzy. Możemy to obiecać. If I Lost Myself, One Republic przed wami.

0: To teraz taka irlandzko-irlandzka współpraca. Jazzy, czyli dublińska DJ-ka i producentka, i Spritz, kolejny Irlandczyk, który lubi zajmować się muzyką elektroniczną. Jazzy to dziewczyna, która ma już ponad 500 milionów streamów, tyle jej wyliczyli w internecie. Całkiem niezłe osiągnięcie. A Candy Night, którego słuchaliście przed chwilą, to ostatni jej singiel z zeszłego roku. Za chwilę wracamy.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

A jeżeli macie ochotę teraz wcisnąć SOS, bo brakuje kasy na koncie, a majówka przecież trwa, to wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co potrzebujecie tych pieniędzy. Parę stówek chętnie oddamy w ramach szybkiej kasy w Meloradio. Szczegóły na naszej stronie, to już Good Boys, Daya Albi w Meloradio. Voicing.

0: dla...
1: Merk Kremont z numerem, który jest najlepszym dowodem na to, że nawet smutne historie mogą brzmieć pozytywnie. Sad Story w Melo. Za chwilę do Was wracamy.
2: A już od 13 zagramy
1: Marshmello, Save My Love.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 watów Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
0: O reklamie.
8: Siemanko, 2 maja to jest majówka. Fajnie, że jesteście razem z nami, bo mamy dla was najlepszą muzykę na taki właśnie majówkowy odpoczynek. Opoka, siemano, zaczynamy numerem od Marshmello.

Ast i Zokaria, polski producent, który sięga po znanego polskiego, no właśnie, nie do końca, klasyka. Bo wszyscy przez lata myśleli, że za Zok Zok, którego sample w tym numerze się znajduje, odpowiada Sibul, ale on to pięknie wytłumaczył jakiś czas temu na swoim TikToku, kiedy znalazł płytę, będąc w Berlinie, zatytułowaną Zok Zok Number 3. To były numery wydawane, można powiedzieć, trochę nielegalnie przez pewien niemiecki duet producencki. No i ta muzyka trafiła do jednego z jego setów, internet to podłapał i tak oto pod Zok Zokiem podpisano właśnie Sibula, choć nie do końca jest to prawdą, bo Zok Zok to numer, który wywodzi się ze starego kultowego Hit Over Heels zespołu ABBA z 1982 roku. Ale Zokarii słucha się wspaniale i mam nadzieję, że dała wam dużo radości dzisiaj po południu. To teraz kolejny z numerów, którym was rozgrzewamy tam, gdzie jesteście. BFF, Bambi i Liang Leosia w Melo.

Ultra Love, Kashmir, Jason Ross w Melo Radio. To gorące numery, które serwujemy wam w majówkę. Niczym karkówkę z grilla albo coś wegetariańskiego, jak wolicie. Zostańcie z nami, za chwilę wracam do was z potężnym heavy metal love.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Ola lala, majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Bryska lato, pocałuj mnie. Najlepiej dać komuś buziaka, jeśli rozpiera was energia, a potem sprawdzić, czy na grillu się nic nie przypala, bo pewnie wiele z was dzisiaj właśnie tej czynności gotowania na świeżym powietrzu się oddaje. To wysyłajcie zdjęcia, gdzie jesteście i co robicie, jak ta majówka u was wygląda. A wysyłacie zdjęcia oczywiście na naszego WhatsAppa. Thomas Gray Rumors, mocny numer leci w waszą stronę. Od Melo.

0: Gangsta's Paradise od Lost Capital. To jest kapitalna propozycja na majówkę. Za chwilę będziemy mieli więcej takich kapitalnych propozycji, które utwierdzą was w przekonaniu, że jesteście w dobrym miejscu.
1: A już o 14 zagramy
0: Felix Jan, Boy You Turn Me.

Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają aromatyczną promkę. Kawa ziarnista Chibo 1 kg, różne rodzaje, 69,98 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 69,99.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Przeceny XXL w MediaExpert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w MediaExpert taniej
11: masz. Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
13: 2 maja, majówka trwa w najlepsze i bardzo się cieszymy, że wy spędzacie ją razem z Meloradiem. Obiecujemy nie zawieść naszą muzyką. No to teraz do was leci Boy You Tell Me, Felix Jan i Kaskada.

Anima Georgi z numerem Beautiful w Melo Radio. To skoro piękno wywołaliśmy już do tablicy, warto wspomnieć o alternatywnych, może nie do końca budżetowych pomysłach na majówkę, ale jednak. Otóż na Maderze trwa właśnie festiwal kwiatów. Jutro główna parada. Sprawdziłem bilety. Za niecałego tyśka można polecieć i wrócić. Jedzeniem się nie martwcie, bo kto by chciał jeść w takich pięknych okolicznościach przyrody. Ale może to będzie jakiś pomysł. O muzykę chętnie zadbamy, bo jeśli ściągniecie apkę na smartfony, to taką, którą gramy, będziecie mieć blisko siebie. Co wy na to? A może macie inne pomysły, alternatywne pomysły na majówkę do tego, co robicie pewnie teraz, czyli do grillowania. Czekam na was oczywiście przy naszym WhatsAppie i gram dalej. Bliss, Cameron Watson z numerem Kisses w Melo Radio.

Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding w Melo Radio. A my chcemy waszej miłości, chcemy, żebyście pokazali, jak bardzo nas kochacie, więc subujcie nas na YouTubie, bo tam też jesteśmy, więc obserwujcie nas we wszystkich możliwych social mediach i dawajcie serducha wszystkim artystom, którzy pojawiają się w naszych socialach, bo dla nich to wsparcie jest ważne. Za chwilę Forever Young, David Guetta.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce majówka smakuje najlepiej w niskich cenach. Od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz borówki amerykańskie 300 gramów 12,49 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie.

Switch Disco Charlotte Henning z numerem I Found You. A my już teraz szykujemy się na lato i na wakacje, bo w tym roku będzie się działo w Kołobrzegu. Myślę dokładnie o Podczelu, gdzie Sunrise Festival 2026. Ale nie tylko tam, bo przecież w tym roku wraca kultowa propozycja, czyli Before Sunrise Festival do kołobrzeskiego amfiteatru. Wśród legendarnych gwiazd Scooter na Red Stage 31 lipca. Ale lista tych wielkich nazwisk jest bardzo długa. Sigala, Sony Fodera, Toka Disco, na którego na pewno pójdę i którego na pewno będę chciał posłuchać, Hugel, Afrojack czy Hilo, czyli ta twardsza odsłona Olivera Heldensa, tam grać będą. A line-up jeszcze zamknięty nie jest. Wbijajcie do sociali Sunrise Festival i śledźcie wszystko na bieżąco. U nas Fast Cars and Superstars przed wami.

0: No i takim klasykiem, klasyczkiem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie Love Generation. Mam nadzieję, że to właśnie o nas mowa, o pokoleniu miłości, które potrafi cieszyć się każdą chwilą w życiu. I mam nadzieję, że każdą chwilę z tej trwającej majówki uda wam się wycisnąć do ostatniej kropli jak cytrynę. Bob Singler macha do was w moim imieniu. Dzięki za dzisiaj, słyszymy się jutro o 10:00. Opoka, cześć!
1: A już o 15:00 zagramy!

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.

0: dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. O reklamie.
1: Jedni dzisiaj widziałem, że się już opalali, inni grillują, no majówka trwa na całego. Co jeszcze do tego można dorzucić? No oczywiście najlepszą muzę. Dive into the Ocean na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Halo na Antenie Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, kwadrans po 15. Jak tam się odpoczywa w majówkę? No pogodę to jakbyśmy sobie zamówili na ten weekend, ale ja z taką małą przypominajką, że za miesiąc też będą szanse na niezłe wolne, a mówię o tym już teraz, żebyście po prostu wyprzedzili z wnioskami urlopowymi kolegów, którzy nie ogarną. W poniedziałek weźcie sobie urlop na 5 czerwca, no i dzięki temu będziecie mieli 4 dni wolnego przy Bożym Ciele. Nie dziękujcie, tylko rezerwujcie wyjazdy. A ten numer ostatnio znów narobił sporego zamieszania. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

To Melo Radio, to Kygo, Kylie Griffin i to 29 minut po 15. Ja już za chwilę będę miał dla was patent na to, jak zarobić, a się nie narobić. Czyli tak jak lubimy najbardziej, zagra nam też Alan Walker, numer Fire. Zostańcie z nami.

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen, dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Po reklamie.

Gdybyście zajrzeli do jego szafy, to tam są chyba tylko same kapelusze. Grammy w Meloradiu. 18 minut nam zostało do 16, a ja obiecywałem wam patent na to, jak zarobić, a się nie narobić. No to bardzo prosta sprawa. Krok pierwszy, wchodzicie na meloradio.pl. Krok drugi, zgłaszacie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już w przyszłym tygodniu szansa na 200 do zgarnięcia. Myślę, że idealne na przykład na weekend, a może na randkę, a może do kina. Na co tylko macie ochotę, wchodźcie i zgłaszajcie się do zabawy meloradio.pl. A teraz świeżynka w naszej playce. Dub Dogs, Fezo, Zarki, How Does It Feel? Dajcie głośniej.

0: Carla Fernandez w Melo Radio jeszcze przed 16. Tak, podkręcamy tempo przy majówce, przy grillowaniu, być może dla niektórych przy pływaniu, chociaż ja bym się chyba jeszcze nie odważył wskakiwać do jakiegoś jeziora.
1: A już o 16 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Ale jeśli ktoś się odważy wskoczyć do wody, to ten numer na pewno go rozgrzeje, nawet jeżeli zmarznie. Good Boys Hathaway punktualnie o 16 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. We'll be right back.

0: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. O reklamie.

Dive Into Me w Melo. Tak, podkręcamy tempo 13 minut po 16. Jest drama. Drama, jeśli chodzi o bierzmowania. W internetach pojawił się specjalny apel łódzkiej kurii, żeby nie kupować podrobionych aktów bierzmowania, bo nie będą one brane pod uwagę. Są podbijane pieczątkami nieistniejących parafii, no i też są podpisy nieistniejących księży. No ogólnie jeden wielki skam. No choć oczywiście nie ten większy, jeśli chodzi o pieniądze z komunii. Ktoś podobno je kiedyś dostał.

palce same chodzą na kierownicy. Vintage Culture Gaps i Lost w Melo, 26 minut po 16. No nic, tylko otworzyć okno w furce i poczuć ten wiatr wiosenny. No, poczuć też można na przykład grilla. Dzisiaj dzień grilla w kalendarzu. No ciekawe, dlaczego akurat w majówkę. No ale skoro już w temacie jesteśmy, no to rozstrzygnijmy, co najlepsze na grilla. Karkówka, kiełbasa, jakieś skrzydełka, szaszłyki, może jednak warzywa albo chleb, czy buła. No dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, bez czego nie wyobrażacie sobie dobrego grillowania. I takie wspólne, idealne menu na majówkę stwórzmy. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Czekam na wasze wiadomości.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Po reklamie.
12: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Becky Hill i David Guetta w Melo. Dzisiaj dzień grilla w kalendarzu. Pytałem was o wasze patenty na takie najlepsze grillowanie. No i Paweł napisał na WhatsAppie Melo, że nie ma grilla bez dobrej kiełbaski i zimnego napoju. No tak, powiedzmy, ale wy wiecie na pewno, o co chodzi. No i tu widać od razu różnicę, bo my chłopaki to jesteśmy prości i lubimy proste rozwiązania. No bo na przykład Ania mi napisała, że ona lubi pieczarki faszerowane mięsem z warzywami i przyprawami. No co my byśmy, panowie, bez dziewczyn zrobili? No pieczarki faszerowanej byśmy na pewno nie zjedli. A to już punkty i Theophilus London i Galaxy, no numer idealny i przy grillowaniu, i przy drodze na majówkę, no i gdzieś tam podczas pływania albo na działce. Dajcie głośniej, 18 minut tam zostało do 17.

0: Felix Jen i Szaus to Melo Radio i to już prawie 17 na zegarkach. A czy wy wiecie, że jutro będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj? No, korzystajmy z tej pogody, korzystajmy, a po 17, oj, sporo się będzie działo.
1: A już o 17 zagramy
0: Over You. Tym numerem punktualnie wejdziemy w 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, ale po 17 też będzie Podejmij Wyzwanie, więc przygotujcie telefony, to już niebawem.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Auchan.
1: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: słuchaj na 97,8 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
1: 321-321-777 to ten moment, by wybrać numer i za chwilę podjąć wyzwanie w Meloradiu. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans po 17. To Talk to You u nas przy majówce. Podejmij wyzwanie. A teraz przy tej majówce też nie zabraknie emocji, ale wybrałem do tej dzisiejszej zabawy świetną osobę, a mianowicie Adriana. Siemanko, Adrian.
1: Siema, siema, witam serdecznie.
0: Ja mówię, że ty jesteś świetną osobą, bo ty mi przed chwilą zdradziłeś, że ty bardzo lubisz adrenalinę.
1: No powiem ci, nawet do OSP dzięki temu wstąpiłem, żeby ta adrenalina mi się też zgadzała.
0: Słuchaj, no to idealnie się składa w takim razie, bo ja mam dla ciebie podejmij wyzwanie, no i w takim razie, żebyś tę adrenalinę poczuł, to będę miał dla ciebie taką presję czasową, powiedzmy, ale Adriano, najpierw zapytam, czy ty jesteś gotowy.
1: No to, jak to mówił mój dziadek, nawijaj makaron na uszy.
0: No nawijał to będziesz ty, Adriano, bo mam dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wymienieniu 5 rzeczy, które trzeba wziąć ze sobą na majówkę, ale żebyś nie miał za prosto, to każda kolejna rzecz musi zaczynać się na ostatnią literę tej, którą podałeś przed chwilą.
1: Dobra, to tak, grill.
0: Mhm, na
1: potem
0: L.
1: Potem będziemy mieli do tego kiełbasę.
0: Grill kiełbasa się kończy na L, czyli na L słowo szukamy.
1: L. No to weźmy sobie do tego może jakąś lemoniadę.
0: Lemoniada na A?
1: Lemoniada. No jak grill, to i oczywiście alkohol bezalkoholowy.
0: Okej, okay, tego się trzymajmy, czyli na Y. No jestem ciekaw, co wymyślisz.
1: No to powiedzmy po ksywie, no to zabrałbym swoją teściową, czyli Yeti.
0: Okej, okay. Czyli na I jeszcze co szukamy?
1: No i jakby tego było mało, jakby się komuś skarpeta rozpruła, to by igła też była potrzebna.
0: Ale to będzie majówka na grubo, widzę. Adriano, to ja w takim razie dla ciebie mam skiety od Meloradia, a ty możesz jeszcze kogoś pozdrowić. Teściową, no myślę, że warto.
1: No pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy Melo i mam nadzieję do zobaczenia gdzieś na trasie. Może w końcu Melo się też wybierze i Bielsko-Białą odwiedzi z powodu, że Bielsko-Białą jest pierwszą stolicą kultury w Polsce, także zapraszamy za serdecznie do Bielska.
0: Proszę jeszcze jak zareklamował. Teściową też oczywiście pozdrawiamy. Podejmij wyzwanie.

0: Lizzo and the Dusty z Korea w Melo 28 minut po 17, a ja za chwilę będę miał nie najlepszą wiadomość dla miłośników filmów i seriali. Ale zanim to, to u nas m.in. Bulletproof, więc zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.

0: Reklama. Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrabki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

No przy tym to zdecydowanie można poruszać wiaderkami. Turn up the love w Melo na 17 minut przed 18. Podkręcamy tempo. My tu wszyscy żyjemy majóweczką, a po cichu ten serwis znany streamingowy z serialami i filmami podnosi ceny. No, taka sytuacja. Od maja idą w górę pakiety podstawowe o kilka złotych, droższe też te premium i dodanie użytkownika do pakietu. No jednym słowem oberwiemy po kieszeni. No pozostaje mieć nadzieję, że w takim razie kolejnych podwyżek szybko nie będzie, no bo trzeba się będzie pożegnać i z opcji oglądanie and chill zostanie tylko chill. Ale w sumie czy to by komuś przeszkadzało?

0: Mozi Man w Melo Radio jeszcze przed 18, a wy na WhatsAppie Melo podsyłacie mi fotki z grillowania. No tak, mnie tutaj rozochociliście na te różne kiełbaski i karkówki, że ja to chyba zaraz tutaj też w studiu gdzieś jakiegoś grilla postawię i odpalę.
1: A już o 18 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Punktualnie o 18 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. O reklamie.
8: To już 18 na zegarkach. Fast Cars and Superstars otwiera nam tę godzinę. Jeszcze przed nami też m.in. Fischer oraz Axwell Ingrosso w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

tak, podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 18, a tymczasem na Instabagiego pojawiło się, słuchajcie, nietypowe zdjęcie, a mianowicie screen z wiadomości z Edwardem Miszczakiem, który kazał mu zapisać 3 daty. Prowadzenie Tańca z Gwiazdami poszło ok, ale musimy cię sprawdzić mocniej. No i wszystko spoko, gdyby nie to, że Bagi też udostępnił numer do pani logopedki, którą mu polecił Edward Miszczak w tej wiadomości. No, coś czuję, że ta pani Natalia, bo to już Bagi wyjaśnił, to będzie miała chyba terminy zajęte, no przynajmniej na 10 lat do przodu. Ale to prawie jak na NFZ.

Awake Tonight na antenie Melo Radia. Tak podkręcamy tempo, 28 minut po 18. A Afrojack też na Sunrise Festival. To już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie też m.in. Rehab, Sigala czy Skytek. Oj, tam się będzie działo, nie może was tam zabraknąć.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
12: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
13: I to razem!
14: Przyjemnie spędzić czas.
13: Ale pachnie!
12: Spróbować czekolady.
14: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
13: O, wow!
12: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
15: Gotowi na majówkę?
16: Tak!
15: Hamak?
16: Jest!
15: Grill?
16: Jest!
15: Zdrabki i gry lotto?
16: Są!
17: W długi weekend spróbuj szczęścia w lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

Offenbach w Melo. I Ella Henderson w jego towarzystwie. Tak podkręcamy tempo na 17 minut przed 19. To dobry moment, żeby wejść na meloradio.pl i zgłosić się do szybkiej kasy od Meloradia, bo już w poniedziałek szansa na 200, a biorąc pod uwagę te różne majówkowe wydatki, myślę, że każde dodatkowe 200 w portfelu jak najbardziej mile widziane. Na przykład na kolejny weekend z kiełbą i karkówką. Meloradio.pl, tam zaglądajcie już teraz i zgłaszajcie się do zabawy.

0: ale to dobrze brzmi przed 19. There She Goes w Meloradio. My podkręcamy tempo. Majówka trwa. Gdybyście mogli tę majówkę spędzić z jakąś gwiazdą, to kto by to był? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. No jestem ciekaw, czy ktoś z muzyki, może jakiś aktor albo aktorka. Czekam na wasze głosówki i wiadomości na WhatsAppie Melo.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Hey Son. Stanfeld punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy. No taka majówka i Stanfeld, myślę, że to jest bardzo dobre połączenie. A wy z kim byście chcieli ją spędzić? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
0: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Samfeld na dobry początek, ale za chwilę też między innymi Kygo i Felix Jen się pojawią w naszej playce przygotowanej na tę godzinę. 19 na zegarkach, Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. David Guetta, Hypetown u nas 14 minut po 19. Pytałem was parę chwil temu o to, z którą gwiazdą chcielibyście spędzić majówkę. No i Klaudia napisała na WhatsAppie, że ona by chciała spędzić ten długi weekend z Arminem Van Burenem. O. No dobra, muza by na pewno była zapewniona. Karolina wybrałaby Maćka Musiała. No ciekawe dlaczego. Z kolei Kamil chciałby majówkę z Julią Wieniawą. O, to chyba od razu z nosowanką.

I to są prawdziwe sobotnie majówkowe rytmy. John Summit w Melo. Tak, podkręcamy tempo. No słońce już niedługo powoli, powoli będzie zachodziło, ale przecież wieczór jeszcze długi, noc cała przed nami, więc dobrej zabawy nie zabraknie. Wina i Wamero to już za parę chwil, ale jeszcze wiele dobroci muzycznych przed 20.

0: Melo.
1: Before przed dobrym Melo trwa. Do 20:18 minut nam zostało. Już niebawem dobre Melo przed nami, a dziś swoje sety specjalnie dla was zagrają m.in. Skytek i Armin van Buuren, czyli dwaj legendarni DJ-e, którzy zdecydowanie znają się na podkręcaniu tempa. To już niebawem przed nami. No a skoro mamy weekend, no to mamy i świeżynki w naszej playce właśnie od nich. Armin van Buuren i Skytek i numer She a Freak. Zdecydowanie warto podkręcić głośniki, bo czuję, że wasze furki przy tym numerze zdecydowanie bardzo szybko pojadą.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, ale po 20 też sporo się u nas będzie działo, bo The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. A ja wam życzę dobrej nocki, dobrej zabawy. Bądźcie niegrzeczni i wracam jutro po 15. Hej!

0: Slay.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie. The Best of Tomorrowland w Meloradio.

the grass, everybody on the sidewalk.

0: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabryka

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Radio Wrocław. Autopromocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15. Opoka, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim